PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

jestem zakochany w kobiecie, co mam niedosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

0: Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry, witamy się z wami serdecznie i jak najcieplej. A to dlatego, że niestety najcieplej w kraju to nie jest i najcieplej oczywiście nie będzie. Ale zanim o pogodzie, to informacje prosto ze Stanów Zjednoczonych, Meksyku i Kanady, czyli z Mundialu. Bo kilkanaście minut temu w półfinale zameldowała się reprezentacja Argentyny, która po dogrywce pokonała Szwajcarię 3-1. Tak więc w półfinale zagrają Argentyna z Anglią i Francja z Hiszpanią. Te mecze już we wtorek i w środę, także jeśli ktoś jest mundialowy, to proszę bardzo. Najświeższe informacje właśnie zza oceanu. A teraz informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, najcieplej to nie jest, chyba do tej porze, tak można powiedzieć. No, jeśli jesteście w Świnoujściu, to możecie mieć zgoła inne zdanie na ten temat, bo w Świnoujściu aktualnie 20 stopni powyżej zera. Najchłodniej 10 w Lesku na Podkarpaciu, to jest najchłodniejsze miejsce w kraju, a generalnie dzisiaj te temperatury też najwyższe, powiedzmy to sobie szczerze, nie będą. Maksymalnie zobaczymy od 18 stopni, 20 stopni Celsjusza na zachodzie, w obszarach podgórskich Karpat 15 stopni do 19. I tak to będzie wyglądało. Raczej aura będzie, powiedziałbym, taka jesienna, a nie jak na lato przystało i jak na początek lipca oczywiście. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, no i oczywiście zachmurzenie, które będzie umiarkowane, okresami wzrośnie nam do dużego. Miejscami spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu i najmocniej zdecydowanie popada nam na południu kraju. Czyli podsumowując, sytuacja pogodowa raczej się nie zmieni i aurę będziemy mieli podobną do tej, którą obserwujemy w ostatnich dniach. W poniedziałek podobno też ma być podobnie. Także na to lato docelowe, na jego powrót właściwie, będziemy musieli trochę poczekać. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1004 hektopaskale i będzie nam oczywiście wzrastało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
3: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
2: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
3: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
2: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: Maciek Sampolski, Emilia Kleszczewska, Wiktor Sudyka. W takim składzie witamy was w PRK, Polskim Radiu Kierowców. A o maluchach oczywiście też będziemy mówili.

0: 10 minut po godzinie 6. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców i tradycyjnie, jak przystało na nas i Polskie Radio Kierowców, 10 po, to wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, wita się dzisiaj z Wami Emilia Kleszczewska. Zaczynamy, zaglądamy na drogi o poranku właśnie po godzinie 6. No i mamy informacje z głównie województwa mazowieckiego w pobliżu miejscowości Zabłotnia na 434 kilometrze. Osobówka najechała na bariery energochłonne i już po godzinie 2 zablokowała lewy pas do Poznania. Tam też wiemy, że jedna właśnie osoba została ranna. Na miejscu działają służby cały czas, dlatego trasa do Warszawy i do Łodzi jeszcze teraz pozostaje przewężona. Po północy zakończyły się już utrudnienia na drodze krajowej nr 12, na S7 i na drodze krajowej nr 50. Pierwszy odcinek to Wielkopolskie województwo, odcinek Leszno-Gostyń w pobliżu Kąkolewa. Na 176 kilometrze zdarzyły się dwa samochody osobowe i tam droga od 23 pozostawała całkowicie zablokowana, no ale teraz można już jechać. S7 to Pomorskie województwo, węzeł Cedry Wielkie do węzła Gdańsk Wschód, gdzie palił się samochód osobowy. Tam służby blokowały pas zjazdowy oraz prawy właśnie w kierunku Gdańska. I na koniec chyba najpoważniejsze utrudnienie, chociaż tam już też można przejechać. Odcinek Piaseczno-Kozienice, czyli droga krajowa nr 50, gdzie osobówka wypadła z jezdni na zjeździe z drogi krajowej nr 50 na krajową 79 w kierunku południowym. Tam aż 4 osoby zostały ranne, no i służby od 20 były już na miejscu. W tym momencie można jechać, tak jak patrzę na mapy. A jeżeli Wy wyjeżdżacie w trasy po godzinie 6 i macie dla nas informacje z dróg, to oczywiście 22 513 11 11. Ten numer jest cały czas dostępny, ale też jak zawsze zachęcamy Was do tego, żeby głównie używać naszej aplikacji mobilnej Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt polskieradio.pl.
6: To była reklama.

0: daj mi znać.
1: 20 minut niecałe po godzinie 6 w PRK Polskim Radiu Kierowców, a teraz wybieramy się na lato z radiem, które wczoraj zawitało do Ełku. To był już czwarty przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską, a zwieńczeniem całodziennych atrakcji oczywiście tradycyjnie był wielki koncert. Publiczność nie zawiodła, a to wszystko mimo padającego deszczu. Na szczęście ten deszcz tylko z przerwami.
2: Fajnie, bardzo fajnie było właśnie. Przyjechaliśmy z daleka, Bartoszyce. Z Bartoszyc, bardzo fajnie.

0: Bardzo nam się podobało. Cieszymy się bardzo.
1: Bardzo fajnie śpiewał Zakopane.
0: Podobało.
1: Specjalnie jechaliśmy 150 km, żeby oglądać Lato z radiem.
2: No fajnie, że było tyle gwiazd, ale szkoda, że po prostu po takim krótkim czasie po prostu. Trochę dłużej, żeby była lepsza zabawa, ale było okej. Okay. Byli bardzo różni tak wykonawcy. Dla każdej grupy wiekowej.
3: A wśród tych wykonawców oczywiście Wanda Kwietniewska, która po występie przyznała, że występ oczywiście się udał.
4: Ełk to Mazury, a Mazury to są moje rejony, więc mnie się śpiewało bardzo dobrze. Poza tym na pierwszym utworze w ogóle przestało padać, a podczas drugiego padało bardzo mało. Poza tym podziwiam publiczność, bo przybyli tłumnie i bardzo dobrze się bawili. Także granie na koncertach Lata z radiem to jest dla nas zawsze wielka przyjemność. Zostało zaśpiewane Kochaj, mnie kochaj i Siedem życzeń, dlatego że minęło równo, w tym roku równo 40 lat od emisji pierwszego odcinka tego serialu.
3: Piękna sprawa. Jak jubileusze, to tylko na Lecie z radiem i telewizją polską. A Sztywny Palazzi rozpoczął swój koncert przebojem niezwykle adekwatnym do sytuacji w Ełku, czyli utworem Nieprzemakalni. A kto nie mógł pojawić się wczoraj w Ełku właśnie, będzie miał szansę wysłuchać występu tej legendarnej formacji już 22 sierpnia w Tarnowie.
5: Niestraszne nam wichry, burze.
6: Kto nie zdążył do Ełku, może posłuchać Sztywnego Palazzi w Tarnowie.
7: No właśnie, myślimy też różnie o widzach, słuchaczach, tych, którzy mieszkają tam w dole mapy. Więc do Tarnowa zapraszamy, tam z pewnością się spotkamy. Może będą troszeczkę inne piosenki, ale na pewno zawsze szczerze, zawsze energetycznie, tak jak to my. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.
3: W następny weekend natomiast na doskonałą zabawę przygotowuje się już Chełm, a kolejne przystanki na trasie Lata z radiem i telewizją polską to odpowiednio Grudziądz, Poddębice, Lublin, Mrozy i Ruzal, Tarnów, Gołdap i finał w Białych Błotach 5 września. Jeżeli jeszcze ktoś nie był na Lecie z radiem i telewizją polską, to oczywiście może sobie te miejsca zanotować, może to wszystko sprawdzić na stronach internetowych Polskiego Radia i wybrać się właśnie na koncert Lata z radiem i telewizją polską. No bo szczerze powiedziawszy, cóż z latem nie kojarzy się bardziej niż właśnie Lato z radiem. A jeśli mowa o lecie, no to tego lata niestety dzisiaj za bardzo nie uświadczymy. I odezwał się do nas jeszcze Robert, który pisze tak, z raportem pogodowym. 16 stopni, zgorzelec, niebo czyste, bezchmurne, szykuje się piękny dzień. Podróżnym przypominam o alternatywnych przejściach granicznych, bo zaraz ruchy się zaczną. Polecam przewóz po drodze dla samochodów osobowych i oczywiście Zgorzelec, Görlitz dla samochodów osobowych i busów. Pozdrawiam, Robert. I my oczywiście przyłączamy się do tych rekomendacji Roberta, no bo jak na niedzielę przystało, to na granicy może być ciekawie.

My cały czas namawiamy was do tego, że jeśli widzicie jakieś niebezpieczeństwo na swojej trasie, żebyście dawali znać nam, a my te informacje oczywiście przekazujemy światu w serwisach drogowych. I z takiej możliwości skorzystał kapelan, który ostrzega, że na S8, na 88 km w stronę Warszawy, na wysokości Bralina, leży przewrócony

0: zgwałcony pojazd ciężarowy. Na miejsce kierują się służby i może tam się nam sytuacja drogowa nieco skomplikować. Kapelanie, bardzo dziękujemy za te informacje, a po resztę wiadomości drogowych odsyłam do Emilii Kleszczewskiej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Tak, jeszcze raz dziękujemy oczywiście za wszystkie informacje, a jeżeli chodzi o te oficjalne od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to wiemy, że służby jeszcze cały czas są na autostradzie A2 na 434 kilometrze na odcinku właśnie Warszawa-Wiskitki. Tam pojazd osobowy najechał na bariery energochłonne. No i zablokowany mamy lewy pas w kierunku Poznania. Jedna osoba została ranna. Tam nie widać, żeby tworzyły się jakieś utrudnienia, jednak mimo wszystko, jeżeli wyjeżdżacie później na trasy, no to tam mogą was spotkać niewielkie utrudnienia i może trzeba też doliczyć sobie kilka minut do czasu przejazdu. Dzisiaj też jest kilka miejsc, gdzie będą prowadzone prace drogowe. Tak, między innymi będzie na drodze krajowej numer 81 Orzesze-Zawiść, czyli województwo śląskie, gdzie trzeba zwolnić do 50 km na godzinę. I te prace zaczęły się od godziny 6, potrwają do godziny 20. I to są prace w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej. Ta sygnalizacja już teraz jest wyłączona i są to prace krótkotrwające. Zajęty jest naprzemiennie prawy i lewy pas ruchu. Jeżeli chodzi o kolejny odcinek, to na pewno jest to też droga krajowa numer 94 w województwie małopolskim, Sławków-Modlnica, gdzie akurat trwa odnowa oznakowania poziomego, więc wiemy, że tam też mogą pojawić się te niewielkie utrudnienia z przejazdem. Podobnie jest na S8, to w kierunku Białegostoku. Prace zaczną się dopiero po godzinie 19, także to jest taka informacja, powiedziałabym, bardziej długofalowa. Tam jeszcze cały czas możecie jechać, ale przypominam, że od 19 zajęty będzie pas w kierunku Białegostoku. Czekamy na wasze wiadomości, aplikacja jest cały czas dostępna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale w naszej mobilnej aplikacji przyjmujemy informacje nie tylko na temat tego, co dzieje się na drogach, ale też bardzo interesuje nas to, jak mija wam ten poranek, na jakim etapie tego poranka jesteście, gdzie teraz jesteście i dokąd zmierzacie. Dawajcie znać, jak u was sytuacja. Może być śniadaniowo-kawowa, może być pogodowa. Wszystkie informacje oczywiście przyjmujemy w naszej aplikacji i to w formie tekstowej, zarówno i jak i w tej formie oczywiście głosowej. Sometimes.

0: A jeśli ktoś z Was nie ma pomysłu na spędzenie weekendu, końcówki weekendu, samej niedzieli chociażby, tak jak dzisiaj, no to oczywiście z pomocą przychodzi muzeum w Wilanowie, pałac w Wilanowie, grupy rekonstrukcyjne, warsztaty historyczne, czy atrakcje związane z podglądaniem przyrody, jakby to nie brzmiało, no to będzie oczywiście ciekawie. Na to dlatego, że muzeum, pałac w Wilanowie rozpoczyna oczywiście wakacje, a muzealnicy podkreślają, że atrakcje są przeznaczone dla całych rodzin, zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych odwiedzających. A pełniący obowiązki dyrektora placówki Piotr Gurajec powiedział, że wakacyjny kalendarz to oni mają wypełniony po brzegi.
1: Zaplanowaliśmy na ten czas ponad 100 warsztatów, spotkań i wydarzeń dla dzieci, młodzieży, rodzin i dorosłych. Są to wydarzenia z zakresu edukacji przyrodniczej, gdzie będziemy dbali o uważność w obserwacji przyrody, czy też dawnej kuchni historycznej. Będzie śniadanie z królem, ale też

0: warsztaty dawnego rzemiosła, kaligrafii i wiele, wiele innych wydarzeń edukacyjnych.
1: Śniadanie z królem. Jestem ciekaw, co tam będzie serwowane na takim śniadaniu. No, domyślam się, że na pewno nie płatki z mlekiem, ale jestem pewny jednej rzeczy. No, w Wilanowie w wakacje na pewno będzie ciekawie. Tam jest ciekawie na co dzień, a w wilanowskim pałacu będzie można spotkać rekonstruktorów, na przykład w strojach z epoki, w tym samego króla Jana III Sobieskiego. Paulina Szulist-Pucińczak z działu edukacji muzeum zapowiada również atrakcje związane z przyrodą wokół pałacu, a ta, jeśli ktoś był, no to oczywiście potrafi zachwycić.
2: Część wilanowskiego założenia to są oczywiście ogrody historyczne i nasz park. I tutaj zaplanowaliśmy spacery botaniczne, rejsy po Jeziorze Wilanowskim, spacery specjalistyczne do Morysina i wiele, wiele innych aktywności. Tak naprawdę chcielibyśmy tutaj zaprosić gości do takiej uważności i trochę relaksu w naturze.
1: A pałac w Wilanowie jest jednym z najstarszych publicznych muzeów na ziemiach polskich. Decyzję o jego powstaniu podjął w 1805 roku Stanisław Kostka-Potocki, czyli już ponad 200 lat możemy zwiedzać muzeum pałac w Wilanowie. I bardzo dobrze, jeśli ktoś nie był, to oczywiście polecam, bo w wakacje, tak jak słyszeliśmy, to będzie się tam działo. 41 minut po godzinie 6, czyli już jesteśmy niedaleko informacji z dróg. Chwila muzyki i zapraszamy na to, co dzieje się na drogach.

Dzień dobry PRK. W Kaliszu 15 stopni i pada. Dzisiaj jedziemy razem do Krakowa. Miłego dnia dla wszystkich w studiu i na drodze. Pozdrawiam Bartłomiej. Bartku, serdecznie Cię pozdrawiamy tutaj ze studia. Mam nadzieję i gorąco wierzę, że wszyscy nasi słuchacze również Cię pozdrawiają i daj znać, co w tym Krakowie będziesz porabiał. No bo jeśli pogoda taka pod psem, no to niestety zdaje się, że tu zajęcia, że tak powiem, na otwartym powietrzu troszkę odpadają. Wydaje mi się, że to jest ogólnie taki problem wyjazdów i turystyki wszelakiej, że jeżeli pada deszcz, to niestety te plany troszkę lubią się nam posypać, więc ja jestem trochę ciekaw, co wy robicie w takich sytuacjach, jeżeli wyjeżdżacie gdzieś, no nie wiem, na przykład nad morze albo w góry i chcecie

0: się iść na plażę, albo zwiedzać, chodzić po szlakach i tak dalej, i tak dalej. No i nagle okazuje się, że pogoda się zepsuła i pada deszcz. No i co wtedy robicie? Jakie jest uniwersalne remedium na ten problem? Może jakieś planszówki, może jakiś serial, może coś innego zaproponujecie od siebie, bo wydaje mi się, że dzisiaj wiele osób na wyjazdach może mieć właśnie taki problem, więc może spróbujmy ten problem wspólnie rozwiązać. A zanim to oczywiście idziemy, albo jedziemy raczej w Polskę, razem z Emilią Kleszczewską.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A ja tylko mogę się zdecydowanie z Maćkiem zgodzić, że nie przejeżdżacie na pewno przez drogę wojewódzką numer 216 w województwie pomorskim, czyli to jest trasa Hel-Karwia, czyli raczej dzisiaj pozostajecie w domu i może gracie w planszówki. Jeszcze raz powtarzamy, dajcie znać, ale jeżeli chodzi o tą trasę wojewódzką 215, to też trzeba wymienić miejscowość Rozewie, bo tam mamy wprowadzoną blokadę drogi, także nie przejedziecie w najbliższym czasie i to jest blokada w kierunku Jastrzębiej Góry. A z informacji tych oficjalnych, to powtarzamy cały czas, że na autostradzie A2 w miejscowości Zabłotnie, czyli między Warszawą a Wiskitkami, cały czas jeszcze mogą być prace drogowe. 434 km po godzinie drugiej. Tam osobówka najechała na bariery i zablokowała lewy pas w drodze do Poznania. Jedna osoba została ranna. Nie widzimy, żeby tam były utrudnienia, no ale Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jeszcze nie odwołała tego zdarzenia. Nasi słuchacze podają informacje z S8, którą powtarzamy, 88 km, kierunek Warszawa, a między Bralinem i Kępnem na tym odcinku trasy leży przewrócony samochód ciężarowy, służby są w drodze. I S3 Głogów Zachód, Głogów Południe, zajęta jest tam jezdnia prawa i pas lewy, od 7 prowadzone są prace drogowe i mamy ograniczenie do 80 km na godzinę. Z dróg krajowych, jeżeli chodzi o przebudowy, to jest też wiadomość dla kierowców, którzy planują przejazd drogą krajową numer 81. Orzesze-Zawiść, czyli województwo śląskie, tam do 20 dzisiaj wyłączona będzie sygnalizacja świetlna. Jeżeli chodzi o to, który pas jest zajęty, no to naprzemiennie prawy i lewy w kierunku Skoczowa. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: Dzień dzisiaj zapowiada się, no, niezbyt pogodnie, ale już teraz możemy powiedzieć, że mamy prawie 20 stopni na termometrach. Niestety tylko w Świnoujściu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 19,5 stopnia na plusie. Tak wyglądają termometry w zachodniopomorskim i to jest najcieplejsze miejsce w kraju. Najchłodniej w Lesku stopni 10. A generalnie na termometrach zobaczymy od 18 stopni, 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, 22 w centrum, do 28 stopni Celsjusza na zachodzie. I tam będzie troszkę cieplej, natomiast aura generalnie raczej jesienna niż letnia, bo zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże. Spodziewajmy się przy tym opadów deszczu, tak jak w ubiegłych dniach, i najmocniej zdecydowanie popada nam na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty i mocniej powiać może tylko na szczytach Sudetów. Jeżeli wybieracie się tam na piesze wycieczki, to oczywiście miejcie to na uwadze. 1005 hektopaskali, takie wartości ciśnienia zobaczymy w południe i to ciśnienie będzie nam rosło.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I ponownie odezwał się do nas Bartłomiej, który jedzie z nami z Kalisza do Krakowa. Jeżeli pogoda jest taka, jaka jest teraz, to można oczywiście zwiedzać miasto pod parasolem. Ale ja z rodziną zwiedzamy na przykład muzea. W Gdańsku Muzeum II Wojny Światowej, Solidarności w Gdyni, Muzeum Emigracji. W Krakowie idziemy obejrzeć na przykład Damę z Łasiczką w Muzeum Książąt Czartoryskich. Zawsze coś fajnego się wyrwie, a pogoda to sprawa drugorzędna. Pozdrawiam, Bartłomiej. Bartek, dziękujemy Ci bardzo za ten wpis. Powiem szczerze, że ja mam podobnie do Ciebie. Też w trakcie takiej pogody lubię sobie pójść do muzeum chociażby. A to muzeum tak za bardzo nie kusi, kiedy słońce świeci i pali. No chyba, że chcemy oczywiście skorzystać z klimatyzacji. To też jest dobra opcja. Jakby nie było, to zawsze są alternatywy. Ja jestem ciekawy, jakie alternatywy na tą kiepską pogodę macie w trakcie swoich wakacyjnych wyjazdów. Dajcie znać, wszystkie głosy oczywiście przyjmujemy w naszej mobilnej aplikacji.

0: Dzisiaj nad waszym bezpieczeństwem od godziny 6 czuwa Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No już 40 minut temu, z tego co pamiętam, była informacja od naszego słuchacza o tym, że coś się dzieje na S8 i mamy potwierdzenie od służb. Syców Wschód do węzła Bralin w województwie wielkopolskim na 87 kilometrze samochód osobowy odczepił się z samochodu osobowego, odczepiła się przyczepa, z której spadł przewożony bus i leży on na boku w pasie rozdziału. No i dlatego zablokowany jest pas prawy w kierunku Warszawy od godziny 6.30. Mamy już taką sytuację i tak jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do 8.30 powinny się te prace służb na S8 zakończyć. Autostrada A2 Warszawa-Wiskitki, miejscowość Zabłotnia, czyli 434 kilometr. Tam samochód osobowy najechał na bariery energochłonne, no i pozostaje zablokowany lewy pas w kierunku Poznania. To wszystkie informacje, te oficjalne, a jeżeli jeszcze wyjedziemy sobie tutaj na mapy, to zaglądamy cały czas do Zakopanego, bo tam korkuje się droga wojewódzka 958, czyli ulica Nowotarska do Ronda Solidarności. Podobna sytuacja jest przy Rondzie Dmowskiego. Także, jeżeli chodzi natomiast o trasy małopolskie i o Libertów, to tutaj na razie jeszcze można przejechać, chociaż pamiętajcie, że prowadzone są prace drogowe na Zakopiance tuż przed węzłem Kraków Południe, także tam za niedługo może być już większy ruch. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, to mam tylko dobre informacje. S7 i droga krajowa numer 7 dojazdówka do Warszawy jest czyściutka. Można tam jechać na spokojnie do stolicy, a wczoraj mieliśmy naprawdę spore utrudnienia na tym odcinku. Luźniutko też na S8 w kierunku Białegostoku. To oczywiście cały czas dalej informacja z Warszawy. Nitka w drugą stronę, czyli do Łodzi, również jest przejezdna. Niewielkie utrudnienia są na wysokości Warlubia i Wrólewie, czyli autostrada A1. Tam trwają prace drogowe i to informacje dla kierowców, którzy zmierzają w kierunku Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja oczywiście cały czas czekam na wasze propozycje. Co możemy robić na wakacjach, na wakacyjnym wyjeździe, kiedy pogoda nie dopisuje? Muzea i wszelkiego rodzaju atrakcje pod dachem, no to jest sprawa oczywista, ale co jeśli na przykład jesteśmy nad morzem, w takiej miejscowości powiedziałbym troszkę mniejszej, no i mieliśmy w planach na przykład iść na plażę, no a pogoda te plany pokrzyżowała. I co wtedy? Jakie macie sposoby na to? Czekam na wasze pomysły, na wasze propozycje. To oczywiście w naszej mobilnej aplikacji.

A teraz w PRK Polskim Radiu Kierowców zabieramy was w Dolomity, bo władze tego regionu w Szwajcarii we Włoszech mają dość turystów z Instagrama. I o co chodzi? Chodzi o to, że Dolomity zmagają się od dłuższego czasu z prawdziwą inwazją turystów. Tylko w ubiegłym roku ten region od

odwiedziło ponad 1 000 000 gości, czyli o 11% więcej niż w roku poprzednim, czyli 2024. I w tym roku, jak się okazuje, sytuacja jest jeszcze gorsza. Władze w Cortina d'Ampezzo, czyli w rejonie włoskim Dolomitów, zaangażowały w całą sprawę policję, która przeprowadza rygorystyczne kontrole w górach. I tutaj problem jest wielowątkowy, bo razem z tym tłumem turystów pojawiają się kolejne problemy. Turyści są niewłaściwie wyposażeni, zostawiają po sobie śmieci, rozbijają obozowiska wszędzie, gdzie się tylko da. No a jak można się domyślać, nie wszędzie można to robić. I władze w Cortina d'Ampezzo straciły cierpliwość przede wszystkim do tych turystów, którzy przyjeżdżają tylko po to, żeby zrobić ładne i efektowne zdjęcie na media społecznościowe. I generalnie to jest ich jedynym celem. I dlaczego to jest problem? No dlatego, że te obrazki zachęcają większą część turystów tylko do tego, żeby właściwie tam pojechać. No a problem polega na tym, że no, wypadałoby się troszkę przygotować do takiego wyjścia w góry na przykład. No i efekt jest jaki jest. Nie dość, że się rozbijają na dziko, to jeszcze śmiecą, hałasują, no i generalnie władze chcą coś z tym zrobić. Sprawa jest na tyle skomplikowana i na tyle uciążliwa, że nawet pewien rolnik z południowego Tyrolu, proszę sobie wyobrazić, zainstalował na swojej posesji bramkę obrotową. Tutaj jest taka sprawa, że przez jego posesję, przez kawałek jego ziemi przebiega szlak turystyczny. No i tam postawił taką oto bramkę i pobiera opłatę w wysokości, uwaga, 5 euro za każde 50 metrów szlaku, ponieważ na jego ziemię wchodzą turyści z Instagrama i robią sobie zdjęcia, bo akurat z tej działki jest bardzo dobry widok na tak zwany Geiler Spitzen, czyli jeden z ważniejszych takich szczytów w Dolomitach. Co ciekawsze, Szwajcarzy stawiają na tak zwanych Alpen Rangerów, czyli takich strażników Teksasu, tylko w Alpach. Rozpoczynają nabory na osoby, które będą patrolowały tereny wokół gminy Valle i wykrywały osoby, które na przykład biwakują na dziko. Czytając te wszystkie doniesienia, można się tylko spodziewać, że Włosi i Szwajcarzy naprawdę musieli się zirytować tym, co dzieje się na tych szlakach. Miejmy nadzieję, że sytuacja się unormuje, bo region jest naprawdę, naprawdę atrakcyjny.

7:30 na zegarach, mamy niedzielę, 12 dzień lipca, więc powinno nam się jechać w miarę nieźle, no ale jak to w życiu bywa, zawsze w tej beczce miodu znajdzie się łyżka dziegciu.

0: I to właśnie tą łyżką dziegciu są dla nas drogowe problemy. A te wszystkie problemy monitoruje i przekazuje wam wszystkim Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A my cały czas mówimy o S8, o odcinku węzeł Syców wschód do węzła Bralin, czyli województwo wielkopolskie. Tam na 87 kilometrze od pojazdu osobowego odczepiła się przyczepa, z której spadł przewożony bus. No i leży na boku w pasie rozdziału. Zablokowany mamy pas prawy w kierunku Warszawy, o czym mówimy już od dłuższego czasu. Też podawaliście wy taką informację, chociaż jak patrzę tutaj na mapy na S8, na miejscowość Bralin, to nie widzę, żeby ustawiały się tam korki. To jest Aleja Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Tak jeszcze tylko dodam. Także na razie tam jedziecie. Nie ma spowolnień, no ale służby są na miejscu. Jeżeli chodzi natomiast o przejście graniczne, o tym jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy, także podamy sobie też i takie informacje. Przejście Polska-Białoruś. Jeżeli chodzi o szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy, 4 godziny w Terespolu. Taką mamy informację od służb. A jeśli chodzi o przejście graniczne Polska-Ukraina, to w Medyce czekamy godzinę, 3 w Korczowej oraz, no jeżeli chodzi o Krościenko, to tutaj wyświetlają się 2 godziny. I jeszcze krótka informacja o tym, gdzie trwają przebudowy dzisiaj, między innymi trasa S8 w kierunku Białegostoku, czyli województwo mazowieckie. Te utrudnienia będą dzisiaj od godziny 20, czyli na razie jeszcze jedziecie, ale o 20 te problemy się zaczną. Zajęta będzie lewa część jezdni. I jeszcze droga krajowa numer 94, Sławków-Modlnica, województwo małopolskie. Tam akurat trwa odnowa oznakowania poziomego i będzie przewężony prawy lub lewy pas w zależności od lokalizacji prowadzonych tych prac. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A w naszej mobilnej aplikacji oczywiście cały czas czekamy na wasze pomysły na spędzanie deszczowych dni na urlopie. Jesteście w górach, jesteście na Mazurach, jesteście nad morzem i pada deszcz, leje niemiłosiernie i raczej ciężko z hotelu czy z pensjonatu wyjść. I co wtedy? Co wtedy robicie? Czekam na wasze pomysły, na wasze propozycje. To oczywiście w naszej aplikacji albo głosowo, albo tekstowo.

0: A skoro już byliśmy w Dolomitach, to przenieśmy się do Rzymu, bo jak się okazuje, prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do fontanny di Trevi w ubiegłym roku. Muszę się przyznać, że sam od siebie 5 groszy dołożyłem, także czuję się ojcem tego sukcesu. Tym bardziej, że te pieniądze przeznaczane są już od wielu lat na realizację projektów charytatywnych.
1: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucania

0: pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym. Bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych, dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z fontanny Di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Dzięki temu pomoc trafia do większej liczby osób potrzebujących. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Jeżeli więc będziecie w Rzymie i będziecie wrzucali pieniądze do fontanny Di Trevi, to pomyślcie życzenie i na pewno ono powinno się spełnić, bo oczywiście nie dość, że tradycyjny gest, to jeszcze w słusznym celu. A decyzję o przekazywaniu pieniędzy z fontanny Di Trevi na cele dobroczynne podjął pan burmistrz Rzymu Francesco Rutelli w roku 2001.

0: To byli The Beatles na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a to jest Emilia Kleszczewska i informacje z dróg.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Pojawiły się

0: Dwie nowe informacje od służb z S8 i z S2. To może najpierw ta gorsza informacja. Jeżeli chodzi o samą Warszawę, tak naprawdę, bo to wał Miedzeszyński do węzła Ursynów Wschód na 475 kilometrze, jest awaria osobówki na samym wjeździe tak naprawdę na S2 i tam zablokowany jest jeden pas do Poznania od 7.30. A S8 to już dobre informacje z odcinka węzeł Syców Wschód do węzła Bralin. Tam służby zakończyły swoje prace. A po godzinie 6.30 na 87 kilometrze od pojazdu osobowego odczepiła się przyczepa, z której wypadł przewożony bus i leżał na boku na pasie rozdziału, dlatego zajęty był pas szybki w kierunku Warszawy. Teraz już można tam jechać bez problemów. Cały czas mamy też informacje o autostradowej dwójce, ale akurat na mapach ja już tam nie widzę utrudnień. To Warszawa Wiskitki w pobliżu miejscowości Zabłotnia, 434 kilometr, gdzie no tak naprawdę jeszcze po drugiej pojawiły się te utrudnienia. Tam najechał pojazd osobowy na bariery energochłonne i zablokowany był lewy pas w kierunku Poznania, ale przypomnę raz jeszcze, tych utrudnień już nie widać. Natomiast z tras wojewódzkich 958 na przykład samo Zakopane, centrum Zakopanego, ulica Nowotarska w obu kierunkach jest zajęta, czyli zarówno w kierunku Ronda Solidarności, a także jeżeli z Zakopanego chcecie wyjechać w kierunku Białego Dunajca, no i dalej Nowego Targu czy Krakowa. Sporo aut pojawia się też między Katowicami a Krakowem na autostradowej czwórce. Głównie jeżeli jedziecie z Krakowa do Katowic, to ten ruch już powolutku tutaj widzimy i tak samo jest w drodze z Grudziądza do Gdańska, do Trójmiasta. Autostrada A1 Warlubie, Rulewo, tam cały czas trwają prace drogowe i dlatego też na tej A1 przez cały dzień mogą pojawiać się problemy z przejazdem, ale niewielkie jak na razie. 22 513 11 11 czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
5: To była reklama.

0: To był Piotr Rogucki i spółka, czyli zespół Koma w PRK Polskim Radiu Kierowców. I jeśli chodzi o pogodę, bo zespół Koma miał taki utwór kiedyś, Czas globalnej niepogody, jak mi się dobrze wydaje. No i tak mi się wydaje, że ten czas globalnej niepogody to teraz w Polsce nastał. No i niestety jest z nami od dobrych kilku dni. Jak wskazują prognozy, będzie z nami dzisiaj, w poniedziałek, a potem, no to jak to się mówi, pożyjemy, zobaczymy. Skupmy się jednak na tym, co przed nami dzisiaj, 12 lipca.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 20 stopni na plusie to jest najwyższa temperatura, jaką możemy zobaczyć na termometrach w naszym kraju o godzinie 8 i widzą ją m.in. mieszkańcy zachodniopomorskiego, konkretnie na

0: najcieplej jest teraz w Świnoujściu. Najchłodniej bez zmian w Lesku, 11,5 stopnia na termometrach już teraz. Pogoda do najlepszych należeć dziś nie będzie, a to dlatego, że zachmurzenie jest określane dzisiaj jako umiarkowane, okresami duże i spodziewajmy się przy tym przelotnych opadów deszczu. Na południu może nam popadać mocniej, tutaj ta suma opadów będzie naturalnie najwyższa. Temperatura maksymalna od 18 stopni, 20 stopni Celsjusza na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, 22 w centrum, a najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie. Stopni 28. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. Najmocniej powieje nam na szczytach Sudetów. I jeszcze ciśnienie 1005 hektopaskali. Taką wartość zobaczymy w Warszawie w południe. Ciśnienie będzie nam oczywiście rosło. A w poniedziałek? W poniedziałek ma być podobnie. W najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu może się ocieplić i to znacznie. Natomiast to już jest troszkę wróżenie z fusów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Wiktor Sudyka i ja, Maciek Sampolski. W takim składzie mówimy wam dzień dobry w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Zapraszamy do wspólnej jazdy, tym bardziej, że w tej godzinie pojedziemy za ocean, do Nowego Jorku.

0: My absolutnie Titanicowi dajemy spokój, zgodnie z prośbą. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, których się czepiamy i na których się skupiamy, to są oczywiście polskie drogi i sytuacja na tych drogach. Ta, jak się domyślam, nie jest jeszcze najgorsza.
1: Nie, dzisiaj mamy piękną niedzielę.
0: Piękna niedziela, znaczy pogodowo,
1: na drogach,
0: pogodowo na pewno nie, ale warunki na drogach
1: jak najlepsze.
0: Tak, jeśli chodzi o utrudnienia, bo ta pogoda też może utrudniać nam jazdę momentami, rzecz jasna. No to sprawdźmy, jak się jeździ 10 minut po 8.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: I w sumie będziemy się trochę powtarzać tutaj, bo żadnych informacji nowych nie mamy, chociaż poza

jedną, dobrą akurat, autostrada A2, Warszawa-Wiskitki w pobliżu miejscowości Zabłotnia. O tym mówimy już od 6, że tam mogą być utrudnienia w przejeździe w kierunku Poznania, po tym jak samochód osobowy najechał na bariery energochłonne, no i mieliśmy blokadę lewego pasa. Tych utrudnień już nie ma, a dwójką można spokojnie ruszać w kierunku Warszawy, ale też w kierunku miejscowości Wiskitki. Natomiast S8 to Syców Wschód, węzeł Bralin. Tam także zakończyły się już utrudnienia.

0: Oficjalne informacje od służb to wiemy, że na S2 trwają cały czas prace drogowców. Odcinek Wał Miedzeszyński, węzeł Ursynów Wschód. Tam mamy awarię pojazdu osobowego zaraz na wjeździe na S2. I jeżeli chodzi o blokadę, to nie można pojechać w tym momencie jednym pasem w kierunku Poznania. Oczywiście służby są na miejscu i kierują ruchem. Już od 7:30 te utrudnienia powinny zakończyć się za niespełna pół godziny. A jeżeli chodzi o informacje, które widzimy na naszych mapach i o to, gdzie się korkuje cały czas, droga wojewódzka 958, czyli oczywiście Zakopane do Ronda Solidarności, ale także do Ronda Dmowskiego. Tutaj są utrudnienia w obu kierunkach. Jeśli chodzi natomiast o pozostałe trasy, gdzie teraz możecie przebywać ze względu na wakacje, no to trzeba na pewno pojechać na Pomorze. Kolejna droga wojewódzka 216. Akurat tutaj sytuacja wygląda bardzo dobrze, poza jednym fragmentem, ponieważ mamy blokadę tej trasy wojewódzkiej na wysokości Rozewia i to jest blokada w obu kierunkach, czyli jeżeli chcecie dojechać do Jastrzębiej Góry i do Helu. I na koniec jeszcze krótka wiadomość z autostradowej jedynki, tam możecie zwolnić Warlubie-Rulewo, czyli trasa z Grudziądza do Gdańska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A w naszej mobilnej aplikacji informacje od Was.
3: Witam prowadzącego wszystkich.
2: Dzień dobry.
3: Użytkowników dróg. Jadę od jakiejś godziny już drogą szybkiego ruchu S17 w kierunku Lublina. I mam prośbę do wszystkich jadących w tamtą stronę, z powrotem w kierunku Warszawy też. Włączcie światła mijania. Naprawdę warunki są takie, że no niestety ten opad jest, ta mgła za samochodami się podnosi i naprawdę dla własnego bezpieczeństwa włączcie te światła mijania. Chociaż z drugiej strony wszyscy, którzy jeżdżą z radiem kierowców PRK, to mają włączone. Ale może ktoś to usłyszy. Pozdrawiam Grzesiek ze Skody.
2: Dziękujemy bardzo, Grześku, szerokości przyczepności Tobie na tej trasie i my oczywiście do tego apelu się przyłączamy. Przypominamy też, że może bardziej chodzi o to w Waszym przypadku, że światła automatyczne macie włączone, więc może warto ten automat przełączyć na światła mijania.

0: A teraz, zgodnie z obietnicą, zabieramy Was do Nowego Jorku. Nowy Jork, miasto ikona i uosobienie amerykańskiego snu. Jako cel podróży, ten turystyczny, ma w sobie wszystko, co można sobie wymarzyć. Muzea, parki, zarówno zabytkowa, jak i nowoczesna architektura. I jakie to jest miasto, jak się tam żyje i jak je zwiedzać? O tym rozmawialiśmy z Aleksandrą Rakowicz, która prowadzi kanał na YouTube pod nazwą Polka w Ameryce. A jakie były pierwsze wrażenia Oli z wizyty w Wielkim Jabłku?
1: Pierwszy raz, jak przyjechałam do Nowego Jorku, 2 lata przed tym, jak tam zamieszkałam, to stwierdziłam, że jest fantastyczne miasto dla młodej osoby, ale że ciężko byłoby tam żyć ze względu na jedzenie. I faktycznie 2 lata później zamieszkałam w tym Nowym Jorku i to, co było najcięższe i co do dzisiaj, z tym, z czym do dzisiaj mam problem, to jest po prostu fatalna jakość tego jedzenia tutaj w Stanach. I to jest coś, z czym człowiek musi się mierzyć na co dzień i to jest pierwsza rzecz, którą jakbym mogła zmienić, to bym zmieniła. Natomiast jeśli chodzi o samo zderzenie takich oczekiwań i tego, co myślałam, że spotka mnie w Stanach Zjednoczonych, a co się wydarzyło, to Nowy Jork mnie absolutnie nie zawiódł, wręcz przerósł moje oczekiwania. Uważam, że jest to fantastyczne miejsce dla takich osób jak ja, czyli osób,

0: które są bardzo kreatywne, ale też fantastyczne jest to miejsce dla osób, które lubią na przykład tą pogoń, świat biznesu, dużych pieniędzy. Obecnie co 22 osoba żyjąca w Nowym Jorku jest milionerem, więc w zeszłym roku było właśnie takie badanie, więc jest tam też pełno osób oczywiście sukcesu, ale też pełno artystów takich jak ja. I fantastyczne, zróżnicowane to miasto. Naprawdę przerosło wszystkie moje najśmielsze oczekiwania i jestem mega szczęśliwa, że dane mi tam było tego doświadczyć, tej energii, która jest nie do zastąpienia. Nigdzie indziej na świecie nie odczułam to, co można odczuć w Nowym Jorku. I ludzie przyjeżdżają i nie mogą być obojętni w stosunku do tego miasta. W nim się albo zakochasz na zabój i chcesz tam wrócić jak najszybciej, żeby znowu to poczuć, albo znienawidzisz, bo to też nie jest łatwe miasto z kolei do życia.
1: Wizyta w USA, a zarazem w Nowym Jorku, przestała być dla Polaków tylko nieosiągalnym marzeniem. A w ostatnich latach coraz więcej naszych rodaków wylatuje w tym kierunku, chociażby na wakacje. A czy na miejscu jest to aż tak widoczne?
0: Cały świat wydaje mi się, że się stał bardziej turystycznie dostępny dla Polaków. Natomiast kwestia jest taka, że ja jestem właśnie przewodnikiem, oprowadzam po Nowym Jorku i tutaj w Miami, ale to kiedy indziej o tym porozmawiamy. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy do Stanów, to niestety ze względów na politykę, to turystyka w tym kraju trochę siedzi. A teraz będzie i FIFA, i Olimpiada, i bilety się nie sprzedają tak, jak myśleli, że będą się sprzedawały. Hotele się nie sprzedają tak, jak myśleli, że się będą sprzedawały. Kanadyjczycy bojkotują. Polaków może i stać, natomiast wiele osób teraz mi mówi, że zwlekają z przyjazdem, że chcieliby zobaczyć ten Nowy Jork, tylko po prostu ze względów politycznych no nie czują się teraz komfortowo latać do Stanów Zjednoczonych. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, w ostatnich 10 latach o wiele więcej Polaków wyjeżdża też właśnie do Stanów Zjednoczonych w odwiedziny i faktycznie ten Nowy Jork, jak rozmawiam z turystami, to często jest wyjazdem spełniającym marzenia, że lata właśnie trwało to marzenie, żeby to kiedyś zobaczyć i że często słyszę takie zdanie, że ja nie wiedziałam, że ja to kiedyś zobaczę. I faktycznie to świadczy o tym, że kiedyś jeszcze nie było to takie łatwe do pomyślenia, że po prostu można kupić sobie bilet na samolot i po prostu polecieć do Nowego Jorku. A to w tym momencie jest już wykonalne i po prostu można to zrobić.
1: A co w tym Nowym Jorku zwiedzać, a czego niekoniecznie? O tym już po informacjach z dróg.

0: wciąż. Patrzymy na horyzont, jak długi i szeroki, i miejmy nadzieję, że na nim większych utrudnień w ruchu na naszej trasie oczywiście nie będzie. No ale jak to bywa z drogami, te potrafią zaskoczyć. A żeby nas nie zaskakiwały, no to oczywiście my mamy dla Was informacje z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Ja chyba tutaj nie będę odkrywcza akurat. Powtarzamy cały czas te same informacje. Jest ich na razie niewiele, więc miejmy nadzieję, że właśnie taka ta sytuacja na drogach pozostanie. Droga wojewódzka 958 w Zakopanem.

0: czyli ulica Nowotarska, mamy korek w obu kierunkach, do Ronda Solidarności, czyli do centrum miasta, a także w kierunku Nowego Targu. Jeśli chodzi o utrudnienia na autostradach, to troszeczkę wolniej jedziemy z Krakowa do Katowic autostradową czwórką, zaraz na wysokości węzła w Balicach. Mamy taką sytuację oraz na wysokości miejscowości Chrzanów. Jeżeli chodzi o północne trasy, no to cały czas ta droga wojewódzka w Rozewiu jest zablokowana w obu kierunkach, czyli trudniejszy dojazd jest i dostęp właśnie do Jastrzębiej Góry, a także jeżeli chcecie kierować się na Hel i tutaj już akurat widzimy, że są niewielkie spowolnienia. Jeżeli przejeżdżacie przez drogę wojewódzką, to tam może trzeba sobie doliczyć kilkanaście minut na dojazd. No i żeby był jakiś powiew świeżości, to może powiemy też o trasach, które dzisiaj będą częściowo zajęte, ale trochę później. Czyli S1, Zwardoń, granica państwa, województwo śląskie, tam od 20 zaczną się prace i trzeba zwolnić do 100 km na godzinę. Jeśli chodzi o inny odcinek, no to na pewno autostrada A4, węzeł Brzeg, węzeł Opole Południe w kierunku Katowic, tam do 100 km na godzinę, zwalniamy od 20 dzisiaj. Jeżeli chodzi o wykonywane prace, to będą one, to będzie tam odnawiane oznakowanie poziome, zajęty będzie prawy pas w kierunku Katowic, no i właśnie trzeba zwolnić. Natomiast jeszcze informacja od służb, powtarzamy, że S2 jest cały czas zajęta, to węzeł Wał Miedzeszyński do węzła Ursynów Wschód, gdzie awarii uległ samochód osobowy na samym wjeździe na S2 i zablokowany pozostaje jeden pas w kierunku Poznania. Czekamy na Wasze wiadomości, głównie w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I zaglądamy do tej aplikacji właśnie. Pozdrawiam prowadzących i całe radio. My szykujemy się na wyjazd z Tczewa do Białego Dunajca. Pozdrawia nas wszystkich Waldemar. Waldemarze, dziękujemy bardzo i życzymy szerokości przyczepności, zwłaszcza, że droga, no, wydaje się dość długa.

0: I wracamy do Nowego Jorku i zadajemy pytanie kluczowe. Co zwiedzać w Nowym Jorku? Takich turystycznych klasyków jest wiele. Central Park, ulica Manhattanu, Empire State Building czy Broadway. To tylko niektóre z nich.
1: Są miejsca w Nowym Jorku, które cieszą się olbrzymią sławą, które trzeba jakby zobaczyć.

0: bo wszyscy je zobaczyli. Natomiast to są miejsca, które się zobaczy i powie się takie, a okej. W większości wypadków będzie tylko takie, a okej, zaliczone, ale nie będzie żadnego takiego doświadczenia duchowego. Na doświadczenia duchowe to zapraszam na spacer o zachodzie słońca przez most brukliński, albo na lunch na ławeczce w Bryant Parku, albo na bajgla w rękę i kawę w rękę i spacer poranny, wczesnoporanny, najlepiej koło 7-8 spacer przez Central Park, kiedy jest mniej ludzi i są ludzie, którzy biegają, jakieś wiewiórki, a ty z bajglem sobie przechodzisz wśród takiej porannej mgiełki. Coś wspaniałego. Więc można, jakby wiele rzeczy w Nowym Jorku można zobaczyć. Można pójść zobaczyć Empire State Building, Rockefellera, Chrysler. Jakby wszystko można zobaczyć. Times Square oczywiście. Ale jest kilka miejsc i doświadczeń, które są rzędu po prostu takiego przeżycia duchowego. Nie wiem jakby nawet jak to nazwać. To jest taki rodzaj energii, która jest nie do opisania. Natomiast ludzie starają się ją opisać. Nawet ja napisałam książkę o Nowym Jorku z wydawnictwem właśnie Pascal. Nowy Jork za kulisami stolicy świata, gdzie opowiadam o tych wszystkich doświadczeniach z 9 lat życia w Nowym Jorku. Także to jest ciężkie do opisania, natomiast warto spróbować i przekonać ludzi, żeby sami to kiedyś odczuli.
1: I to oczywiście Aleksandra Rakowicz, czyli Polka w Ameryce. Tak znajdziecie ją na YouTube i w mediach społecznościowych. Nowy Jork skrywa w sobie dużo, dużo więcej ciekawych miejsc niż te wymienione przed chwilą. Kompleksowe zwiedzanie tego miasta mogłoby nam zająć nawet nie dni, a tygodnie. Zatem w jakie nieoczywiste miejsca zabrałaby nas nasza bohaterka?
0: Z takich mniej oczywistych miejsc, nie wiem czy Roosevelt Island jest mniej oczywisty, ale zawsze lubię tam pojechać, zwłaszcza na zachód słońca. Tam się jedzie taką kolejką nad mostem Queensboro. I tam w kwietniu rosną te cherry blossom, na różowo te drzewka. Jezu, jakie to jest piękne. I jak się tam pojedzie na zachód słońca, to słońce wtedy zachodzi za Manhattanem. Więc jak akurat będzie golden hour, to te budynki dosłownie na złoto się zapalają, świecą. Coś nieprawdopodobnego. Tak jak mówisz, niektóre miasta się zwiedza, inne się przeżywa, więc mi się wydaje, że Nowy Jork jest takim miastem, które się przeżywa. Też z takich rzeczy bardzo bym polecała na przykład takie darmowe miejsca. Little Island Park, gdzie jest park na wodzie z ładnymi widokami, albo obok jest Pier 57, gdzie można za darmo wjechać na dach i zobaczyć też widok na Manhattan. Można pojechać sobie na przykład do Prospect Park na Brooklynie, który był zaprojektowany przez tych samych panów co Central Park, więc ma podobny klimat, ale też jest przepiękny. Mniej ludzi niż w Central Parku. Także no i dużo jest po prostu takich miejsc, zwłaszcza jak się tam mieszkało i się ma sentyment do tego miasta. To w zależności jaką dzielnicę powiesz, to ja ci powiem jakie tam jest magiczne miejsce na tej zasadzie, bo jest pełno i tak jak mówisz w Nowym Jorku to można spędzić tygodnie, nie tylko dni, a tygodnie i przeżywać to miejsce, doświadczać codziennie czegoś nowego.
1: No właśnie, żeby dobrze zwiedzić Nowy Jork, to chyba trzeba by było tam zamieszkać, tak jak Ola. A jeśli chodzi o Amerykę i Nowy Jork, to już odbiegając troszkę od tematów turystycznych, można powiedzieć śmiało, że wokół tego miasta i w ogóle całego kraju narosło z biegiem lat wiele stereotypów. Jednym z nich jest wizerunek przeciętnego amerykańskiego obywatela, który przywita nas uśmiechnięty, od ucha do ucha jest wesoły i nadzwyczaj uprzejmy. A jak jest naprawdę?
0: Każdy ma bardzo przyjemne doświadczenia, jeśli chodzi o ludzi w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie, czy jest to Nowy Jork, czy jest to środek Stanów, czy Los Angeles. Ludzie generalnie w Stanach Zjednoczonych są raczej mili i pomocni, zwłaszcza dla turysty. Ten kraj żyje turystyką i miałam naprawdę bardzo tutaj pozytywne, zarówno opinie turystów, jak i sama miałam zawsze pozytywne doświadczenia. No wiadomo, że nie zawsze, bo mieszkam tu 12 lat, no ale 98% interakcji to są bardzo pozytywne. Jest duży nacisk na bycie politycznie poprawnym i na small talk. Także często ludzie do

0: dosłownie zagadują, ale masz fajne buty, a skąd jesteś, słyszę akcent i tak, takie to jest jakby przyjemne i zawsze to lubiłam akurat i to nie jest stereotypem, tylko naprawdę Amerykanie są tacy i pomocni i przyjemni.
1: Czyli tym bardziej warto wybrać się do Stanów, żeby przeżyć to na własnej skórze. A ja zaglądam do naszej mobilnej aplikacji. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria, mam 11 lat, jestem słuchaczką PRK, a wczoraj jeździłam z tatą motorem. Dzisiaj jedziemy z babcią, dziadkiem, kuzynką Mileną, kuzynką Marceliną, bratem Tobiaszem, ciocią Martyną, mamą i tatą w Bieszczady. Czy można dostać pozdrowienia dla całej rodzinki? Serdecznie pozdrawiamy, szerokości przyczepności i bawcie się dobrze w tych Bieszczadach.

0: Jeszcze tak w temacie tej pogody i co robić, kiedy pogoda na urlopie się zepsuje. Bartłomiej ma dla nas kolejną sugestię i pisze tak. Tematy, które przerobiłem w taką pogodę nad morzem, to aquapark, tor gokartowy, a osobiście uwielbiam siedzieć w zaprzyjaźnionym barze, gdzie jedzenie jest wyśmienite i na wielkim telewizorze zawsze jakiś fajny meczek transmitują. Fajne pogaduchy z właścicielem i ludźmi, którzy odważnie przysiądą się i pogadają o wszystkim i o niczym. Fajny klimat, i w drogę. Pozdrawia nas Bartłomiej. No i widzicie, nawet jeżeli deszcz pada i pogoda no niezbyt zachęca do wychodzenia z domu, no to też da się zrobić coś ciekawego. Ale żeby zrobić coś ciekawego, no to trzeba tam zazwyczaj dojechać. A jak z tym dojazdem jest teraz? No to o tym więcej Emilia Kleszczewska.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A jak patrzymy, gdzie chcecie dojechać, to chyba z Katowic do Tychów i widzimy, że tam są spore utrudnienia w ruchu. W województwie śląskim oczywiście te spowolnienia widzimy i też, że jest jakieś spowolnienie ze względu na zdarzenie drogowe. Jeżeli przejeżdżacie S1 z Mysłowic na przykład albo z Katowic w kierunku Tychów, to dajcie znać. Aplikacja jest cały czas dostępna, ale też nasz numer telefonu 22 513 11 11.

0: Ponadto przypominamy, że przebudowywany jest odcinek autostrady A1 za Grudziądzem w Rólewie, dlatego tam też może być nieco utrudniony przejazd w kierunku Gdańska głównie. No, a jeżeli chodzi o przejścia graniczne, aktualizujemy sobie sytuację, bo tutaj trochę te godziny się pozmieniały. Szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy w Korczowej to aktualnie 3 godziny, w Medyce godzina, to w kierunku Ukrainy. No a do Białorusi sprawdzamy też, w Terespolu trzeba dłużej poczekać na przejazd, mniej więcej 2 godziny. Tutaj ten czas oczekiwania zdecydowanie się skrócił. Wcześniej, z tego co pamiętam, było to aż 5 godzin. Jeżeli chodzi natomiast o informacje te oficjalne, cały czas wiemy, że zajęty jest odcinek S2, wał Miedzeszyński do węzła Ursynów Wschód, 475 km, gdzie była awaria pojazdu osobowego zaraz na samym wjeździe na S2 i zablokowany jest cały czas już od godziny 7.30 jeden pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 22 513 i 41 albo nasza mobilna aplikacja. Wszystkimi tymi kanałami przyjmujemy informacje od Was, zwłaszcza te na temat sytuacji drogowej.

0: Świadomy restart by nam się przydał, zwłaszcza jeśli chodzi o sytuację w pogodzie, no bo ta niestety do najlepszych nie należy i można by było powiedzieć obrazowo, że piękną jesień mamy tego lata. 12 dzień lipca, godzina 9, sprawdzamy sytuację w pogodzie. Jaki dzień nas dzisiaj czeka?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie będzie za ciepło, to trzeba powiedzieć sobie otwarcie, no chyba, że mieszkacie na zachodzie kraju, bo tutaj maksymalnie 28 stopni powyżej zera. 22 w centrum, na południowym wschodzie i miejscami nad morzem 20, a temperatury maksymalnie od 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i spodziewajmy się do tego przelotnych opadów deszczu. Aura nie zmieni się więc znacząco względem poprzednich dni i co gorsza, też jutro możemy się takiej pogody spodziewać. Natomiast dzisiaj najmocniej popadać może na południu. Tutaj suma opadów będzie zdecydowanie najwyższa. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, najmocniej powieje w Sudetach. Także jeśli ktoś wybiera się na szlak, no to powinien się przede wszystkim wyposażyć się w jakiś płaszcz przeciwdeszczowy, no i też cieplej ubrać, bo ten wiatr będzie nam potęgował uczucie chłodu. 1005 hektopaskali, takie wartości zobaczymy na

0: na barometrach w Warszawie. No i to ciśnienie oczywiście będzie nam wzrastało. Także miejmy nadzieję, że hektolitry kawy nie będą nam dzisiaj potrzebne, w przeciwieństwie oczywiście do parasolki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Wiktor Sudyka i Maciek Sampolski. W takim składzie witamy się z wami w PRK, Polskim Radiu Kierowców. Zapraszamy do wspólnej jazdy wszystkich tych, którzy dopiero co dołączyli, a tym, którzy są z nami, serdecznie dziękujemy i zostańcie z nami, bo będzie się działo. Będziemy w Nowym Jorku.

0: 9:10 na zegarach. W Polskim Radiu Kierowców oczywiście 10 po, w pół do i za 10. O tych porach informujemy Was o sytuacji w ruchu drogowym i nie inaczej jest tym razem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: S1. Wcześniej mówiliśmy, że widzimy, że tam zwalniacie w kierunku Tychów i rzeczywiście mamy też wiadomość od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Węzeł i Mielin do węzła Kosztowy. W sumie tak naprawdę pod Mysłowicami 553 km samochód uderzył w bariery. Zajęty jest prawy pas właśnie w kierunku Tychów. Od 8:44 do 10:00 powinny się już zakończyć prace służb na tym odcinku. Nikt nie został ranny. To na pewno jest ta dobra informacja. No jednak tam cały czas

Spalniacie, patrząc na mapach, rzeczywiście trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut na przejazd. S2 to kolejny odcinek ekspresowy, ale już w sumie tak naprawdę w samej Warszawie, wał Międzyszyński węzeł Ursynów Wschód, 475 km, gdzie po 7:30 była awaria pojazdu osobowego na wjeździe na

0: Nie ma już żadnej informacji od służb na mapach, ani od kierowców, także prawdopodobnie już tamtych utrudnień do poznania nie ma. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to powtarzamy cały czas informacje o Zakopanem, że mamy tam dość spory już chyba korek, jednak mimo wszystko droga wojewódzka 958, czyli ulica Nowotarska, głównie jeżeli wyjeżdżacie z Zakopanego i chcecie przejechać do Nowego Targu, a dalej do Krakowa. A w Krakowie mamy większy ruch na węźle w Balicach. Tam prowadzone są cały czas prace drogowe. No i jeżeli planujecie wyjechać z Krakowa tym węzłem w kierunku Katowic, to tam także trzeba troszeczkę zwolnić. Jeżeli chodzi jeszcze o województwo opolskie, to widzimy, że delikatnie zwalniacie na drodze krajowej numer 46 w obu kierunkach, czyli do Częstochowy i do Opola. Podobnie jest na drodze krajowej numer 45 między Zawadą a miejscowością Jełowa i jeszcze z województwa opolskiego chyba jakiś dość spory korek tworzy się ze względu głównie na prace drogowe tam prowadzone. Grodków nie widać, żeby było zdarzenie drogowe, ale korek jest, zwłaszcza jeżeli jedziecie do Wrocławia, ale też w kierunku Nysy. Czekamy na Wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
1: To była reklama.

0: A jeśli chodzi o naszą opowieść o Nowym Jorku, to oczywiście ją kontynuujemy. Najważniejsze w tej całej opowieści jest to, że do Nowego Jorku można jechać oczywiście śmiało. Tam jest dużo rzeczy do oglądania, może niekoniecznie wszystkie są tak idealne, tak piękne i niektóre po prostu mogą być dla nas niemałym zawodem. Natomiast jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o Nowy Jork, jest to, że można tam dużo gastronomicznie sobie pozwiedzać i oczywiście mamy tam takie nowojorskie klasyki jak kanapka Rubena na przykład, czyli kanapka z pastrami i kiszoną kapustą, czy chociażby wątpliwej jakości czasami hot dogi, które możemy kupić z wózka na ulicy. No wiele jest tych takich ciekawych rzeczy, natomiast w stolicy świata można zjeść prawdopodobnie wszystko, co sobie wymarzymy. Poza tymi nowojorskimi klasykami możemy tam spróbować kuchni z całego zakątka, z każdego zakątka globu. No i to, szczerze powiedziawszy, raczej nie jest powiedziane na wyrost.
1: Jeśli chodzi o te nowojorskie

0: smaki, to bajgle koniecznie trzeba spróbować. Polecam też ciepłego precla z ulicy. Polecam kanapkę z pastrami jak najbardziej. Jeśli chcecie iść do tego najpopularniejszego miejsca Katz Delikatesen, to trzeba iść wcześniej rano, ponieważ później cały dzień są kolejki. Jeśli chodzi o kawałki pizzy, to jest pełno miejsc, które mają za $1-2, już teraz nie za dolara, kawałek pizzy. Trzeba ją troszkę wycisnąć z niej tłuszcz, bo ona jest taka charakterystyczna, że jest polana takim tłuszczem. I jest przepyszna. Te rzeczy wszystkie są bardzo dobre. Jedyne, co jest niedobre, a jest też takie charakterystyczne dla Nowego Jorku, to wydaje mi się, że hot dogi. Mi osobiście bardziej smakowały mi bardziej te hot dogi na Orlenie niż w Nowym Jorku, prawdę mówiąc. Natomiast jak już jesteście w Nowym Jorku, to jeśli chodzi o gastronomię, to powiem wam o jeszcze jednym takim aspekcie magii Nowego Jorku, który sprawia, że tam ludzi ciągnie, że to miasto nie może się znudzić, ponieważ tam żyje cały świat, tam żyją ludzie z całego świata. Więc wyobraźcie sobie, że idziecie ulicą, gdzie wszędzie wam gra brazylijska muzyka, wszędzie brazylijskie flagi, knajpki, przechodzicie dwie ulice dalej, jest koreańska. I nagle wszędzie tutaj jakieś fajne ponczusie, jakieś kosmetyki koreańskie, tutaj ktoś robi barbecue, jakiś bibimbap, przechodzicie dalej, a tam nagle Chinatown. Że niezależnie od tego, gdzieś, znaczy inaczej, wchodzisz do metra i wychodzisz na randomowej stacji i wysiądziesz w małej Etiopii, w małych Chinach, w małej Japonii, w małej Polsce i możesz sobie zjeść w autentycznej knajpie z tego miejsca, usiąść na ziemi w etiopskiej knajpie i zjeść naleśnika, pójść do jakiejś żydowskiej knajpy, zjeść najlepszy hummus w swoim życiu, marokańskiej napić się genialnej herbaty siedząc na dywanie. No w ogóle genialne naprawdę jest w Nowym Jorku to, że to są bardzo, jest dużo autentycznych miejsc prowadzonych przez ludzi z tego kraju, gdzie go gotują też ludzie z tego kraju, do których chodzą mieszkańcy Nowego Jorku, którzy pochodzą z tego kraju, i jako turysta można doświadczyć całego świata w jednym miejscu, zwłaszcza gastronomicznie.
1: O tym wszystkim oczywiście Ola Rakowicz, czyli Polka w Ameryce. No nie wiem jak was, ale mnie oczywiście przekonała. Jeśli chodzi o USA, to oczywiście nie koniec. Będziemy jeszcze rozmawiali o sytuacji motoryzacyjnej za oceanem, ale to po informacjach z dróg.

0: Mamy niedzielę, 12 dzień lipca i 9:30. To najwyższy czas, żeby sprawdzić, jak to wszystko wygląda w ruchu drogowym. A wygląda nie najlepiej, jeśli chodzi o warunki. Za to prawdopodobnie z utrudnieniami jest zgoła inaczej.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Już myślałam, że mamy rozbieżności z Maćkiem co do sytuacji na drogach, ale chodziło o pogodę. O pogodę, bo ja uważam, że na drogach nic się właśnie nie dzieje. Ale to dobrze, chociaż tak uważamy na siebie, bo pogoda jest no niezbyt korzystna, jeżeli chodzi o przejazd. Chociaż więcej samochodów ustawia się na wysokości Bańskiej Niżnej. To jeżeli jedziecie w kierunku Nowego Targu, czyli chyba wyjeżdżacie po prostu z Zakopanego z wakacji. I to też widzimy w centrum miasta oczywiście. Droga Wojewódzka 958, ulica Nowotarska. Ruch już jest naprawdę dość spory od dłuższego czasu w centrum Zakopanego. No, a zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z Zakopca, jedziecie na przykład do Krakowa w drugą stronę, czyli do, już mówię, dokładniej do Kościeliska, jeżeli jedziecie tą trasą wojewódzką, także są niewielkie utrudnienia. Dokładniej jest to ulica Powstańców Śląskich. Jeżeli chodzi o wiadomości od służb, to cały czas powtarzamy wiadomość, że utrudnienie jest na S1 i Mielin do węzła Kosztowy w Mysłowicach, województwo śląskie, 553 km. Tam pojazd uderzył

0: W bariery zajęty jest prawy pas w kierunku Tychów od 8.44. Te utrudnienia powinny za chwilę się zakończyć, tak informuje nas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ale też widzimy na mapach, że raczej już tutaj coraz mniej samochodów się ustawia. Wcześniej to był korek, teraz ewentualne spowolnienia. I jeżeli chodzi o ekspresową dwójkę, to patrzymy, czy tutaj mamy jakieś trudności z przejazdem w kierunku Siedlec. Nie, już nie ma, a przypomnijmy, że wcześniej było na S2 zdarzenie drogowe. Też o tym informowały nas służby. Teraz jedziecie bez większych problemów, chociaż dojazdówka do stolicy zaczyna się robić trochę gęsta. Droga krajowa numer 7 przez Dziekanów Leśny i Łomianki. To dojazd, tak jak mówiłam, do stolicy, chociaż w drugą stronę w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego też jest więcej samochodów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Macie coś do dodania? 22 513 i 4 jedynki. Nasz numer się poleca.

0: Kontynuujemy naszą podróż po Stanach Zjednoczonych i Nowym Jorku razem z Aleksandrą Rakowicz, czyli Polką w Ameryce. Olę znajdziecie pod tą nazwą na YouTube albo w mediach społecznościowych. I Ola w poprzednich częściach naszej rozmowy polecała różne ciekawe rzeczy do oglądania, do zwiedzania. Mówiła o tym, jak spędzać czas właśnie w Nowym Jorku, co w Nowym Jorku można robić, co robić nie warto, może czasami, i co warto tam zjeść, czego tam szukać i tak dalej, i tak dalej. No ale my nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie zapytali o motoryzację w USA. Rynek w Stanach, podobnie jak w Europie, stoi w obliczu kryzysu. A jak to wygląda aktualnie za oceanem?
1: Jest teraz problem, to taki, tak zahaczę o politykę, ale chodzi o motoryzację. Problemy są na paru szczeblach. Po pierwsze, problem jest taki, że teraz w związku z kłótnią Kanady ze Stanami Zjednoczonymi, administracja Trumpa chciała, żeby zostali 51. stanem i się Kanada nie zgodziła, więc się pokłócili. I Kanadyjczycy teraz przez to zezwolili chińskim samochodom, żeby tam je sprzedawać w Kanadzie. I generalnie tutaj zarówno General Motors, jak i Ford, CEO, powiedzieli, że jeżeli dotrą chińskie samochody tutaj do Stanów Zjednoczonych, bo są zakazane, że jeżeli dotrą, to to będzie koniec amerykańskiej motoryzacji, bo nie są już w tym momencie w stanie konkurować z tą technologią, którą mają Chińczycy. I też ostatnio, tak motoryzacyjno-wojenne informacje, ale właśnie też Trump ostatnio skontaktował się zarówno z General Motors, jak i z Fordem, żeby już brali pod uwagę produkowanie również elementów wojennych, a nie tylko samochodowych. Także te

0: też jest o tym mowa, więc tyle jeśli chodzi o rynek motoryzacji. Ceny paliw strasznie poszły do góry, a jako, że tutaj wszyscy mamy duże auta, my też z mężem oboje mamy duże auta, on ma właśnie GMC, ja mam co prawda Hyundai'a, więc trochę tam, ale SUV-a. Więc nie poszłam tutaj w amerykańskie, natomiast pełno tutaj ludzi jeździ właśnie tymi dużymi truckami, wielkimi, też tutaj jest modna ten Cybertruck, w ogóle jest modny pod Miami. W Nowym Jorku akurat nie, bo to w zakręty ledwo wchodzi, ale tutaj tak. W Nowym Jorku są modniejsze, natomiast takie mniejsze samochody, bardziej kompaktowe do parkowania, a tutaj z kolei na Florydzie to duże, wielkie, bo jest dużo miejsca.
1: Czyli amerykański stereotyp o typowym amerykańskim samochodzie wielkości mniej więcej małego domu tutaj się oczywiście potwierdza. Jeśli chodzi o amerykański rynek motoryzacyjny, no to wszyscy trzymamy kciuki, żeby oczywiście przetrwał tą chińską ofensywę, no bo wiadomo, amerykańskie samochody są jakie są, ale mają wielu fanów na całym świecie, no i przede wszystkim to jest też element kultury amerykańskiej, jakby nie było, no bo kto wyobraża sobie świat bez Forda na przykład? No ciężko to sobie wyobrazić, powiem szczerze. To była Aleksandra Rakowicz, Polka w Ameryce, która opowiadała nam o życiu w Stanach Zjednoczonych, o zwiedzaniu Stanów Zjednoczonych i Nowego Jorku i wszystkim, co ciekawe, co się tego tematu tyczy.

0: I co za dzień? No, fantastycznie nam się szykuje, jeśli chodzi o sytuację w ruchu drogowym chociażby. No bo jak na niedzielę przystało, przynajmniej do wczesnych godzin popołudniowych jeździ się dość nieźle. Natomiast w pogodzie, no to już różnie bywa. O pogodzie już za 10 minut dokładnie, a wiadomości drogowe już teraz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No a mniej tych przejazdów chyba głównie ze względu na pogodę. Raczej nie chcecie się ruszać z domów dzisiaj, nawet przed 10, bo zazwyczaj w niedzielę nawet o tej porze mamy już spory ruch w tych największych miastach. Dzisiaj tak nie jest. Jeżeli chodzi o miejsca, gdzie mamy korek, to tak naprawdę tylko przejście graniczne w Korczowej. Jeżeli wyjeżdżacie z Polski i jedziecie w kierunku Ukrainy, to tam widzimy, że rzeczywiście kierowcy zwalniają. Też są prowadzone prace drogowe na tym odcinku autostradowej czwórki. Jeżeli chodzi o spowolnienia, bo już nie korki, to za Grudziądzem autostrada A1 w kierunku Trójmiasta, to jest sytuacja, o której mówimy cały czas, tak naprawdę na bieżąco informujemy Was i podajemy informacje z autostrady, ponieważ tam trwają prace drogowe na wysokości miejscowości Rulewo i dlatego też są te gorsze warunki do jazdy. Zajrzymy sobie do Warszawy. Jeżeli planujecie wyjazd ze stolicy, a chcecie dojechać na przykład do Płońska czy dalej do Olsztyna, to możecie troszeczkę zdjąć nogę z gazu na drodze krajowej numer 7, dalej na ekspresowej 7, głównie w Łomiankach i w Dziekanowie Leśnym. I tutaj też widzę, że już powoli tworzy się jednak mały korek na ulicy Kolejowej i tam też są prace służb, przypominamy cały czas. Jeżeli

0: te północne trasy Gdańsk-Gdynia-Sopot jeździ nam się naprawdę dobrze. W Gdańsku są niewielkie spowolnienia w centrum miasta, ale raczej nie powinniście się tym martwić. Natomiast jeżeli chodzi o wiadomości od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, no to cały czas S2, wał Międzyszyński, węzeł Ursynów Wschód, jest blokada w kierunku Poznania. I jeżeli chodzi o S1, to mamy, o proszę bardzo, to najnowsza informacja od służb, niestety dosyć poważna i ważna wiadomość. Węzeł Imielin, węzeł Kosztowy w Mysłowicach. Wiemy, że tam samochód uderzył w bariery i zajęty jest prawy pas w kierunku Tychów, ale też służby dodają teraz informację, że jedna osoba została ranna, także zajęty też jest już teraz w kierunku Tychów lewy pas, także prawy i lewy. Teraz nie przejedziecie prawdopodobnie w tym kierunku. Czekamy na wasze wiadomości 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A oczywiście te wszystkie informacje z dróg, ale też jakiekolwiek chcecie na temat waszej sytuacji porannej, ale i nie tylko, przyjmujemy w naszej mobilnej aplikacji w formie głosowej albo tekstowej oczywiście.

0: I to był oczywiście Kult na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców, a my już teraz sprawdzamy sytuację pogodową.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Pogoda dzisiaj będzie, no mówiąc szczerze, średnia i to jest i tak mało powiedziane moim zdaniem, bo niestety spodziewajmy się tego, że nie będzie lepiej niż w ostatnich dniach. Zachmurzenie duże, okresami, generalnie umiarkowane, więc tego słońca niewiele będziemy dzisiaj mieli. Natomiast jeśli chodzi o opady, te przelotnie mogą nas spotkać mniej więcej w całym kraju. Na południu tych opadów będzie najwięcej, tam prognozowana suma opadów jest zdecydowanie najwyższa. Temperatura maksymalna od 18 stopni Celsjusza, 20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, 22 w centrum, 28 na zachodzie. Tutaj zdecydowanie najcieplej, chociaż temperatury i aura od wakacyjnej oczywiście będzie daleka. Wiatr słaby i umiarkowany, nie będzie nas przesadnie ochładzał, nie będzie potęgował uczucia chłodu, nie sprawi, że ta aura stanie się bardziej jesienna niż letnia, natomiast w Sudetach, wysoko w Sudetach może powiać się nieco mocniej i o tym musimy pamiętać. Ciśnienie w Warszawie 1005 hektopaskali, tyle w południe na barometrach w stolicy i to ciśnienie będzie nam wzrastało. Najcieplej teraz na zachodnim Pomorzu, 23 stopnie w Resku w tej chwili, a najchłodniejsze miejsce w kraju to Zakopane, stopni 1.

0: 11. No, trzeba sobie powiedzieć, że piękną jesień mamy tego lata.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Emilia Kleszczewska, Wiktor Sudyka i ja, Maciek Sampolski, kłaniamy się nisko i zapraszamy na kolejną godzinę wspólnej jazdy. Razem z PRK, Polskim Radiem Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 10 tu PRK, Polskie Radio Kierowców. W studiu zameldowała się już Emilia Kleszczewska, a to widomy znak tego, że zbliża się serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I ten serwis drogowy co 20 minut u nas w PRK. Właśnie 10 po, później w pół i za 10. Zawsze tak to wygląda. Co możemy powiedzieć? Tak naprawdę nic nowego. To jest naprawdę spokojna niedziela, nawet po godzinie 10. Warlubie, Rulewo, autostrada A1, delikatnie zwalniacie do Gdańska, do Gdyni i Sopotu, czyli właśnie do tych trójmiejskich wszystkich miejscowości i miast. Jeżeli chodzi o południową część Polski, to cały czas niewielkie utrudnienia są na węźle w Balicach. Jeżeli wyjeżdżacie głównie w kierunku Katowic, a dalej na przykład do Opola czy Wrocławia, tam rzeczywiście do przejazdu trzeba doliczyć sobie kilka minut. Jeżeli natomiast chodzi o tutaj trasy w okolicach Zakopanego, to sytuacja się zmieniła, czyli jednak są jakieś nowości, jeżeli chodzi o trasy, te nie najlepsze informacje. Biały Dunajec, Bańska Niżna, Szaflary, Poronin. W obu kierunkach mamy dość spore korki już i tak samo jest w centrum Zakopanego, gdzie wcześniej raczej tylko spowolnienia, a teraz już też bardzo ciasno jest na ulicy Nowotarskiej, czyli droga wojewódzka 950.

58 przed rondem Solidarności. Jeżeli chodzi o tą drogę krajową numer 47, to utrudnienia mimo wszystko głównie są w kierunku Nowego Targu, czyli raczej już wyjeżdżacie z wakacji i z weekendu, z Zakopanego jedziecie do Krakowa. Jeżeli chodzi o trudniejsze warunki drogowe, to cały czas one są też na wysokości Torunia S10

0: metr, gdzie samochód uderzył w bariery, zablokowany był prawy pas w kierunku Tychów. Teraz wiemy, że lewy również jest zajęty, ponieważ jedna osoba została ranna. Tam na miejscu służby są od 8.44. Utrudnienia miały trwać do 10, ale jak widać przedłużają się jeszcze, także najlepiej S1 teraz omijać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już za chwileczkę, już za momencik przeniesiemy się na trasę Wielkiej Wyprawy Maluchów, gdzie niezmiennie są oczywiście Kuba Marcinowicz i Michał Górski.

0: Trwa wielka wyprawa maluchów dla dzieci, trwa podróż maluchów po Polsce, a w tej kawalkadzie małych fiatów oni, Kuba Marcinowicz i Michał Górski, którzy są już teraz z nami. Dzień dobry, cześć, cześć.
1: Dzień dobry, śledzimy i nie odstępujemy maluchów na krok, można byłoby powiedzieć. Każdego dnia pokonujemy z maluchami setki kilometrów, pokonaliśmy już ponad 4000 kilometrów. Trasa na początku po Europie, później trasa po Polsce, no i dzisiaj kolejny fantastyczny przystanek o poranku.
2: Dokładnie tak. Trzeba też powiedzieć, że to każdy z maluchów te 4000 kilometrów pokonał, bo łącznie to już na pewno ponad 250 tysięcy, więc rzeczywiście wyprawa trwa w najlepsze. Wczoraj był bardzo ciekawy wieczór, bo dojechaliśmy do Janowa Podlaskiego, gdzie organizator zapewnił taką niespodziankę, atrakcję dla wszystkich uczestników, no bo skoro już jednak tych kilometrów tyle, pojawić się może zmęczenie, no to potrzebna byłaby jakaś mowa motywacyjna, jakiś power speech. No ale kogo zaprosić na taki power speech, jeśli wśród załogantów masz Rafała Sonika, który jest wielokrotnym mistrzem Polski w rajdach enduro, jest zwycięzcą rajdu Paryż-Dakar, jest Jasiek Mela, który z protezą ręki i nogi zdobył dwa bieguny, jest Maciej Serafin, który
1: kogo zaprosisz?
2: No i więc naszym gościem był Tomasz Sobania, który dopiero co wrócił ze Stanów, bo zrealizował taki projekt 50 maratonów w 50 stanach w 49 dni.
0: Wow.
2: Więc
0: robi to wrażenie.
2: Prawda? Wrócił stamtąd właśnie 2 tygodnie temu i opowiadał o całej swojej przygodzie. Mi się najbardziej podobał fragment, który usłyszał pytanie, jak to się w ogóle zaczęło? Dlaczego zacząłeś biegać? A, bo miałem daleko do szkoły i zawsze się spóźniałem, musiałem zacząć biegać.
1: Jak Forrest Gump.
2: Także zmotywowani zawodnicy dzisiaj rano wstali i co? Pędzimy dalej.
1: No właśnie, i dzisiaj pierwszy przystanek na naszej maluchowej trasie to Biała Podlaska. A tutaj na rynku głównym wyjątkowa niespodzianka już nawet nie dla samych uczestników, tylko raczej dla mieszkańców. Postanowiliśmy się tutaj zatrzymać i spędzimy trochę czasu tutaj. Myślę, że do godziny 13 tutaj będą gościły maluchy, ale także Staszek z Gór pojawi się dzisiaj na scenie, więc postanowiliśmy zorganizować koncert mieszkańcom Białej Podlaskiej, więc będzie bardzo, bardzo fajnie. Teraz

0: Teraz trwają próby Staszka, więc te dźwięki, które co jakiś czas pewnie słyszycie, no to właśnie jest próba Staszka z gór, więc dzisiaj będzie dużo dobrej, pozytywnej energii, więc nawet musimy zdradzić, że uczestnicy Wielkiej Wyprawy Maluchów już od samego początku, czyli od tak na dobrą sprawę 28 czerwca ćwiczą pewien układ choreograficzny, który już mogliście podpatrzeć w naszych mediach społecznościowych, no to myślę, że dzisiaj totalne szaleństwo właśnie tutaj na rynku w Białej Podlaskiej.
1: Sytuacja będzie wyglądała dosłownie tak, bo Staszek jest jednym z załogantów, więc on tu wjedzie maluszkiem na rynek główny w Białej Podlaskiej, wysiądzie z niego, wejdzie na scenę i da koncert, więc no, na pewno będzie to ciekawe wydarzenie.
0: No więc więcej takich ciekawych wydarzeń dzisiaj na trasie. Dzisiaj w ogóle plan jest taki, albo nie, lepiej opowie o tym dyrektor generalny Wielkiej Wyprawy Maluchów, Marcin Małysz.
2: Dzisiaj mamy dzień, który jest dla nas niezwykle istotnym dniem, przede wszystkim z tego względu, że jedziemy ścianą wschodnią Polski, czyli małe miejscowości, mniejsze miejscowości, a my właśnie w takich miejscowościach chcemy docierać do dzieci, które mają zdecydowanie mniej szans na to, żeby się rehabilitować, wracać do zdrowia, no bo tutaj zdecydowanie mniej pieniędzy, mniej środków i mniej możliwości. Także bardzo cieszymy się, że możemy tutaj być. Duży piknik w Białej Podlaskiej, tam będziemy kwestowali, będziemy spotykali się z mediami. To doskonała okazja do tego, żeby przybić piątkę z uczestnikami Wielkiej Wyprawy Maluchów i trochę z nami porozmawiać. A jest o czym rozmawiać, bo przejechaliśmy już ponad 4000 kilometrów, przed nami jeszcze 1,5, także ta wyprawa w tym roku jest naprawdę wymagająca. Docieramy wieczorem do Rzeszowa, to mogę powiedzieć, szczegółów nie zdradzam, ale stolica Podkarpacia będzie nas na pewno dobrze witać i też cieszymy się, że tam będziemy. No a jutro uderzamy na pętlę bieszczadzką, też wypatrujcie maluchów.
0: Ależ będą widoki, ależ będzie jazda, zwłaszcza, że maluchy już są zaprawione w bojach, chociaż tu jest pewne niebezpieczeństwo, ponieważ powymieniały się załogi z tej edycji europejskiej. Przypominamy, że tam jeździliśmy po Alpach i szwajcarskich, i francuskich, więc tych zakrętów było bardzo dużo. Maluchy sprawdziły się fantastycznie, spokojnie wjechały na 2800 metrów nad poziomem morza, więc i na pętli bieszczadzkiej sobie poradzą.
3: Oczywiście, że tak. Trzymamy kciuki za każdego malucha, za każdą załogę, no i oczywiście za was, żeby droga była zawsze długa i szeroka. Kuba Marcinowicz, Michał Górski, dziękujemy panowie serdecznie.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Zapraszamy na oczywiście. Rynek Biała Podlaska. Jesteśmy tutaj i czekamy na was. Maluchy też czekają.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
3: Oczywiście zapraszamy do usłyszenia, do zobaczenia. Z chłopakami na naszej antenie słyszymy się jak codziennie, jeszcze dzisiaj, także zostańcie z nami.

0: muzyka w rytm nie wymieniam.
1: No i w takich pogodnych rytmach dotarliśmy do 10:30 w studiu Emilia Kleszczewska i wyjeżdżamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No tak, dzisiaj nasz kraj, jeżeli chodzi o trasy, to można podzielić na Polskę A i Małą Polskę B. Ta B to akurat województwo małopolskie. Jeżeli ktoś planuje sobie przedpołudniową trasę powrotną z Zakopanego drogą krajową numer 47, to ja chyba radzę jednak mimo wszystko poczekać chwilę, bo od samego zjazdu z drogi wojewódzkiej w Zakopanem przez Poronin, Biały Dunajec, Bańską, Niżną i Szaflary po Nowy Targ jest bardzo ciasno. Kierowcy muszą już teraz uzbroić się w cierpliwość i tam doliczyć sobie przynajmniej kilkanaście minut na dojazd. No i pytanie, czy właśnie czekać, aż ten korek się skończy, czy jednak mimo wszystko ruszyć? To jest pytanie, ponieważ przez całą niedzielę sytuacja na tym odcinku Małopolski może być podobna, zwłaszcza, że dzisiaj wyjeżdżać właśnie z wakacji prawdopodobnie z Zakopanego i wracacie do domu. Decyzję pozostawiam Wam. Jeżeli chodzi o trasy małopolskie, to jeszcze droga krajowa numer 49, zwłaszcza jeżeli wyjeżdżacie z Białki Tatrzańskiej, także do Nowego Targu, tutaj mamy korek. Są także utrudnienia w województwie pomorskim, jeżeli jedziecie S6 od Gdyni do Gdańska albo dalej do Pruszcza Gdańskiego, czy kierujecie się na przykład do Grudziądza. Tam też widzimy, że jest jakieś

0: zdarzenie drogowe, tak pokazują mapy, informują nas kierowcy, więc jeżeli macie wiadomości, co się dzieje na S6 na odcinku pomorskim, to oczywiście dajcie nam znać, 22 513 11 11. Dostępna jest też aplikacja. A przypominamy, że na S1 trwają prace w kierunku Tychów, to węzeł Imielin, węzeł Kosztowy. Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód uderzył w bariery i zajęty jest zarówno prawy, jak i lewy pas. Cały czas też są utrudnienia na S2 wał Miedzeszyński do węzła Ursynów Wschód na 475 km i tam też zajęty jest jeden pas w kierunku Poznania.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oczywiście czekamy na Wasze wiadomości z dróg, na wszystko, co tyczy się Waszego poranka i Waszych planów niedzielnych, a tymczasem odwdzięczamy się piosenką, która co prawda większego sensu nie ma, natomiast na pewno brzmi wyświelicie.

0: projektu PRK Polskie Radio Kierowców zaglądam do naszej mobilnej aplikacji i mamy raporty od Was. Mateusz do nas pisze, że trasa z Gdańska do Warszawy jest spory ruch i tutaj faktycznie to by się zgadzało ze wskazaniami na mapach. Miejscami mogą się pojawić spowolnienia, a uważajcie, szczególnie tam, gdzie mamy prace drogowe, tutaj naturalnie trzeba będzie zwalniać. Ale odzywacie się do nas nie tylko w sprawach drogowych.
1: Pozdrawiam serdecznie najlepszą ekipę Polskiego Radia Kierowców. Ściskam Was cieplutko, bo dzisiaj troszkę chłodno i niestety deszczowo, ale jak zwykle u Was w studio gorąca atmosfera. Pozdrawiam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Mariola z Mustanga. Dzięki.
0: Dzięki wielkie, Mariolu, serdecznie pozdrawiamy i do zobaczenia. A dla wszystkich kierowców mam też taką informację. Pamiętajcie, że Słowacja od 23 dzisiaj zamyka autostradę D3 od granicy z Polską. Tak więc na przejściu z Polską do Świerczynowca nie przejedziemy.

0: Nie wiem jak wy, ale ja tak troszkę pogwizdywałem sobie w rytm tego utworu, no bo szczerze powiedziawszy, to ciężko tego nie robić przy takim klasyku. A jeśli o klasykach mowa, no to klasycznie w Polskim Radiu Kierowców za 10.11 to wyjeżdżamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dzisiaj ponownie wyjeżdżamy na S8. Już było jedno utrudnienie na wysokości węzła Syców Wschód do węzła Bralin i teraz ponownie mamy informacje od służb. Miejscowość Cło, 86 km w województwie wielkopolskim. Dachował samochód osobowy chwilę po 10. Jedna osoba została ranna, już teraz to wiemy. I zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy, także można przejechać cały czas lewym do stolicy. Te utrudnienia potrwają 3 godziny przynajmniej. Są też dobre informacje z S1 i z S2. S1 to Mysłowice, województwo śląskie, gdzie zakończyły się już prace służb, węzeł i Mielin do węzła Kosztowy, a tam mieliśmy wprowadzoną blokadę lewego i prawego pasa w kierunku Tychów po tym, jak samochód uderzył w bariery i jedna osoba została ranna. A S2 to wał Międzyszyński, węzeł Ursynów Wschód. Już wcześniej mówiłam, że tam, na tym odcinku nie ma większych utrudnień i że raczej możecie przejechać na spokojnie w kierunku Poznania, bo ten pas był zablokowany na S2. I teraz mamy potwierdzenie od służb, że można już jechać bez większych problemów. To zdarzenie drogowe było na 475 kilometrze. I jeszcze krótka informacja. Zakopianka. Od dłuższego czasu tworzy się tam korek. To przed węzłem Kraków Południe. Przypominamy, że na tym odcinku Zakopianki cały czas trwają też prace drogowe, dlatego mamy te utrudnienia. O, i jeszcze jedna informacja. Dosłownie przed chwilą dostaliśmy wiadomość z S1. Mysłowice, Śląskie Województwo, węzeł Brzęczkowice, węzeł Brzezinka. Jest awaria busa. Zablokowany mamy znowu prawy pas w kierunku Tychów, zatem można cały czas jechać lewym. Te utrudnienia potrwają jeszcze godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Siemanko, meldunek pogodowy z Ninikowa, stopni 21, zachmurzenie średnie, widoczność świetna i wiatr słaby. Pozdrawiamy z działki, Maniek z Fiesty i Antek z Gryfina. Panowie, serdecznie pozdrawiamy i miłego wypoczynku.

0: Niecałe 5 minut pozostało nam do godziny 11, a to jest jasny znak, że no w studiu pojawi się ktoś inny, a ten ktoś inny to nie byle kto, bo to Piotr Firan.
1: Dzień dobry, cześć. Jaka zapowiedź. Dzień dobry. Niedzielę spędzimy razem, moi drodzy, a tak sobie patrzyłem dzisiaj na mapy pogodowe i kręci się to nad nami. Deszcz pada i będzie padał w niektórych miejscach, zwłaszcza zdaje się na południu kraju, ale nad Warszawą też pochmurne niebo. Zresztą nie tylko. Mam nadzieję, że także będziecie wysyłać swoje raporty pogodowe w naszej aplikacji, ale nie o pogodzie tylko, bo będzie o tym, co w tym tygodniu rozgrzewało nasze serca i głowy, między innymi ceny w czasie letniego wypoczynku, ale także porozmawiamy sobie o różnych innych kwestiach stricte motoryzacyjnych, jak na przykład coraz większa liczba samochodów elektrycznych w naszym kraju.
0: O proszę.
1: I pytanie, czy jest zadowolenie? Czy są tacy, którzy są zadowoleni?
0: Jednak, jest satysfakcja?
1: Że zmienili. Dzisiaj, jak jechałem do pracy, to przede mną jechał pan w Tesli i bardzo szybko chyba chciał dojechać do celu.
0: Bo?
1: I się strasznie rozpędzał szybko.
0: A no,
1: ale nie zauważył, że to nie jego światło jest... myślał, że jest ma zielone.
0: A zielone pewnie było...
1: A zielone było dalej.
0: Ups, i co?
1: No i zahamował na szczęście, przed czerwonym.
0: To całe szczęście, trzymajmy kciuki za to, żeby takich sytuacji było mniej, bo brzmiało niebezpiecznie, na szczęście.
1: Było.
0: Tak, zielone niech będą nie tylko tablice, ale światła też fajnie by było, jakby były zielone.
1: Zapraszam w każdym razie na wysokie obroty. Niedzielne, spokojne też, bez przesady. Dzisiaj jedziemy takim oldtimerem.
0: No pewnie, super. Zostawiam was w dobrych rękach, Maciek Sampolski. Kłaniam się nisko.

0: Na zegarze właśnie minęła godzina 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niedziela na świeżym powietrzu. Pytanie, czy to jest dobry pomysł? No cóż, dzisiaj pogoda, nie wiem, czy będzie do końca temu sprzyjać. Idealnie w każdym razie nie będzie. Słońce będzie się dziś przeplatało z chmurami, a miejscami może pojawić się słaby, przelotny deszcz. To raczej będą krótkie opady, które nie powinny pokrzyżować planów na cały dzień, ale warto to mieć z tyłu głowy. Temperatura dość zróżnicowana. Najcieplej zapowiada się na zachodzie Polski, gdzie termometry pokażą nawet do 28 stopni. W centrum będzie około 22, na południowym wschodzie i miejscami nad morzem od 19 do 20. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie temperatura nie przekroczy 19 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami odczuwalny w porywach. Będzie stopniowo zmieniał kierunek z zachodniego na północny. To właśnie dzięki temu w wielu regionach zrobi się dziś nieco bardziej rzeźko, o, niż w ostatnich dniach. Minuta po 11, zaczynamy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Stopniowanie położyło mnie. Na dzień dobry. Piotr Firan, kłaniam się. Zapraszam do godziny 17.

0: 9:30 po 11:00 to jest Polskie Radio Kierowców. Mamy niedzielę, to jest 12 dzień lipca i gdyby ktoś właśnie potrzebował przypomnienia, jaki mamy dzień ze względu na pogodę, to mamy, można powiedzieć, środek wakacji, ale pewnie są tacy, którzy oddychają z ulgą i wcale nie tęsknią za upałami. Jeśli chodzi o Emilkę, to nie wiem, po której stronie jest. Ty chciałabyś chyba, żeby trochę cieplej było, co?
1: Ja bym się chciała wygrzewać jak jaszczurka na kamieniu.
0: No to niestety, nie dziś. A jeśli chodzi o jazdę, to pytanie, czy płynna, czy nie? O tym już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na S1 w województwie śląskim między węzłem Brzęczkowice a węzłem Brzezinka jest awaria busa. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Tychów. Ruch odbywa się, ale tylko lewym pasem od godziny 10:45. Jednak, jak podają służby, te utrudnienia na S1 powinny być szybko rozwiązane. Także na razie najlepiej omijać, chociaż tak jak mówię, na razie nie tworzą się też tutaj większe korki i utrudnienia. Na S1 też jest kolejna informacja, węzeł Imielin, węzeł Kosztowy w Mysłowicach, gdzie niestety jedna osoba została ranna po tym, jak samochód uderzył w bariery i zajęty był prawy pas w kierunku Tychów. Tutaj też już to utrudnienie powoli zaczyna się kończyć. Służby już zakończyły pracę, na pewno, to wiemy od generalnej dyrekcji, ale jeszcze cały czas na S1 akurat na tym odcinku widzimy więcej aut na mapach. S2, wał Miedzeszyński do węzła Ursynów Wschód, także już nie ma utrudnień. 475 km, gdzie była awaria samochodu osobowego na wjeździe na S2 i mieliśmy blokadę do Poznania. A jeśli chodzi o mapy, to powtarzamy cały czas wieści z drogi krajowej numer 47, a naprawdę no korek, można powiedzieć, że bardziej zator już jest w samym Zakopanem na drodze wojewódzkiej numer 958 na ulicy Nowotarskiej przed rondem Solidarności i za rondem Solidarności, czyli to jest wyjazd w kierunku Nowego Targu. No i naprawdę gęsto jest w Poroninie, dalej w Bańskiej Niżnej, w Szaflarach do samego Nowego Targu. Podobna sytuacja jest na tej sąsiedniej krajówce, czyli 49, Czarna Góra i Białka Tatrzańska, jeżeli jedziecie w kierunku Krakowa. I na koniec, pozostając jeszcze cały czas w Małopolsce, węzeł w Balicach. Mamy dość sporo samochodów przed wjazdem do Krakowa i w kierunku Katowic. Tam trwają też prace drogowe, dlatego ten korek się tworzy. Czekamy na Wasze wiadomości.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Pogoda dosyć umiarkowana, jeśli chodzi o lato. W każdym razie wielkich upałów nie ma. Przenieśmy się nad Bałtyk, ale bardziej tak z perspektywy ekonomicznej spojrzymy na całość. Okazuje się, że przybywa rezerwacji w obiektach hotelowych właśnie nad morzem. Mimo niepewnej pogody i wcale nie taniego pobytu, wybrzeże to wciąż najchętniej wybierane miejsce na letni wypoczynek. Jak zauważa ekonomistka profesor Justyna Osuch, w tym roku nad Bałtyk przyjedzie jeszcze więcej osób. Świadczy o tym liczba rezerwacji.
1: Mamy o 13% więcej w stosunku do ubiegłego roku, ale nie mamy takiego samego wzrostu cen. Bo w przypadku noclegów mamy wzrost cen tylko o 10% w porównaniu do ubiegłego roku. I o czym to nas informuje? Ano o tym, kiedy zależy nam na powracającym kliencie, będziemy dużo bardziej ostrożni w kontekście ceny, będziemy pracować na doświadczeniu. I to jest kwestia usług, ale noclegowych.
0: O ile właściciele hoteli i pensjonatów powoli podnoszą ceny, o tyle ceny mocno rosną w gastronomii. Jak dodaje ekonomistka, choć podczas wakacji jesteśmy bardziej rozrzutni, to jest pułap, którego turyści nie przekroczą.
1: Dane statystyczne pokazują, że ten nasz portfel na wakacje w tym roku to jest na osobę około 2,5 tysiąca złotych. Czyli gdybyśmy popatrzyli na rodzinę, to jest 10 tysięcy złotych. I to jest w tym roku nasz sufit. Co to oznacza? My będziemy w taki sposób zarządzać tym portfelem wakacyjnym. On się zawsze przesunie plus minus 10%, ale żeby jak najwięcej dostać za ten budżet.
0: Co roku pojawiają się tak zwane paragony grozy. To oczywiście skrajności. Faktem jest jednak, że coraz droższe są popularne nad Bałtykiem ryby, ale to wiadomo, że w większości to są jednak ryby podobno mrożone.
1: Mówimy o takim dorszu z frytkami. No to w tej chwili dorsz to jest posiłek premium. Kiedyś były krewetki premium, a teraz krewetki stają się standardem nad polskim morzem i wcale nie dotyczą tego paragony grozy, ale dorsz staje się posiłkiem premium.
0: Ktoś powie mrożone, no to pewnie świeże, oczywiście, że tak. W miejscowościach turystycznych w sezonie działa też tak zwana ekonomia deptaka. To oznacza, że za te same produkty obok miejsc obleganych przez turystów zapłacimy więcej niż w barach, restauracjach czy kawiarniach położonych z dala od molo, promenady czy atrakcji turystycznych. Wiadomo, że są obszary, gdzie zapłacimy więcej, wiadomo, że są obszary, gdzie zapłacimy mniej. No ale cóż, kiedy jedziemy z całą rodziną i nagle dzieciaki widzą gofry albo inne przysmaki, to się rozglądają, no i czasami może dojść do przeogromnej histerii, która spowoduje jednak, że będziemy musieli kupić właśnie w danym miejscu przy deptaku pamiątkę, gadżet lub też coś do jedzenia. No i rzeczywiście wtedy te paragony grozy mogą się pojawić. Jakie są wasze doświadczenia i czy chętnie odwiedzacie morze w naszym kraju? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji 21:30 po godzinie 11:00.

Mamy 27 minut po 11. Jeśli chodzi o niedzielną jazdę, na drogach nie dzieje się sporo, chociaż są takie miejsca, takie hotspoty, gdzie rzeczywiście, tak jak mówiła Emilia, okolice Zakopanego i sam wyjazd z miasta korkuje się. Jak to wygląda aktualnie? Za kilka minut aktualizacja.

0: Dzień dobry. Muszę powiedzieć, że nie przepadam za naszym morzem, ponieważ pogoda tam często bywa kapryśna, woda jest zimna, wysokie ceny. Na wakacje wybieram cieplejsze kraje, gdzie mogę liczyć na upały, ciepłą wodę w morzu i inne atrakcje. Pozdrawiam Ania Starnowa, ale zawsze jest jakieś ale. Jeżeli pojedziemy do Grecji, do Włoch, do Hiszpanii, to wtedy także w innych krajach też są wakacje i jest tłoczno. No i też bywa, że jest drogo. Moi drodzy, jeśli chodzi o preferencje, to wiadomo, że są różne, no ale jeżeli ktoś nie lubi zimnej wody, to absolutnie Bałtyk nie jest tutaj opcją. 29 minut do godziny 12. No my oczywiście serwujemy wam gorące rytmy zawsze, bez względu na pogodę. To jest Polskie Radio Kierowców, a teraz Emilia Kleszczewska i informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No i tutaj zrobiona została idealna podkładka pod ten kolejny serwis, bo i mówiliśmy o trasach nadmorskich i była piosenka taka bardzo wakacyjna i zaczniemy też od trasy wojewódzkiej numer 216, ponieważ korek jest, no trochę nie wierzę, że tam się dzisiaj opalacie, ale może jednak chałupy. Tutaj jest korek w obu kierunkach, jeżeli jedziecie do Helu, ale na przykład też do Jastrzębiej Góry, chociaż to nie jedyny odcinek, gdzie nam się korkuje. W Rozewiu mamy blokadę drogi w obu kierunkach także i jeżeli chodzi o Karwie, to tutaj zazwyczaj są najtrudniejsze warunki drogowe, gdzie przypomnę, krajowa droga wojewódzka numer 215 korkuje się też w kierunku na przykład Wejherowa. To te trasy pomorskie, chociaż nie wyjeżdżamy jeszcze z nad morza, bo zaglądamy sobie do Gdańska, gdzie przed chwilą mieliśmy jeszcze S6 zakorkowaną w kierunku Puszcza Gdańskiego. Teraz już tych utrudnień nie ma, natomiast zablokowana jest częściowo droga krajowa numer 89, to jeżeli wyjeżdżacie z centrum Gdańska i chcecie przejechać do Pruszcza Gdańskiego także i przejdziemy sobie troszeczkę niżej, bardziej do środkowej Polski. Czy coś nam się tutaj dzieje w Warszawie? Tak, są informacje z Dziekanowa Leśnego oraz Złomianek, czyli droga krajowa numer 7. Jeżeli planujecie przejazd do Płońska, to tutaj możecie stać w korku. O tym mówiliśmy też wczoraj i przedwczoraj, że rzeczywiście do czasu przejazdu trzeba doliczyć sobie nawet 20, 25, 30 minut. Tam trwają także prace drogowe, dlatego mamy te utrudnienia z przejazdem. No i cały czas południe, województwo małopolskie.

0: Kraków i nie tylko. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Na węźle w Balicach między innymi, głównie w kierunku Katowic, w Libertowie, czyli Zakopianka, są utrudnienia przed wjazdem na sam węzeł Kraków Południe. W Myślenicach także przewężona jest tutaj ta krajówka oraz droga krajowa numer 47 Poronin, Bańska Niżna, Szaflary, czyli praktycznie niemożliwy jest teraz dojazd do Nowego Targu. Tam mamy zator.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, 83 km korek w kierunku Gdańska. Arek z Dużego w Małym. Bardzo dziękujemy za te informacje i pozdrawiamy serdecznie.

0: Skoro byliśmy nad morzem, to teraz przenieśmy się na południe, południowy wschód konkretniej. Bieszczad, grupa GOPR rozpoczęła akcję edukacyjną Bezpieczne Bieszczady. Przez kolejne 3 weekendy lipca będą uczyć turystów, jak przygotować się do wyprawy górskiej i co zrobić na szlaku, gdy ktoś potrzebuje pomocy. Ratowników można spotkać na Połoninie Wetlińskiej przy schronie Chatka Puchatka. O tym mówi dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Paweł Szopa.
1: Nasi ratownicy prowadzą zajęcia z takich podstawowych zachowań właśnie, jak w górach bezpiecznie spędzać czas, aby nikomu się nie stało, a nawet w sytuacji, w której jesteśmy świadkami jakichś nieprzewidywalnych, czasami niebezpiecznych zdarzeń w górach, żebyśmy wiedzieli, jak się zachowywać. Są to zajęcia między innymi z pierwszej pomocy, to są takie krótkie pogadanki, co godzinę pod schroniskiem na Połoninie Wetlińskiej można porozmawiać z ratownikami, jak i wysłuchać ich prelekcji.
0: Dziś w Bieszczadach jest pochmurno, ale widoczność jest dobra. Na godziny popołudniowe zapowiadane są opady deszczu, możliwe są też także burze. Turyści powinni zwracać uwagę na pogodę, która w górach może zmieniać się bardzo szybko. Wczoraj ratownicy GOPR poszukiwali turysty, który zaginął w rejonie Połoniny Wetlińskiej. Mężczyzna został odnaleziony około godziny 22.
2: Nocą w

0: Jest coraz lepiej, jeśli chodzi na przykład o kąpieliska w naszym kraju, bo ich liczba w ciągu ostatniej dekady wzrosła trzykrotnie. O tym mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Są to miejsca, w których jakość wody jest cyklicznie kontrolowana.
1: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
0: Oficjalne kąpieliska zgłoszone do systemu muszą spełniać odpowiednie wymogi.
1: Te nasze kąpieliska, wszystkie oficjalne, muszą być zgłoszone, przebadane i zaopatrzone w ratownika. A to są konkretne koszty. I tu nie każda gmina w danym roku jest w stanie pokryć te koszty. W związku z tym nie uruchamia. Są tam oczywiście te tereny dalej często przez ludzi użytkowane, ale już nie jako oficjalne kąpielisko zgłoszone do systemu.
0: Jeżeli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego. Każde zgłoszone kąpielisko ma swoją zakładkę. Serwis jest dostępny pod adresem skgis.gov.pl.

0: Emilia Kleszczewska ponownie na miejscu. Sprawdźmy, co dzieje się na naszych drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A już wcześniej mówiliśmy, że są utrudnienia na autostradowej jedynce, jeżeli jedziecie z Grudziądza do na przykład Gdańska, Gdyni, do Sopotu. Oczywiście dalej te utrudnienia są. My je widzimy w Rulewie głównie, ale także w Warlubiu. I tam korek ma już 3 km. On może się oczywiście cały czas wydłużać, ponieważ tam trwają też prace drogowe. Jeżeli chodzi o największe utrudnienia w Polsce, no to chyba cały czas mówimy o tych trasach małopolskich. Powtarzamy te informacje co 20 minut, że w Szaflarach, w Bańskiej Niżnej, w Białym Dunajcu i w Poroninie prawdopodobnie nie przejedziecie w najbliższym czasie do Nowego Targu. Chyba najpoważniejsza sytuacja jest w Szaflarach, gdzie korek ma już 4 km. Podobna sytuacja jest na sąsiedniej krajówce, czyli droga krajowa numer 49 dokładnie. Jeżeli jedziecie z Białki Tatrzańskiej również do Nowego Targu, korkuje nam się ta krajówka zaraz za Gronkowem i korek akurat tam, a raczej Zator ma już 4 km. Jeżeli chodzi o ekspresówki, to mamy informacje z województwa śląskiego i z wielkopolskiego. Na S1 w Mysłowicach chwilę przed 11 zepsuł się bus, który zablokował przejazd w kierunku Tychów. Wcześniej były tam spore utrudnienia z przejazdem, ale teraz na mapach nie widać, żeby ekspresówka była jeszcze przewężona. Natomiast ekspresowa 8 to miejscowość Cło, a między Sycowem i węzłem Bralin tam dochował samochód osobowy. Służby zablokowały pas w drodze do Warszawy. Jedna osoba została ranna i te utrudnienia na S8 mają zakończyć się do godziny 12.30.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Osiem minut do 12.00. Polskie Radio Kierowców, moi drodzy. Czekamy także na informacje od Was a propos tego, jak się jeździ w naszej aplikacji.

0: Na zegarze prawie godzina 12, moi drodzy. Jeśli chodzi o pogodę, to podobno idą zmiany, no i ta temperatura także się zmieni. Pytanie, w którą stronę? Są tutaj różne przewidywania, między innymi synoptyków. Na razie mamy niedzielę i jeśli chodzi o niedzielę, to tutaj południe kraju, zwłaszcza jeśli chodzi o południe kraju, to będziemy mieli do czynienia z przelotnymi opadami deszczu, ale sprawdźmy już teraz szczegóły.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nadal pogoda typowo, no właśnie, taki roller coaster, choć z wyraźnie niższymi temperaturami niż podczas ostatniej fali upału. W wielu miejscach nie zabraknie słońca, ale chmury będą regularnie pojawiać się na niebie, a lokalnie mogą przynieść także krótki deszcz. Najcieplej pozostanie na zachodzie kraju, gdzie temperatura dojdzie do 28 stopni, w centrum około 22, a na południowym wschodzie i miejscami nad morzem około 20. Jeżeli wybieracie się w góry, warto pamiętać, że tam będzie zdecydowanie chłodniej, od 15 do 19 stopni, ale wracają upały. Od jutra możemy ponownie spodziewać się wysokich temperatur. O tym mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Już na początku tygodnia ta temperatura na zachodzie kraju zacznie przekraczać 30 stopni, a w kolejnych dniach również w centrum, na południu i wschodzie Polski także będzie wyższa temperatura. W drugiej połowie tygodnia w niektórych miejscach prognozowane są temperatury rzędu 32-35 stopni. Należy też uważać na burze.
2: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwisty wiatr. Dokładnie określenie miejsc i czasu ich występowania będzie jednak możliwe dopiero po kilku dniach przed danym terminem. Na ten moment te prognozy wskazują więc na stopniowe przejście od chłodniejszej, bardzo jesiennej aury do typowo letniej pogody z wysokimi temperaturami.
0: Mówiłem, roller coaster. Warto jednak pamiętać, że wraz z napływem gorącego powietrza wzrośnie również potencjał do występowania gwałtowniejszych zjawisk konwekcyjnych, dlatego pogoda może być zmienna. To także podkreślają synoptycy, prognozy będą na bieżąco aktualizowane. Oczywiście na bieżąco u nas co godzinę, ale jeżeli jest taka potrzeba, to częściej będziemy opowiadać o pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
4: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
4: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
5: To była autopromocja.
0: Dwie minuty po godzinie 12 ruszamy dalej. A i słuchacz pisze, że nie ma pomysłu, gdzie by tu wybrać się w Małopolsce. To Michał z Koźmic Wielkich. Pojechałbym, ale nie wiem gdzie. Może pomożecie mi i podsuniecie jakiś pomysł. To ja kieruję także pytanie do naszych słuchaczy, którzy lubią Małopolskę albo zwiedzają te rejony. To podrzućcie jakieś pomysły dla Michała w naszej aplikacji.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: A propos tego, o czym pisał Michał z Kuźmic Wielkich, gdzie w Małopolsce na atrakcje. Polecam jezioro w Czorsztynie, Zaporę Zamek w Niedzicy. Bardzo fajne miejsca. Spływ Dunajcem w Krościenku, Krynica Zdrój, wyjazd kolejką na Jaworzynę Krynicką lub wyjazd kolejką na Górę Parkową. To Ania Starnowa zaproponowała. Czekamy na więcej. Bez zbędnej zwłoki, oczywiście 11 po 12. Sprawdzamy teraz, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A dobre wieści są z województwa śląskiego, ze S1, węzeł Brzęczkowice do węzła Brzezinka. W Mysłowicach na 549 kilometrze zepsuł się bus i tam zablokowany od godziny 10.45 był pas w kierunku Tychów. Można było przejechać pasem lewym. Teraz już cała ekspresówka jest dostępna, także w Mysłowicach można przejechać bez problemów. Jeżeli chodzi o odcinek S8 w województwie wielkopolskim, to tam cały czas są jeszcze służby. Miejscowość Cło między węzłami Syców Wschód i węzłem Bralin na 86 kilometrze, gdzie zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. No i co? Tutaj cały czas zaglądamy na mapy i nie mogę zrobić inaczej, jak zacząć tych wiadomości z mapy odnośnie drogi krajowej numer 47, bo tutaj chyba jest największy zator w całej Polsce. Szaflary Bańska-Niżna, czyli dojazd do Nowego Targu, jeżeli jedziecie z Zakopanego głównie. No tutaj zator ma 5 km, z tego jak patrzę rzeczywiście, i ten zator prawdopodobnie nie zmniejszy się w najbliższym czasie, a raczej się wydłuży, bo wszyscy wyjeżdżamy raczej w niedzielę do domów z Zakopanego, a w centrum Zakopanego bardzo długi korek jest na drodze wojewódzkiej 958, głównie jeżeli chcecie dojechać do Ronda Solidarności. Tam są te kłopoty. A jeśli chodzi o sąsiednią krajówkę, drogę krajową numer 49, Białka Tatrzańska. Tutaj też już jest spory ruch i mamy przewężoną nitkę w kierunku Nowego Targu głównie. A jeśli chodzi o trasy w województwie mazowieckim, Warszawa, tutaj sobie zaglądamy. Jeżeli chodzi o samą Warszawę, jest dobrze, chociaż dojazd do stolicy jest zdecydowanie trudniejszy. Dziekanów Leśny i Łomianki, czyli droga krajowa numer 7, chociaż w drugą stronę też nie jedziecie lepiej. Do Płońska, dalej do Mławy czy do Niedzicy są spore utrudnienia. Grudziądz jeszcze, na sam koniec autostrada A1, Warlubie i Rulewo, korek ma 3 km. To informacja dla tych kierowców, którzy chcą dojechać teraz do Gdańska.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polski.

0: Twój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papa.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL. To była reklama.
2: Michał z Koźmic Wielkich w Małopolsce. Gdzie tu można jeszcze pojechać? I tak sobie popatrzyłem jeszcze, że uwaga, krótki wypad to oczywiście Dolina Będkowska, ale także spacer po Ojcowskim Parku Narodowym, punkt widokowy na Mogilanach, a jeśli chcesz, żeby to było miasto, miasteczko, Tyniec i klasztor nad Wisłą. Zawsze dobry pomysł na poobiedni spacer. Jeżeli ruszysz, daj znać dokąd, a jeśli już będziesz na miejscu, to czekamy na zdjęcia i podróż zaplanowana. 14:30 po godzinie 12:00.

0: A teraz o samochodach elektrycznych, bo ten rynek rośnie w bezprecedensowym tempie. No właśnie, słuchacz napisał wcześniej, już jakiś czas temu, a propos samochodów elektrycznych. Nie wrzucajcie samochodów typu PHEV do jednego worka z elektrykami. Sprzedaż PHEV-ów również jest wymuszona na klientach, między innymi polityką fiskalną, czyli limitami CO2, w możliwości odliczania podatku dochodowego od auta w firmie. No tak, tutaj słuchacz zarzuca różne rzeczy, ale tutaj nikt nie wartościuje tych samochodów i w ogóle ja nie mówiłem o hybrydach, mówiłem tylko o samochodach elektrycznych, że ten rynek rośnie. Wiadomo, że są regulacje, które to wymuszają i transport w Europie ma być bardziej zelektryfikowany, więc nie bardzo rozumiem tutaj te zarzuty o sianiu propagandy. No tak, ale wróćmy do tematu. Zielone tablice rejestracyjne i stacje ładowania są coraz bardziej powszechne w naszym kraju. Ile elektryków jeździ po polskich drogach? To pytanie zadaliśmy naszemu ekspertowi. Rafał Olejnik powiedział, że rynek rozwija się w gwałtownym tempie.
1: Na tą chwilę mniej więcej po polskich drogach porusza się około 300 tysięcy samochodów elektrycznych, włączając to w hybrydy typu plug-in, czyli mniej więcej to jest 50 na 50, czyli po 150 tysięcy samochodów. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, no to na tą chwilę to jest naprawdę procent. 300 tysięcy samochodów, które się porusza względem tych 3 milionów, to możemy mówić o 1,2% na tą chwilę samochodów elektrycznych. Ale jest ich coraz więcej, tak, to prawda. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o liczbę rejestracji, no to na tą chwilę to już jest 17 tysięcy w tym roku. Od stycznia do maja, jeżeli chodzi o pluginy, to już jest blisko 30 tysięcy samochodów. Także pluginy zdecydowanie wyprzedzają i to też widzimy po sprzedaży nowych samochodów, jak to wygląda. W zeszłym roku sprowadziliśmy do Polski 1 000 000 samochodów, z czego samochodów samych elektrycznych to było 6,5 tysiąca, plus ponad 11 tysięcy hybryd plug-in. Także myślę, że to jest całkiem fajna liczba, która daje już nam pewną perspektywę, jak ten rynek się rozwija.

0: Dlatego też musimy walczyć coraz częściej jako sprzedawcy samochodów z mitami. Też dzisiaj, mam nadzieję, pokażę Wam tę perspektywę z trzech krajów, nie tylko Polski, ale Czech i Słowacji również.
1: No właśnie, to jak jest u naszych sąsiadów, bliskich nam kulturowo? Rafał Olejnik, nasz ekspert, gościł telefonicznie w tym tygodniu w Polskim Radiu Kierowców i do tej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: Pół godziny do 13:00. Sprawdźmy, jak wygląda aktualna sytuacja na naszej mapie drogowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To może damy taki mały powiew świeżości, bo cały czas mówimy o tym samym, że Małopolska głównie się korkuje i autostrada A1, więc zaczniemy od tego, gdzie są przebudowy. Droga krajowa nr 81, Orzesze, Zawiść, województwo śląskie. Trzeba zwolnić do 50 km na godzinę, dzisiaj do godziny 20, a to w związku z wymianą sterownika sygnalizacji świetlnej. Ta sygnalizacja jest wyłączona i są to prace krótkotrwające, naprzemiennie. Mamy zajęty prawy lub lewy pas ruchu w kierunku Skoczowa i także jezdnię lewą w kierunku Katowic. Jeżeli chodzi o prace prowadzone też dzisiaj, to na pewno jest to droga krajowa nr 94 Sławków-Modlnica, czyli województwo małopolskie, gdzie będzie odnowa oznakowania poziomego. No a teraz wrócimy sobie do tras, powiemy, gdzie są te największe korki. Powtarzamy cały czas sytuację z drogi krajowej nr 47. Bańska, Niżna, Szaflary, głównie trasa do Nowego Targu. Tam jest zator. Jeżeli chodzi natomiast o trasy małopolskie, to węzeł w Balicach. Dość spory ruch jest w kierunku Katowic i Mysłowic, a jeżeli mowa o węźle w Brzęczkowicach, to tutaj na wysokości punktu poboru opłat również jest dość spore przewężenie autostrady A4 w obu kierunkach. I przechodzimy sobie do tych tras bardziej już północnych. Województwo kujawsko-pomorskie, Grudziądz, jedziecie wolniej A1 do Gdańska i Gdyni. Tam prowadzone są prace drogowe i tak jak wcześniej informowali nas również słuchacze, trzeba doliczyć sobie kilkanaście minut więcej na przejazd, chociaż też teraz widzę, że mapy informują o jakimś zdarzeniu drogowym. Także jeżeli jesteście na trasie i jesteście na miejscu, widzicie co się dzieje, prosimy o kontakt 22 513 11 11. A to nie wszystko z A1. Mamy też korek za miejscowością Wałdowo-Szlacheckie, dokładniej w Lisewie, gdzie są spore spowolnienia w kierunku Torunia, a także województwo zachodniopomorskie. I korki tworzą się głównie na autostradowej szóstce w drodze do Kołbaskowa oraz na S3 na wysokości Goleniowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzięki za podpowiedzi, strasznie się rozpadało i sobie chyba odpuszczę kajaki i inne spacery. Wieża w Mogielnicy pod Brzeskiem czy na Szpilówce, na których byłem kiedyś przejazdem. To Małopolska, ale pomysły można wrzucać. Są też przejazdy drezynami w Regulicach, spływy kajakowe, ale do tego pogoda by się przydała. Niech to lato już wraca. Pozdrawiam jeszcze raz, Michał z Koźmic Wielkich. No właśnie, czy później jednak nie będziemy narzekać na upały? To się okaże oczywiście. My jedziemy dalej. 27 minut pozostało do godziny 13.

0: Są tacy kierowcy, którzy uważają, że auto spalinowe to jest wolność, a posiadanie elektryka, no to już z tą wolnością bywa różnie, bo wiadomo, że muszą być punkty ładowania. Z drugiej strony, kiedy nie zatankujemy spalinówki, to także no cóż, daleko nie pojedziemy albo w ogóle, ale tankowanie spalinówki to krótki czas, bardzo krótki, a jeśli chodzi o elektryki, no to bywa różnie i z dostępem do punktów ładowania, ale także z samą długością cyklu ładowania. Poza tym mamy zupełnie nowy segment, jeśli chodzi o zakłady mechaniczne, no bo inaczej naprawia się hybrydy plug-in, inaczej naprawia się samochody elektryczne, a inaczej spalinowe. Ekspert na ten temat Rafał Olejnik, który był gościem w tym tygodniu w Polskim Radiu Kierowców.
1: Myślę, że na chwilę obecną coraz więcej warsztatów takich niezależnych skupia się na naprawie samochodów elektrycznych. Ta bateria, która w przypadku zderzeń nie zawsze bywa tak w pełni uszkodzona, więc myślę, że jest sporo możliwości, jeżeli chodzi o naprawę. Z mojego punktu widzenia i działalności firmy, w której pracuję, pamiętam, na tą chwilę nie kupujemy samochodów, które uczestniczyły w dużych stłuczkach, z racji tego, że późniejsze procesy reklamacyjne mogą być dość problematyczne. Z drugiej strony myślę, że każdy samochód, który trafia na polskie drogi używany, powinien posiadać certyfikat baterii, czyli stan baterii przygotowany przez niezależną firmę. Dzięki temu jesteśmy w stanie ocenić jego żywotność względem nowej baterii, która wyjechała z salonu. My korzystamy z takiego austriackiego rozwiązania. Jest to niezależny certyfikat baterii SOH, State of Health. Myślę, że tak naprawdę jesteśmy w przededniu standaryzacji rynku polskiego, jeżeli chodzi o sprzedaż samochodów używanych elektrycznych, a taki certyfikat baterii wydany przez niezależną firmę myślę, że będzie takim kluczowym elementem, który sprawi, że to zaufanie i te mity związane z bateriami trochę pójdą w niepamięć, jeżeli chodzi o klientów, którzy będą kupowali samochody.
0: No właśnie, żywotność baterii. Zresztą jeśli chodzi o rynek baterii, to całkiem sporo się dzieje. Dużo informacji z Chin a propos czasów ładowania, wytrzymałości baterii, także wytrzymałości w skrajnych temperaturach, bardzo wysokich i też bardzo niskich, bo tutaj także przez lata narosły wokół tego różne mity, ale także fakty, które, o których opowiadali ci, którzy samochodami elektrycznymi jeździli. To Rafał Olejnik, który gościł w tym tygodniu na naszej antenie.

0: Wiemy, że w Małopolsce, w okolicach Krakowa deszcz, no właśnie, padał, miejscami intensywny. A jak to wygląda w innych częściach naszego kraju? O 13 więcej szczegółów. Tymczasem za 10.13 czas na informacje drogowe.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: W województwie zachodniopomorskim przewężona jest autostrada A6 od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz. To właśnie południowa obwodnica Szczecina, a w kierunku Kołbaskowa, jeżeli jedziecie, czyli w stronę przejścia granicznego w kierunku Berlina. Trudniejsze warunki w tym regionie są też w Goleniowie na S3. I to w kierunku Szczecina i Nowogardu. A jeżeli chodzi o województwo kujawsko-pomorskie, to za Grudziądzem w Rólewie przypominamy, że przewężona jest autostradowa jedynka. Tam korek ma 4 km w tym momencie. I przypominamy, że w kierunku Gdańska prowadzone są prace drogowe. To nie koniec problemów na A1. Więcej aut ustawia się na odcinku Grudziądz-Toruń, a dokładniej w Lisewie. Natomiast spokojnie jedziecie przez Warszawę, chociaż wyłączony jest odcinek w Alejach Jerozolimskich między Grójecką a Szczęśliwicką w kierunku Łodzi i na pewno więcej kierowców ustawia się na wyjeździe z Warszawy. To droga krajowa numer 7 w Łomiankach i Dziekanowie Leśnym, a w kierunku Płońska. No i teraz te trasy małopolskie, a tu się dzieje zdecydowanie więcej niż tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że w całej Polsce. Balice, ten węzeł, który prowadzi Was w kierunku Katowic, jest ciasno. Można powiedzieć, że tutaj tworzy się zator, który ma już ponad 2 kilometry. Podobna sytuacja jest na Zakopiance Libertów-Gaj, gdzie prowadzone są prace drogowe tuż przed węzłem Kraków-Południe. No i nie ma tak naprawdę lepszej sytuacji na drodze krajowej numer 47, chociaż przez Poronin jedzie się nam zdecydowanie lepiej i przez Biały Dunajec, gdzie również był korek na trasie w kierunku Nowego Targu. Teraz zator jest w miejscowości Bańska Niżna oraz w Szaflarach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
5: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
6: To była reklama.

0: Na zegarze minęła 13.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Spokojna niedziela. Jeśli chodzi o pogodę i różne przeciwności losu, to można je wykorzystać właśnie tak, żeby nam służyły i na przykład zwolnić tempo absolutnie. Od tego jest niedziela. Oczywiście, jeżeli ktoś nie jest w pracy, bo są i tacy kierowcy, którzy także w niedzielę z nami są, ponieważ są w pracy właśnie. Nie będzie większych zmian w pogodzie. Nadal sporo chmur, ale także gdzieniegdzie słońce. Od czasu do czasu będzie wychodzić za chmur, ale także będzie przelotnie padać. Jeżeli podróżujecie przez Polskę, warto pamiętać o różnicach temperatur. Na zachodzie nadal nawet 28 stopni, w centrum około 22, natomiast na południowym wschodzie i nad morzem około 20. To oznacza, że między zachodnią a wschodnią częścią kraju różnica wynosi dosyć sporo, około 10 stopni. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany, miejscami będzie porywisty, ale nie powinien powodować większych utrudnień. Jedynie wysoko w Sudetach nadal będzie zdecydowanie silniejszy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Przypominam, jesteśmy na wysokich obrotach. To niedziela, 12 dzień lipca.

0: A gdyby ktoś chciał więcej słońca, pozdrowienia z Chorwacji, Baśka Woda, 29 stopni. Pozdrawiam z plaży całą redakcję i wszystkich słuchaczy. Barto z Poznania. Bardzo nam miło. Dziękujemy za zdjęcie. Rzeczywiście pięknie się to prezentuje. No, rajska plaża, także kawałek zieleni i cienia, które daje drzewo nadmorskie. Miłej zabawy i pięknej niedzieli życzymy. A my teraz wyjeżdżamy na polskie drogi i sprawdzamy, jak wygląda aktualna sytuacja.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Są informacje z S8, te dobre, z województwa wielkopolskiego, węzeł Syców, wschód do węzła Bralin, w miejscowości Cło na 86 kilometrze. Zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy po tym, jak dachował samochód osobowy i jedna osoba została ranna. Tam ta blokada S8 była od godziny 10.30 i właśnie utrudnienia miały być do 13.00. Wszystko się zgadza, bo informacje dostaliśmy dosłownie 2 minuty temu, także że S8 już można przez województwo wielkopolskie jechać. Jeżeli chodzi o pozostałe utrudnienia w kraju, to tutaj troszeczkę nam się zagęszcza ruch na autostradowej czwórce na węźle przed węzłem w Brzęczkowicach, czyli to jest punkt poboru opłat w obu kierunkach, czyli jeżeli próbujecie dojechać do Katowic, ale też jeżeli po południu zmierzacie do Krakowa. Coraz poważniejsza sytuacja jest też na autostradowej obwodnicy Krakowa, czyli A4, głównie jeżeli jedziecie w kierunku Tarnowa czy dalej Rzeszowa. No i to wszystko się dzieje przed węzłem Kraków Południe. Rzeczywiście ustawia się dość spory korek i wcale nie lepsza sytuacja, a nawet powiedziałabym, że gorsza jest w miejscowości Gaj i Libertów, gdzie trwają prace drogowe. Jeżeli chodzi o ten odcinek, to tam już sprawdzam, ile mniej więcej stoicie. Korek ma 3 km i do czasu przejazdu do Krakowa z pewnością musicie doliczyć sobie kilkanaście minut więcej. Cały czas aktualizujemy też sytuację na drodze krajowej numer 47, bo tam są poważne korki, były poważne korki wcześniej, przed godziną 11. A dlaczego były? No właśnie, bo teraz ten korek się trochę zmniejszył, ma on już 2 km, a nie 4-5, jak to było wcześniej. Teraz głównie w Szaflarach na trasie do Nowego Targu. Sąsiednia krajówka, droga krajowa numer 49, korek jest przed samym Nowym Targiem, natomiast poprawiła się już zdecydowanie sytuacja w Białce Tatrzańskiej, gdzie jedziecie bez problemów. Jeszcze na koniec Warszawa. Zaglądamy sobie na sytuację na drodze krajowej numer 7, gdzie cały czas jest dość spory korek w Dziekanowie Leśnym, a w drodze do Płońska, chociaż widzę, że teraz jeszcze korkuje nam się trasa do samej Warszawy, Łomianki i już Młociny. Tam sporo samochodów jest i ta droga krajowa numer 7 jest przewężona od kilkunastu minut.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Tymczasem wielka wyprawa maluchów trwa i ma się bardzo dobrze. Pytanie, jak wygląda dzisiejsza trasa i co dzieje się po drodze? O tym opowiedzą Kuba Marcinowicz i Michał Górski w tej godzinie.

0: No to co, brum brum i wybieramy się na wielką wyprawę maluchów. Michał Górski, Kuba Marcinowicz po drugiej stronie. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry.
2: Brum brum. Brum brum, zdecydowanie. Chociaż tego brum brum nie ma od godziny 11, bo...
3: Nie przemieściliśmy się ani centymetr
2: tak jest.
3: Od ostatniego wejścia naszego.
2: Więc wielka wyprawa maluchów na razie stacjonarnie, konkretnie o godzinie 11. Biała Podlaska i wjechały tutaj maluchy. No i myślę, że to chyba największe i najfajniejsze powitanie na trasie wielkiej wyprawy maluchów. Mnóstwo ludzi, straż pożarna, która zrobiła nam bramę, maluchy wjechały, no i poruszyły serca i poruszyły umysły wszystkich mieszkańców Białej Podlaskiej, no i przede wszystkim wróciły wspomnienia.
4: Dużo tego maleństwa tutaj na jednym placu.
2: A wspomnienia jakieś?
4: Są, ale to nie zawsze pozytywne, bo to jednak awaryjna maszyna była.
5: Super impreza.
6: Pierwszym zakładem, jakim jeździłem, to był właśnie maluch. Egzaminy na prawo jazdy zdawałem na maluchu też.
5: Bardzo mi się podobają maluszki. Mój tato jeździł maluchem i teraz już mogę powiedzieć, bo tego malucha od ponad 20 lat nie ma, ale w maluchu woził całą 8-osobową rodzinę. My, ja i moja piątka mojego rodzeństwa z tyłu, w dwóch warstwach. I w ogóle maluch to było wielkie marzenie mojego taty. Zanim tato kupił malucha, to miał taką specjalną torbę do bagażnika z wycięciem na koło, prawdziwa skórzana, i już myślał, że nigdy nie kupi malucha i już miał tę torbę oddać, ale właśnie to w latach 90. to było ogromne marzenie, tak, żeby mieć po prostu tego malucha, więc ja mam ogromny sentyment i podziwiam tych ludzi szalonych, bo to tylko szaleni ludzie są w stanie przejechać pół Europy maluchem, więc ja naprawdę podziwiam.
2: A jedziemy oczywiście po to, żeby zbierać pieniądze na dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych. Tak powitali nas mieszkańcy Białej Podlaskiej, a później my powitaliśmy ich ze sceny.
7: Brawo! Proszę Państwa, dzień dobry. Ja mam skłonność do patetyzmu i do gadulstwa i będzie trochę tego i trochę tego. 3, 2, 1...
8: Maluchy na maluchu!
9: 4+, prawa strona, co jest z wami?
10: Staszek! Staszek!

0: No i tak właśnie wyglądało powitanie tutaj w Białej Podlaskiej. Koncert cały czas trwa, Staszek cały czas szaleje na scenie.
1: No to ja raport sytuacyjny postaram się zdać. To znaczy, że rzeczywiście Staszek z gór jest na tej scenie i nie może skończyć, nie może przestać. My już tutaj, załogi oczywiście przemieszczają się z puszkami i starają się też oczywiście zrealizować ten główny cel wielkiej wyprawy maluchów. Natomiast no, zrobiła się tutaj naprawdę huczna, duża impreza. Chyba największe rzeczywiście wydarzenie i świetnie zostaliśmy przywitani przez lokalnych tutaj, lokalne społeczności. Natomiast no, czekamy na ten moment, aby ruszyć dalej, no bo jednak sporo kilometrów przed nami, jedziemy w stronę Rzeszowa, więc no, koncentracja i cały czas na najwyższym poziomie.
0: A na razie cudownie się bawimy, no prawie pod sceną nasze mobilne studio Polskiego Radia Kierowców i cały czas raportujemy wam, słuchacze, co dzieje się na wielkiej wyprawie maluchów. Być może do nas dołączycie, więc serdecznie zapraszamy. Tych punktów na mapie Polski jeszcze kilka odwiedzimy. Właśnie tak jak powiedział Michał, jedziemy do Rzeszowa, no a później będziemy kierować się w stronę Krakowa.

0: gdzie przypominam wielki, wielki finał i to będzie największa impreza na trasie Wielkiej Wyprawy Maluchów. 15 lipca meldujemy się na Rynku Głównym w Krakowie i tam wielki, wielki finał. Dodamy tylko, że już teraz maluchy pokonały grubo ponad 4000 kilometrów. Każdy maluch.
1: No właśnie, każdy z nich.
2: Michał Górski, Kuba Marcinowicz, a ta wyprawa maluchów w odcinkach na antenie Polskiego Radia Kierowców, więc na pewno z panami się jeszcze usłyszymy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Równo pół godziny do 14 to czas, żeby sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na kilku odcinkach prowadzone są prace drogowe. Jeszcze przez pół godziny tak będzie na S8, to kierunek Białystok w województwie mazowieckim. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałe trasy, autostradowa czwórka, węzeł Brzeg do węzła Opole Południe w kierunku Katowic, tam trzeba zwolnić do 100 km na godzinę. Chociaż te utrudnienia zaczną się dopiero po godzinie 19, także na razie jedzie się dobrze, ale warto wiedzieć, że od 19 do 6 rano jutro tam będą utrudnienia. To autostrada A4. Jeżeli chodzi natomiast o to, co się dzieje aktualnie na drogach, to widzę, że jest zdecydowanie większy ruch na S6. To oczywiście województwo pomorskie, jeżeli jedziecie z Gdyni do Gdańska, dokładniej Osowa. Tutaj jest więcej samochodów. Korekt nie jest długi, ale no tutaj też widzimy, że jest jakieś zdarzenie drogowe, także czekamy na wiadomości od służb. Jeżeli jedziecie dalej, to w kierunku Torunia mamy korek na wysokości miejscowości Lisewo. Tam trwają prace drogowe również, a korek ma mniej więcej 2 km i zaczyna on się dokładniej przed samym węzłem w Lisewie. I teraz trasy w województwie mazowieckim. Zaglądamy jak zawsze do Warszawy. Czy coś tutaj się zmieniło w centrum? No nie, cały czas jest blokada w Alejach Jerozolimskich od ulicy Grujeckiej do ulicy Szczęśliwickiej. I to jest ta nitka, która prowadzi Was w kierunku Łodzi. No i też jedziecie wolniej drogą krajową numer 7, zarówno w kierunku Warszawy. Ten korek zaczyna się w Młocinach i rzeczywiście stoi tam zdecydowanie więcej kierowców, ale krajowa 7 jest też ciasna na wysokości Dziekanowa Leśnego, gdzie prowadzone są prace drogowe i to trasa w kierunku Płońska. O, tutaj też zaglądam do województwa łódzkiego. Nie było wcześniej tej informacji i nie było takich utrudnień między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim. Jest dość spory korek. Studzianki Kolonia w tym miejscu dokładnie. Tam też trwają oczywiście cały czas prace drogowe na S8 w kierunku Warszawy, ale też widzimy, że jest jakieś zdarzenie drogowe. Jeżeli macie informacje o tym, co się dzieje na trasach tych większych i tych mniejszych, to prosimy Was o informacje 22 513 11 11. Dostępna jest też aplikacja mobilna.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A w tej godzinie m.in. o kontroli zaprzęgów, które wożą turystów po trasie do Morskiego Oka. 28 do 14.

0: Głośno było przez ostatnie lata o zwierzętach, które woziły turystów po trasie do Morskiego Oka. Ich dobrostan jest bardzo ważny. 280 koni zostało dopuszczonych do pracy właśnie na tej trasie, orzekła Komisja Lekarzy Weterynarii. Badania koni pracujących na trasie z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy są prowadzone co roku przez specjalną komisję tuż przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego. Obejmują one ocenę kliniczną, ortopedyczną i kardiologiczną zwierząt. Co stwierdzili weterynarze i czy wszystkie konie zostały dopuszczone do pracy? O tym Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków.
1: Jak zapewnia Piotr Szpotański, lekarz, który badał konie, zwierzęta pracujące na trasie do Morskiego Oka są w bardzo dobrej kondycji. Eksperci podkreślają, że konie pracują w bezpiecznych granicach wysiłku tlenowego, bez narażenia na uszkodzenie mięśni. Według lekarzy coroczne badania nie potwierdzają przeciążeń układu ruchu zwierząt. Komisja zwróciła jednak uwagę na nadwagę u niektórych zwierząt, co być może jest efektem nadmiernego żywienia w okresie zimowym. Jedynie dwa konie definitywnie nie zostały dopuszczone do pracy z uwagi na kulawizny. Natomiast jeden koń ma przejść kolejne badania i być może zostanie dopuszczony do pracy. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
0: Oprócz tego pojawiły się też innego rodzaju napędy, tak to nazwijmy, ale jeśli chodzi o stan koni, które będą wozić albo już wożą turystów po trasie do Morskiego Oka, to ich dobrostan cały czas pod okiem weterynarzy i miejmy nadzieję, że żadnych problemów i żadnych tragedii w tym roku nie będzie. 18 minut pozostało do godziny 14:00. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: Siemanko, moglibyście sprawdzić trasę Ninikowo-Gryfino, Antek z Gryfina i Maniek z Fiesty. Cała trasa godzina 42 minuty. I mamy w zasadzie spowolnienia, to są na S3 i na A6, ale to zdaje się, że tam są jakieś po prostu roboty i to jest normalne, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość. I zarówno można jechać przez Przybie, co to jest za miejscowość, Przybiernów, jak i przez Płoty. Tutaj żadnych utrudnień nie ma. Szerokości. A teraz Emilia o tym, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: No albo skakać przez płoty też może, jeżeli piechotą jednak się wybierzecie, to przez jakiś płotek można przeskoczyć. A my jeszcze zostaniemy na chwilę w tym Szczecinie, bo tutaj wiemy, że jest jakieś zdarzenie drogowe, tak przynajmniej informują nas mapy i kierowcy przejeżdżający przez autostradową szóstkę w kierunku Goleniowa. To jest to pierwsze utrudnienie, chociaż na tej samej trasie mamy drugie zdarzenie drogowe i to jeżeli jedziecie do Kołbaskowa, a dalej do Berlina. To oczywiście południowa obwodnica Szczecina. Nie mamy na razie informacji od służb, także na nie czekamy, ale jeżeli wy jesteście na tych trasach i wiecie, co się stało, to prosimy was o informacje. Głównie prosimy was, żeby to się zadziało u nas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, ale też dostępny jest numer 22 513 11 11. Ale jest jedna informacja od służb z drogi krajowej numer 78. Jędrzejów Chmielnik, miejscowość Jasionna, czyli województwo świętokrzyskie, 207 km. Tam dachował samochód osobowy, nie ma rannych, to jest ta dobra część informacji, natomiast wiemy, że policja jest na miejscu i kieruje ruchem naprzemiennie. Od godziny 13.40 te utrudnienia będą jeszcze do 17.00. Jeżeli chodzi o to, czy my widzimy to utrudnienie na mapach, już zaglądam, droga krajowa numer 78. Raczej nie, raczej tutaj nie zwalniacie, chociaż ta sytuacja oczywiście może się zmienić w najbliższym czasie, ponieważ to jest świeże utrudnienie i najnowsza informacja. To jeszcze, jeżeli chodzi o te południowe trasy, zaglądamy do Wrocławia, bo tu są spore utrudnienia na autostradowej czwórce na wysokości Kostomłotów, gdzie również zgłaszacie, że jest jakiś problem z przejazdem i że tam jest kolizja, zdarzenie drogowe. Tego jeszcze nie wiemy. To ta nitka, która prowadzi was już do samego Wrocławia. A za Wrocławiem w Oleśnicy też mamy spowolnienia na S8, głównie w kierunku Łodzi, chociaż do Wrocławia też może być utrudniony przejazd. Czekamy, jeszcze raz powtórzę, na wasze wiadomości.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: No ale nie wszędzie, na szczęście. Na zegarze minęła 14.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na zachodzie kraju zdecydowanie najcieplej. Dzisiaj tam temperatura do 28 stopni. W centrum można liczyć na około 22, a nad morzem i na południowym wschodzie około 20 stopni. Najchłodniej w rejonach podgórskich, gdzie termometry pokazują od 15 do 19. Na niebie sporo chmur, choć pojawiają się też rozpogodzenia. W wielu regionach występują przelotne opady deszczu, a na południu kraju mogą być one chwilami bardziej intensywne. Lokalnie spadnie do 10-15 litrów wody na metr. To oznacza, że miejscami nawierzchnia może być bardzo śliska, dlatego warto zwiększyć odstęp od poprzedzającego samochodu. Wiatr jest przeważnie słaby lub umiarkowany, chwilami porywisty, wieje z zachodu i stopniowo skręca na kierunki północne. W górach, zwłaszcza w Sudetach, porywy dochodzą jeszcze do 70 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeśli chodzi o aktualnie najwyższą temperaturę, to w Słubicach 27,5 stopnia. To jest najcieplejsze miejsce aktualnie, chociaż także Wrocław, Szczecin całkiem przyjemnie. Natomiast w Zakopanem aktualnie najchłodniej 11,5. To są wysokie obroty w Polskim Radiu Kierowców.

całodobowe wsparcie drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 10 minut po godzinie 14 na bieżąco informujemy Was o tym, co dzieje się na polskich drogach, ale zdaje się, że sytuacja jest dość spokojna. Czy aby na pewno najnowsze informacje ma Mariusz Dąbrowski?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Na naszych drogach szaleje wiatr, szaleją deszcze. Zdarzają się burze, gdzieniegdzie może pojawić się grad, a więc warunki do podróżowania nie najsympatyczniejsze, ale jeśli chodzi o ruch, to nie jest największy. Mam jedno utrudnienie. Druga krajowa numer 78, Jędrzejów Chmielnik, miejscowość Jasionna. 208 km. Doszło do zderzenia i dachowania jednego z aut. Auto osobowe dachowało. Nikt nie ucierpiał. Policja kieruje ruchem w obu kierunkach. Po kłopotach na S1 na odcinku węzeł Brzęczkowice, węzeł Brzezinka w rejonie Mysłowic na 550 km, gdzie zepsuł się bus. I nie ma już także utrudnień na S8 na odcinku węzeł Syców Wschód, węzeł Bralin w miejscowości o ciekawej nazwie Cło. Na 86 kilometrze tam również dachowało auto osobowe, ale jedna osoba została ranna. Apel do zmotoryzowanych o rozsądną jazdę z prędkością bezpieczną. Jeździmy z włączonymi światłami mijania. Dziś na pewno nie jest aura na światła dzienne. Proszę pamiętać o tym, aby sprawdzić, czy nasze pociechy w fotelikach są dobrze przypięte. Sprawdzamy choćby kilka razy, czy to wszystko zadziałało i czy dzieci jadą z nami bezpiecznie. No i pamiętajmy też o odpowiednim odstępie od poprzedzającego nas auta.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A żeby jechało się przyjemniej, to mam dla Was zagadkę. Zgadujemy. Ja będę Wam podawał podpowiedzi, a Wy będziecie zgadywać i wysyłać, mam nadzieję, w naszej aplikacji potencjalne typy, co to może być. Pierwsza podpowiedź jest następująca. Korzystasz z tego praktycznie podczas każdej podróży samochodem. O co może chodzić w aplikacji? Tekstowo albo głosowo? Do.

Samochód z drugiej ręki dla wielu Polaków to wciąż pierwszy wybór. Rynek jest ogromny. Tylko w ubiegłym roku na rynku wtórnym sprzedano w Polsce ponad 3 miliony używanych samochodów, a dodatkowo z zagranicy sprowadzono blisko 860 tysięcy kolejnych pojazdów. Rynek aut używanych pozostaje wielokrotnie większy niż rynek nowych samochodów. Kupujący stają jednak przed niełatwym

0: wyzwaniem. Wysokie ceny, starszy wiek wielu oferowanych aut i konieczność dokładnego sprawdzenia ich historii sprawiają, że decyzja o zakupie wymaga coraz większej ostrożności. Skala sprzedaży i zakupu aut używanych w Polsce jest bardzo duża. O tym mówił w Polskim Radiu Kierowców ekspert motoryzacyjny Tomasz Wypych.
1: Niektórzy specjaliści mówią tak jak o rynku mieszkań, gdzie te mieszkania są budowane cały czas i droższe. Ja mam kolegę z Wielkiej Brytanii, który handluje samochodami i mówi, że polski rynek samochodów używanych to jest magic dla niego, dlatego że nie wiadomo kompletnie, co się dzieje, bo rzeczywiście jest tak, że my ściągamy, przepraszam za ten taki język popularny, tych samochodów no potworne ilości z zagranicy, ale też mamy bardzo dużo samochodów, których my się pozbywamy w tej chwili. W związku z tym ta skala sprzedaży i zakupu jest bardzo, bardzo duża. Teoria jest taka, ja się troszeczkę po niej do niej przychylam, że jest taka polaryzacja, że kupujemy albo bardzo drogie te samochody używane, czyli takie marki premium, albo bardzo tanie, a to takie medium, które kiedyś się sprzedawało gdzieś rzeczywiście zalega w komisjach i w różnych miejscach. Można zobaczyć rzeczywiście, że tych średniaków jest bardzo dużo, natomiast no jeżdżą takie samochody, obaj takie miny teraz to zrobiliśmy, państwo tego nie widzą, że strach czasami do nich wsiąść, ale ludzie jednak chcą mieć ten samochód i pojechać nim.
0: No właśnie, czyli rynek aut używanych niezwykle różnorodny i postaramy się go przynajmniej w pewnym stopniu opisać razem z naszym ekspertem motoryzacyjnym. W międzyczasie tak zwanym zadzwonił do nas słuchacz, który jest z Mikołajka, który narzekał na brak miejsc parkingowych i wspominał coś o hulajnogach elektrycznych, że być może jest ich za dużo, być może mieszkańcy Mikołajek się wypowiedzą, dlaczego akurat jest problem z miejscami parkingowymi, czy to chodzi o turystów, którzy tak licznie przybyli podziwiać jeziora, czy coś chodzi o coś zupełnie innego. Natomiast jeśli chodzi o naszą zagadkę, to przypominam, że ja wam podaję podpowiedzi i razem zgadujemy, o co może chodzić. Używamy tego czegoś w trakcie każdej, niemal każdej podróży. O co może chodzić w naszej aplikacji, komunikujemy się właśnie za jej pomocą tekstowo albo głosowo. 22 po 14.

do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.

Korzystasz z tego praktycznie podczas każdej podróży. To jest pierwsza podpowiedź i mamy odpowiedź od Mańka, że to jest kierownica. To od panów, którzy jadą sobie właśnie na południe z nadmorza, od Antka i od Mańka, ale nie chodzi o kierownicę. Druga podpowiedź jest następująca. Pomaga nie tylko tobie to coś, ale także innym uczestnikom ruchu. O co może chodzić? Czekam na wasze propozycje w naszej aplikacji. Tymczasem, jeśli chodzi o to, co przed nami, to teraz Mariusz Dąbrowski o aktualnej sytuacji na drogach.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1, kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. Autostrada A2, korek na jezdni w stronę Warszawy od Baranowa po węzeł Grodzisk Mazowiecki. Autostrada A4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia, a na małopolskim odcinku A4 kłopoty są na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic. Autostrada A6 od dzielnicy Szczecina Podjuchy po węzeł Klucz, korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Wcześniej spowolniony ruch na obu jezdniach między węzłem Kijewo a starym węzłem Rzęśnica. Droga krajowa nr 78, Jędrzejów, Chmielnik, miejscowość Jasionna, 208 km. Dachowanie autoosobowego, nikt nie ucierpiał, a policja kieruje ruchem w obu kierunkach, jedzie się tylko jednym pasem. Apel do zmotoryzowanych o jazdę z włączonymi światłami mijania.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Słuchacz pyta o trasę z Krakowa do Szydłowca, więc ja odpowiadam: godzina 41 i ruch taki jak zwykle, bez większych utrudnień.

0: Nasza zagadka cały czas aktualna. Dwie podpowiedzi za nami, pojawią się kolejne, chociaż w waszych odpowiedziach pojawił się także migacz kierunkowskaz. To zdaje się, że od Bartka, od Antka, od Zbyszka. I mamy także, odpowiadam na pytanie konkursowe, kierunkowskazy Marta i Krzysiek. To nie o to chodzi. Korzystasz z tego praktycznie podczas każdej podróży i pomaga nie tylko tobie, ale także innym uczestnikom ruchu. Trzecia podpowiedź się pojawi, ale jeszcze nie teraz. My tymczasem wracamy do tematu używanych samochodów. Jak dziś wygląda ten rynek? Jakie modele cieszą się największym zainteresowaniem i czy to dobry moment na zakup? O to zapytaliśmy Tomasza Wypycha, publicystę i eksperta motoryzacyjnego.
1: Ja to postrzegam jako dojrzałość rynku, że te auta używane droższe kupujemy już tak, jak się na świecie kupuje w różnych formach finansowania. Od kredytu do leasingu. To, co pan redaktor trafnie powiedział, obaj to pamiętamy, to się uśmiechamy, to te takie, w cudzysłowie, szroty, które jeździły, to jeździły też dlatego, że polskie banki jeszcze mentalnie w ogóle nie dojrzały, że można kredytować auto używane. Był gdzieś na etapie książeczek samochodowych PKO-skich, albo przedpłat, kto wie,
2: auto tak,
1: auto tak potem poszło, się losowało auto albo nie, tak, bo było też auto nie,
2: ale płacić trzeba było.
1: Trzeba było cały czas i dopiero potem gdzieś banki doszły do wniosku, że to jest dobro trwałe, materialne, za które można po prostu wziąć pieniądze odsetki i ludziom po prostu kupić. I do tej pory tak się zdarza. Takie komisje w zasadzie wszystkie w tej chwili w standardzie już mają usługi finansowe. I to takie bardzo profesjonalne, gdzie

0: asekurowane plus ubezpieczenie, bo to też był problem, szanowni państwo, pamiętacie pewnie, a młodym przypominamy, że był problem z ubezpieczeniem takiego samochodu też, bo towarzystwa nie chciało ubezpieczać. To tak historycznie jeszcze. Myśmy się rzucili na te samochody zachodnie także dlatego, że nawet jak produkowaliśmy samochody w Polsce, no jakość była fatalna. To każdy wie, że jak się wyjeżdżało z Polmozbytu, to się miało mechanika, który to auto dopiero ustawiał i ono jeździło. Można sobie bardzo dużo kłopotów narobić. Pierwszy taki, uwierzcie mi państwo, pewnie się rozdzwonią telefony, bo ludzie to przeżyli, to jest taki, że można kupić samochód z nieznanego źródła. Do nas, do redakcji, do redakcji często dzwonią ludzie. Mieliśmy taki ekstremalny przypadek, że no naprawdę zbiórkę kolega ogłosił, bo pan pracował w Wielkiej Brytanii na samochód. Kupił tego Volkswagena Golfa wymarzonego, bo to w Polsce okultowe auto i po pół roku stracił ten samochód, mając jeszcze sprawę w sądzie, ponieważ samochód był ukradziony. Policja w ogóle nie dopuszczała brytyjska jakby do wiadomości, że on nie sprawdził tego. To jest jakby absolutne paserstwo. Druga rzecz, taka słynna historia, to były samochody i są cały czas niestety składane z kilku samochodów. To się cały czas dzieje. Gdybyście państwo pojechali na ten pas zachodni taki, to do tej pory są takie warsztaty, które potrafią z dwóch połówek samochodu złożyć jeden samochód. I trzeba naprawdę mocno sprawdzić, co się kupuje. A trzecia rzecz, to można kupić w ogóle samochód przestrzelony dla siebie. To są takie marki, nie będę tutaj oczywiście lokował marki, bo nie o to chodzi, ale takie marki kojarzące się ze sportowymi, gdzie taki stateczny kierowca, którym jest potrzebny auto, żeby przejechać z punktu A do punktu B, dobrze się w tym aucie poczuć, kupi samochód, który jest po prostu bardzo szybki, niekoniecznie w dobrym stanie, albo nie daj Boże, bo my tego w Polsce niestety nie potrafimy, to są samochody tylnonapędowe. Nie będziemy marek wymieniać, ale no, na razie nie potrafimy jeździć, więc tych kłopotów może być bardzo dużo. W tej chwili pojawiły się też takie cudowne okazje ze Stanów Zjednoczonych. Są firmy, które te auto sprowadzają. Mówią oczywiście uczciwie na początku, że jest bardzo dużo pracy przy takim samochodzie, bo to jest choćby homologacja. Myśmy mieli przypadek takiego japońskiego samochodu, gdzie trzeba było dospawać szerokość drugiego słupka, żeby homologację przeszedł, ale właściciel to zrobił. Ale są też takie sytuacje, gdzie firmy, niestety ci importerzy indywidualnie, tacy nieuczciwie nie mówią i te samochody są w strasznym stanie. Człowiek widzi, że ma uderzony przód, jakiś tam pas przedni uszkodzony, natomiast to są często auta na ramię, które mają przesunięte wszystko i są w kształcie rąbu, więc
1: nie da się nic
0: kompletnie, można się zapłakać, po prostu załamać,
1: stać przed domem,
0: bo to są oszczędności życia bardzo często wielu ludzi, też jakieś spełnione marzenia, bo to są czasami takie, wie pan, auta, no, które są kultowe, nazwijmy je, więc tych pułapek jest bardzo, bardzo dużo. Wyjście z tej sytuacji to wydaje się proste, po prostu kupować ze rzeczoznawcą, z kimś, kto ma pojęcie, albo w takich certyfikowanych komisjach, ich jest coraz więcej w tych. Natomiast ludzie nie znają tych przepisów, nie znają możliwości i ktoś powie na zasadzie, kto jak nie my, damy radę, niech pan go sprowadzi, coś się wymyśli, ulubione słowo mechaników, którzy potrafią wszystko zrobić, coś się wydziwi i będzie pan dalej jeździł. No i ludzie wierzą w takie obietnice, mało tego, czy samochody są czasami wyprowadzone do stanu, do poruszania się po drogach. Najpierwszy przegląd techniczny to jest taki kubeł zimnej wody. Już te przeglądy są bardzo porządnie robione, a czasami patrol policji po prostu to auto ściągał na lawetę. Mamy naprawdę bardzo dużo przypadków od naszych czytelników przez te 30 lat, którzy no po prostu no, umoczyli pieniądze, nadzieje i nie mieli z tego radości żadnej. To jest bardzo dużo pieniędzy, dlatego że ten samochód, jeśli chodzi o recykling, o cło, jest traktowany jak pełnowartościowy produkt. W związku z tym, cytuję pana redaktora, ale się zgadzam w pełni, kupujemy kupę złomu, żelastwa niepotrzebnego, natomiast płacimy pieniądze tak, jakbyśmy oddawali normalne auto po eksploatacji. W Polsce cały czas jest ważny rocznik. To jest w ogóle niesamowita historia. Styczeń tego roku, a grudzień 2025.
1: To jest przepaść.
0: Pan tu widzi, jak się uśmiecham. Dla mnie też mentalna przepaść. To jest epoka lodowcowa i nie ma o czym gadać. A druga rzecz to jest to, z czym my się borykamy, ale to też jest, wynika z kwestii niskiego zaufania wzajemnego. Polak kupuje samochód, musi go dotknąć, przejechać się i obejrzeć. To nie jest tak, że kupujemy auto w internecie, przyjeżdża laweta z tym samochodem, stawia nam pod domem czy na parkingu, my kupujemy. My niestety chcemy to wszystko obejrzeć. To jest troszkę bardzo podobne do takiego shoppingu, gdzie oglądamy sprzęt AGG w internecie, po czym sprawdzamy go w sklepie i dopiero wtedy kupujemy. I to są dwie takie generalne bariery rynku samochodów używanych, dlatego że to też powoduje, że koszty po prostu rosną. No bo jasne, że niższym kosztem jest wystawienie strony internetowej z samochodami, które gdzieś tam na jakimś stoku stoją. To są tańsze magazyny i przywiezienie klientowi, niż trzymanie tych samochodów tak symbolicznie. Państwo wiedzą, jak to wygląda na parkingach, często pod gołym niebem, na trawnikach. Wszyscy tymi klamkami ruszają, stukają, pukają i oglądają.
2: O rynku aut używanych mówił Tomasz Wypych, ekspert motoryzacyjny, publicysta. No tak, niezwykle złożony temat, ale udało się opowiedzieć co nieco o tym. Zresztą, jeśli chodzi o samochody używane, to cały czas numer jeden, jeśli chodzi o klientelę. Najchętniej kupujemy właśnie samochody używane, ze względu oczywiście, wiadomo, cena tutaj gra na pewno pierwsze

skrzypce. Jeśli chodzi o naszą zagadkę, przypomnijmy sobie te podpowiedzi. Korzystasz z tego praktycznie podczas każdej podróży. Pomaga nie tylko tobie, ale także innym uczestnikom ruchu i nazwa tej rzeczy składa się z dwóch wyrazów. To jest trzecia podpowiedź i nie jest to ani nawigacja, ani kierunkowskaz. O co zatem może chodzić? Czekam na wiadomości w naszej aplikacji. Kwadrans do godziny 15. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: A jeśli chodzi o jazdę w deszczu, uważajcie na siebie, redukujemy prędkość, dbamy o różne elementy, żebyśmy byli przede wszystkim widoczni przez innych użytkowników drogi. A jeśli chodzi o aktualne utrudnienia, to teraz najnowsze informacje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A1, kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. Autostrada A2, korek na jezdni w stronę Warszawy od Baranowa po węzeł Grodzisk Mazowiecki. Służby autostradowe informują, że na odcinku węzeł Wiskitki, węzeł Pruszków na Tolinie na 438 km doszło do najechania auta osobowego na barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy oraz zjazd na węzeł Grodzisk Mazowiecki. Autostrada A4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia. Na małopolskim odcinku autostrady kłopoty są na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic. Autostrada A6 od dzielnicy Szczecina Podjuchy po węzeł Klucz. Korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Wcześniej spowolniony ruch na obu jezdniach między węzłem Kijewo a starym węzłem Rzęśnica. Spory ruch, a co za tym idzie sporo kłopotów na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin, to odcinek w przebudowie, oraz między wyjazdem z Łomianek a Warszawą. Droga krajowa nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim, korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Droga krajowa nr 78, odcinek Jędrzejów-Chmielnik-Jasionna, 208 km, dachowanie auta osobowego, nikt nie ucierpiał, a ruchem kieruje policja i ruch odbywa się w obu kierunkach, tylko jednym pasem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nasz słuchacz donosi 54 km kierunek Wrocław S8 zaczyna się duże spowolnienie. To Zbyszek. Zbyszku, daj znać, jeśli masz więcej informacji na ten temat. My będziemy cały czas też sprawdzać, co tam się dzieje. 8 minut do godziny 15. Jedziemy dalej.

0: Na zegarze punktualnie 15.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Niedzielne popołudnie upływa pod znakiem pogody, która w większości kraju sprzyja, no, takiej umiarkowanej aktywności na świeżym powietrzu. Chwil ze słońcem jest trochę, choć miejscami nadal mogą pojawiać się chmury i krótkie opady deszczu. Temperatura pozostaje najwyższa na zachodzie kraju, gdzie do 28 stopni, w centrum około 20, a na południowym wschodzie i nad morzem około 19-18. W rejonach podgórskich nadal najchłodniej. No właśnie, kiepska pogoda panuje w Beskidach i tutaj te informacje przekazują ratownicy z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczyrku. W nocy pogorszyła się aura, jak mówi Ryszard Kurowski, ratownik dyżurny beskidzkiego GOPR-u. Przez to pogorszyły się warunki turystyczne.
2: Pada deszcz, temperatury dosyć niskie, bo w górach około 8-9 stopni, w dolinach około 15 stopni. Szlaki przez to zrobiły się dosyć śliskie, mokre, błotniste, więc warunki turystyczne oceniamy jako trudne. Oczywiście nie są to warunki, które dyskwalifikują całkowicie z pieszych wędrówek po górach, ale trzeba się odpowiednio na to przygotować. Odpowiednie obuwie, ubranie przeciwdeszczowe. Ta ograniczona widoczność powyżej 1000 metrów nad poziomem morza może utrudniać wędrówki i orientację w terenie.
0: No właśnie, oprócz obuwia także pamiętajmy o zabraniu czegoś ciepłego do picia, ale także naładowany telefon jest bardzo ważny, albo powerbank. Na razie ruch turystyczny jest niewielki i ratownicy nie odnotowali wypadków w górach w związku z pogorszeniem pogody. A jeśli chodzi o to, co będzie się działo w nocy, to na razie mogę powiedzieć, że synoptycy mówią, że noc będzie spokojna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Poza wiatrem, który będzie zmieniał kierunek. Taka sensacja pogodowa. Na zegarze 2 minuty po godzinie 15.

0: Zbyszek z Volkswagena, jestem na 53. kilometrze, nadal bardzo powoli auta poruszają się, widać taki sznur na kilka kilometrów, przynajmniej do zjazdu na Oleśnicę i kolejna wiadomość, że od 51. kilometra na S8 ruch wraca do normy. To także kolejna aktualizacja od Zbyszka. 10 po 15 sprawdzamy co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 78, Jędrzejów Chmielnik, Jasionna, 208 km, dachowanie autoosobowego, policja kieruje ruchem. Droga nr 61, między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim, korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Spory ruch, a co za tym idzie sporo kłopotów na Krajowej 7, na odcinku Czosnów-Kiełpin, to odcinek w przebudowie, oraz między wyjazdem z Łomianek a Warszawą dla wjeżdżających do stolicy. Autostrada A6 od dzielnicy Szczecina pod Juchy po węzeł Klucz, korek dla jadących w stronę granicy zachodniej. Wcześniej spowolniony ruch na obu jezdniach między węzłem Kijewo a starym węzłem Rzęśnica. Autostrada A4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia. Autostrada A2, odcinek węzeł Wiskitki, węzeł Pruszków, na Tolin 438 km, auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Warszawy oraz zjazd na węźle Grodzisk Mazowiecki. No i korek jest od Baranowa po węzeł Grodzisk Mazowiecki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

0: dobry, Paweł z Maserati. Chciałbym poinformować, że w miejscowości Wyżne na Podkarpaciu jest blokada drogi całkowita, więc proszę uciekać stamtąd.
1: Bardzo dziękujemy za te informacje. Pozdrawiamy serdecznie. Przechodzimy do dalszych tematów. Oczywiście, jeśli chodzi o informacje drogowe od Was, to czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo. A teraz temat, który naprawdę budzi emocje. Między innymi chodzi o jazdę na jednym kole po ulicach, po ścieżkach rowerowych, po chodnikach. No i tutaj też prędkość, nawet 100 km na godzinę. Wyprzedzanie na pasach, blokowanie aut. W nocy z soboty na niedzielę odbył się kolejny nielegalny zlot grupy Warsaw Mob. To społeczność młodych osób jeżdżących na elektrycznych hulajnogach, motorowerach i motocyklach. Jej członkowie

0: chwalą się w internecie drogową bandyterką urządzaną na warszawskich ulicach. Brawurowa jazda na elektrycznych hulajnogach, łamanie przepisów i stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników ruchu to coraz częstszy problem, choć za niebezpieczne zachowania odpowiadają przede wszystkim młodzi kierujący. Odpowiedzialność spoczywa również na rodzicach, którzy powinni zadbać o właściwe wychowanie, nadzór oraz uświadamianie dzieciom konsekwencji ryzykownej jazdy. Bez ich zaangażowania podobnych incydentów może być coraz więcej. Do tej sprawy odniósł się u nas Łukasz Zboralski z BRD24.pl. Jego zdaniem dużą odpowiedzialność za nieodpowiedzialne zachowanie dzieci ponoszą ich rodzice.
1: Ja bym powiedział, że nie nadąża rozum rodziców, bo ja nie winię tych nastoletnich użytkowników tych sprzętów elektrycznych, nie winię dzieci, tylko winię ich rodziców, którzy kupują im sprzęty po kilkanaście tysięcy złotych. Są to sprzęty, na których sami się mogą zabić, na których mogą zrobić krzywdę innym. Są to sprzęty nielegalne bardzo często, nie będą się nimi poruszać bez rejestracji, OC i uprawnień.
2: No a jednak się poruszają bez rejestracji, tak, i bez uprawnień.
1: No i policja, ponieważ stało się to uciążliwe dla ludzi, zaczynamy to zauważyć, stało się to problemem społecznym. Od jakiegoś czasu widzę, że policja rozpoczęła takie akcje i przyjrzała się temu problemowi. Zatrzymuje tych młodych ludzi, sprawy zaczynają trafiać do sądów rodzinnych, to bardzo dobrze. Gdzieś tam w tle mamy już przygotowaną nowelizację, która jest na pewnym etapie opiniowania. I ta nowelizacja prawa uderzy w sprzedawców i importerów hulajnóg elektrycznych, które oferują jako hulajnogi elektryczne, one nimi nie są, ponieważ konstrukcyjnie nie mają ograniczenia do 20 km na godzinę. Więc to się za chwilę uporządkuje, tam transportowy dozór techniczny będzie pilnował tego rynku, jak się to prawo zmieni, oraz straże miejskie, gminne zyskają prawo do kontroli takimi mobilnymi hamowniami tego rodzaju sprzętów, czyli też tych elektrycznych rowerów. Wszystkie jakby te nowelizacje polskie prowadzą do wniosku, że będzie to się toczyło w ten sposób, jak się toczy obecnie, czyli że jeśli będzie młody człowiek jechał czymś, co nie spełnia wymogów ustawowych hulajnogi, czy jest motocyklem elektrycznym, ale nie zarejestrowanym, no oczywiście będzie nakładana kara na jego rodziców i kierowana sprawa do sądu rodzinnego. I ponieważ są to projekty, nad którymi dopiero społecznie będziemy rozmawiać, prawo się tworzy wspólnie, tylko Polacy rzadko partycypują w tworzeniu tego prawa, lobbyści tak, ale naród nie. Mam nadzieję, że można będzie w konsultacjach społecznych dodać też takie. Ja uważałbym za wskazane i słuszne. Jeśli coś jest nielegalne, niezarejestrowane, nieopłacone, czy taka hulajnoga, czy cross elektryczny, żeby policja miała prawo to konfiskować, tak samo jak konfiskuje samochody pijanym kierowcom, tylko w odróżnieniu od samochodów, które potem się sprzedaje i Skarb Państwa na tym zarabia, to jest sprzęty po prostu, moim zdaniem, wyjmując z nich baterie, powinniśmy wkładać do niszczarek na skupach złomu. Nie niszczyć i tyle.
0: No właśnie, brawurowa jazda na m.in. elektrycznych hulajnogach, czyli działa to tak, że jest sobie internet i są sobie portale społecznościowe. Ktoś wrzuca filmik, że jeździ na tylnym kole, komuś się to podoba, są lajki, no i pojawiają się też tacy, którzy chcą naśladować i jest ich coraz więcej. Nie wiem, czy zmierza to w dobrym kierunku, to znaczy na pewno nie zmierza to w dobrym kierunku. Jeśli chodzi o karę i sankcje, to o tym za kilkanaście minut.

0: A2 w kierunku Warszawy pada deszcz. Widoczność taka sobie. Praktycznie nikt nie ma świateł mijania. Ludzie, ogarnijcie się proszę. To nasz słuchacz i przyłączamy się do tego apelu, żeby włączyć światła mijania i zrezygnować z automatu, zwłaszcza wtedy, kiedy mamy widoczność ograniczoną. Mariusz Dąbrowski o aktualnej sytuacji na drogach już teraz.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To ja teraz zaprezentuję dobrą wiadomość z autostrady A2. Mianowicie skończyły się kłopoty na odcinku węzeł Wiskitki, węzeł Pruszków na Tolinie na 438 kilometrze. Tam auto osobowe uderzyło w barierę energochłonną. Korek był od Baranowa aż po węzeł Grodzisk Mazowiecki. Ale obawiam się, że tu nie ma co się cieszyć z tego powodu, że to utrudnienie już przestało istnieć. Jeśli 90% kierowców na autostradzie w tych warunkach, jakie mamy, jedzie na automacie, na światłach dziennych, to bardzo szybko będziemy informować o kolejnych zdarzeniach. Oby nie, ale sami sobie robimy coś takiego. My kierowcy, proszę, apeluję, włączmy światła mijania i sprawdźmy, czy nasze dzieciaki są dobrze zapięte w fotelikach i dobrze przypięte pasami na tylnym siedzeniu. Koniec kłopotów również na drodze krajowej nr 78 na odcinku Jędrzejów-Chmielnik w Jasionnej na 208 kilometrze, gdzie auto osobowe dachowało i policja kierowała ruchem. Droga krajowa nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim, korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Spory ruch i sporo kłopotów na krajowej 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin oraz między wyjazdem z Łomianek a Warszawą.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A my za moment wrócimy do tematu rajdów na hulajnogach elektrycznych, zawrotnych prędkościach i jeździe na tylnym kole.

Nocne rajdy, łamanie przepisów i filmy publikowane w internecie stały się znakiem rozpoznawczym grupy Warsaw Mob. Mimo kolejnych nielegalnych zlotów i niebezpiecznych zachowań na ulicach stolicy, uczestnicy wciąż czują się bezkarni. Pędzą nawet 100 km na godzinę, jeżdżą na jednym kole, blokują samochody i wyprzedzają na przejściach dla pieszych, a nagrania z tych wyczynów publikują w sieci. Kolejny nielegalny zlot pokazuje, że drogowa brawura w Warszawie staje się coraz śmielsza. To rodzi pytania o to, czy zawodzi nie tylko rozsądek młodych kierujących, ale także system nadzoru i skuteczność reakcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach. Poza odpowiedzialnością samych uczestników,

0: Coraz wyraźniej widać także problem niewystarczającego nadzoru i egzekwowania obowiązujących przepisów. Mówiła o tym na naszej antenie w tym tygodniu mecenas Karolina Pilawska.
1: W sytuacji, w której dochodzi do jakiejś kolizji, do jakiegoś zdarzenia, czyli na przykład taki kierowca hulajnogi wjeżdża w pieszego albo wjeżdża na przykład w samochód i mamy do czynienia ze szkodą właśnie, zarówno taką osobową, albo taką rzeczową, bo na przykład doszło do zniszczenia samochodu i wtedy rzeczywiście te sprawy trafiają do sądów. Najczęściej wiadomo do sądów karnych. No w przypadku
2: takich... jeżeli uda się złapać takiego?
1: Jeżeli się uda złapać, natomiast prawda jest taka, że no, w wielu miejscach mamy monitoring, też jeżeli dochodzi do zdarzenia, no to raczej rzadko jest tak, że ucieka taki prowadzący właśnie hulajnogę z tego miejsca, powiedzmy, zdarzenia, ale rzeczywiście w kontekście takich sytuacji te sprawy są kierowane na drogę postępowania sądowego. Natomiast jakby no, problem jest w takich sytuacjach normalnych, gdzie na przykład właśnie jadą dwie osoby na hulajnodze, a nie mogą, albo jest przekroczona prędkość. No, w naszym życiu takim codziennym te hulajnogi stały się obecne i to tak w taki sposób dość powszechne, szczególnie w takich no, większych ośrodkach, tak jak w Warszawie, no to na każdym rogu widzimy gdzieś tam te hulajnogi, przecież są specjalne firmy, które to jakby wynajmują i tak dalej. Natomiast jakby to chyba największy problem jest w ogóle z osobami niepełnoletnimi, tak? Z dziećmi, które gdzieś tam też jeżdżą na takiej hulajnodze bez kasku, bez opieki. Bardzo często też widzę właśnie takie osoby, które na przykład w dwie, trzy osoby jeżdżą na takiej. A jak to się mówi w prawie cywilnym, wina w nadzorze, tak? No bo rodzice jako opiekunowie prawni no, są zobligowani do tego, żeby pilnować swojego dziecka, czy jakby osoby niepełnoletniej, która znajduje się pod ich opieką. Jeżeli jakby następuje taka sytuacja, że na przykład 13-letni chłopiec wjeżdża w kogoś, bo przekracza prędkość, bo jest nieostrożny.
2: No ale przekracza prędkość, bo ma taką hulajnogę, czyli tatuś kupił tę hulajnogę,
1: no,
2: prawda?
1: I właśnie między innymi z tego tytułu rodzice ponoszą odpowiedzialność taką cywilną, czyli jeżeli dojdzie do uszkodzenia osoby, czy dojdzie do uszkodzenia samochodu, roweru, innej hulajnogi, albo po prostu wjedzie takie dziecko, nie wiem, w jakieś ogrodzenie czy cokolwiek, no to rodzice po prostu na drodze cywilnej normalnie za to odpowiadają i jakby ponoszą odpowiedzialność finansową. Do tego oczywiście dochodzi też odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. No bo tutaj czy policja, czy jak prokuratura zainteresuje się tematem, są składane sprawy. No nie jest to sąd karny, no bo takie dzieci nie odpowiadają karnie za takie sytuacje. Natomiast wtedy oczywiście i kurator, i jakaś nagana, upomnienie. Natomiast jakby przepisy, czy w kontekście ustawy o ruchu drogowym, czy przepisy kodeksu wykroczeń, czy w najgorszych sytuacjach nawet kodeksu karnego, jakby one są. Tylko problem polega na tym, że nie są egzekwowane. No bo to na każdym rogu musielibyśmy postawić patrol policji, który by weryfikował, tak? Czy na odcinku kilometra od punktu A do punktu B właśnie ta osoba zachowuje się w sposób właściwy, czy narusza przepisy.
2: Ale powiedziała pani, że jest monitoring. Nie można wykorzystywać monitoringu, no jakby na bieżąco śledzić te poczynania tych
1: tylko
2: ludzi?
1: Że no, to jest kwestia jakby zabezpieczenia tego monitoringu, pewnie całego zespołu ludzi, którzy by ustalali tożsamość tych osób i tak dalej, i tak dalej. Umówmy się, że przy takich brakach, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy policji, którzy bardzo
2: nie
1: często...
2: Nie da rady tego zrobić.
1: Jakby to jest nie do zrobienia, stąd jakby raczej powinniśmy apelować o taki zdrowy rozsądek, zarówno do rodziców, do dzieci, do młodzieży, jakby do no ale... wszystkich. Na pewno gdzieś tam wprowadzanie tego rodzaju ograniczeń, czy obowiązkowy kask i tak dalej, to są bardzo, bardzo dobre rozwiązania. Natomiast no, prawda jest taka, że tak jak mówię, przepisy są, jest problem z ich egzekwowaniem, no bo żeby były egzekwowane, no to muszą być ludzie dedykowani do tego.
0: Z mecenas Karoliną Pilawską rozmawiał Robert Kilan, a trochę z innej beczki nasz słuchacz dopytuje Zbyszek, czy było rozwiązanie zagadki. Nie było jeszcze rozwiązania zagadki. Przypomnę podpowiedzi, korzystasz z tego praktycznie podczas każdej podróży. Pomaga nie tylko tobie, ale także innym uczestnikom ruchu. Nazwa tej rzeczy składa się z dwóch wyrazów. I jeszcze jedna podpowiedź, gdy tego brakuje w określonych okolicznościach, jazda staje się mało komfortowa. To wszystkie podpowiedzi. Kto ma jeszcze pomysł, niech pisze w naszej aplikacji. Za mniej więcej 5 minut u nas informacje drogowe.

0: jak świat.
1: Mariusz Dąbrowski w studiu, 9 do 16. Sprawdźmy, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autostrada A1, kłopot między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Gdańska. Natomiast między Grudziądzem a Nową Wsią pod Toruniem kłopoty są zarówno w rejonie węzła Lisewo, jak i troszkę wcześniej koło Gorzuchowa. To wszystko na pasie najezdni w stronę Torunia. Autostrada A2, tu skończyły się kłopoty między Wiskitkami a Pruszkowem. Te kłopoty kończyły się na węźle Grodzisk Mazowiecki, ale korek był spory. Teraz jedzie się już bez jakichkolwiek kłopotów w stronę Warszawy. Autostrada A4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia. Na małopolskim odcinku autostrady kłopoty są na obwodnicy Krakowa, od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic. Droga krajowa numer 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim. Korek dla jadących w stronę Legionowej Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No właśnie, słuchacz dopytywał o naszą zagadkę. No i jeśli chodzi o naszą zagadkę, to oczywiście jeszcze nie została rozwiązana, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni, moi drodzy. Zmieni się niebawem, ale jeszcze nie teraz. Za chwilę sobie jeszcze posłuchamy wiadomości, którą zostawił nam nasz słuchacz, chociaż kto wie, może dobrze odgadnął. No dobrze, no to słuchamy.
4: Dzień dobry. Odgaduję zagadkę. Spokój, kierowcy. Bo komfort zapewnia sytuacja, która nie jest do kupienia za żadne pieniądze, a jest nią święty spokój. To ja na to wpadłem. Maniek Swiesty. I dziękuję Antkowi, który siedzi obok, że taki spokój mi zapewnia. Pozdrawiamy serdecznie z S3. Jest tłoczno, ale do przodu i tego się trzymajmy. Na razie.
1: No słychać zen w głosie. Nie chodziło o spokój, chociaż gdy ta rzecz działa i jest włączona, to spokój mamy większy. Rozwiązanie po 16.

0: Chmur i trochę słońca, a miejscami jeszcze przelotny opad deszczu. Temperatura utrzymuje się na podobnym poziomie, na zachodzie kraju około 26-27 stopni, chociaż ta temperatura wiadomo, że już będzie spadać. W centrum około 20, no i najmniej stopni nad morzem i w górach trochę chłodniej. Jeśli planujecie wieczorne wyjście, warto wiedzieć, że noc zapowiada się spokojna, choć miejscami nadal możliwe będą przelotne opady deszczu. Na Suwalszczyźnie nie można wykluczyć burz, a na południu lokalnie mogą pojawić się mgły, które wiadomo, że będą ograniczać widzialność. Temperatura w nocy spadnie do 12-17 stopni, w rejonach podgórskich nawet do około 10. Wiatr będzie już słabszy niż w ciągu dnia, co powinno sprzyjać spokojnemu zakończeniu weekendu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bo jutro poniedziałek, ale z drugiej strony mamy wakacje, więc nie jest to taki hardkorowy poniedziałek. Już prawie 2 minuty po godzinie 16. W tej godzinie jeszcze połączymy się z Wielką Wyprawą Maluchów i z naszymi specjalnymi wysłannikami, Kubą i Michałem, ale też rozwiążemy sobie zagadkę.

Gdy tego brakuje, w określonych okolicznościach jazda staje się mało komfortowa. Rozwiązanie to radio kierowców. Antek z Gryfina i Maniek z Fiesty, którzy cały czas aktywnie biorą udział w zgadywaniu. Mamy też od Bogdana podobną propozycję. I mamy szerokiej drogi, spokojnej drogi Ewelina. Rozwiązanie niebawem, tymczasem 10 minut, 10,5 po 16.

0: 16.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trochę zaczyna dziać się na naszych drogach. Myślę, że zaczął się czas powrotów. Autostrada A1. Problemy między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta, a poniżej Grudziądza kłopoty są w rejonie węzła Lisewo. Dość duży korek. Wszystko to wynika na tym odcinku A1 z tego powodu, że autostrada przechodzi tam remont. Cóż jeszcze? Autostrada 4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia. Na małopolskim odcinku A4 kłopoty są na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic. Droga krajowa nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim, korek dla jadących w stronę Legionowej Warszawy. Spory ruch także, a co za tym idzie, sporo kłopotów na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. To dlatego, że ten odcinek Krajowej 7 jest w przebudowie. Zmiana organizacji ruchu, inne dozwolone prędkości, inna organizacja ruchu. Proszę mieć to na uwadze, inne ułożenie pasów jazdy. I korek jest także od Łomianek po wjazd do Warszawy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Tutaj jeszcze pojawiła się odpowiedź, że chodzi o szerokiej drogi Róża z Norwegii w Polsce. Dodaje, że ma jakąś kontuzję kolana. Mam nadzieję, że polskie powietrze i życzliwość ludzi spowodują, że zdrowie się poprawi. 12 po 16, jedziemy dalej.

0: No i ponownie wybieramy się na wielką wyprawę maluchów, która trwa. Na miejscu Michał Górski, Kuba Marcinowicz. Halo, halo, panowie.
1: Dzień
2: ponownie
1: dobry.
2: Ponownie witamy.
3: Kłaniamy
2: witamy.
3: Się ponownie. Faktycznie wielka kawalkada maluchów ruszyła. Biała Podlaska, stąd ruszyliśmy w stronę Bełżyc. Tutaj coś wyjątkowego na nas czeka. Mieszkańcy Bełżyc zebrali się wszyscy, i aby powitać tę gigantyczną chmarę maluchów, czyli prawie 70 maluchów zbliżających się właśnie do tej miejscowości.
2: Oczywiście, tymczasem szczeniaczki tak? się rozpierzchły
3: tak,
2: trochę.
3: Troszeczkę.
2: Więc musimy zorganizować komasację. Teraz zostało znalezione takie miejsce, aby te samochody na samym początku mogły poczekać na te na końcu.
3: Bo jeśli nie wiecie, o co chodzi w określeniu szczeniaczki, to już tłumaczymy. Szef serwisu Przemek ma takie określenie właśnie na maluchy. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie 10 szczeniaków, prawda? I trzeba je wszystkie zagarnąć do końca. Więc łapiecie jednego, one się wszystkie rozłażą. To dokładnie tak samo jest w przypadku Fiatu 126P. Trochę nawigacja płata nam figla, bo bardzo często na wielkiej wyprawie maluchów zdarza się tak, że mamy konkretne koordynaty, czyli miejsce docelowe, do którego dążymy, ale nagle ni stąd, ni zowąd nawigacja mówi, ho, tu jest jakiś wielki korek, tu jest Z20 maluchów, no to jedźcie najlepiej w prawo i ominiecie ten korek. No i część grup i od razu zjeżdża w prawo, no i tak się rozdzielamy.
2: Tylko serwis jest czujny, bo oczywiście jest kilka aut serwisowych, jest kilka lawet, więc one też się rozjeżdżają tak, żeby podążać za każdym śladem każdego malucha.
3: Słuchajcie, coś niesamowitego wydarzyło się w Białej Podlaskiej i w ogóle na każdym punkcie, gdy się zatrzymujemy, to przyjeżdżają do nas tak zwani lokalsi, którzy pokazują swoje samochody. I dzisiaj zaliczyliśmy?
2: Tak, no, dzisiaj było chyba największe zgrupowanie aut klasycznych i to są właśnie samochody z epoki i samochody polskie bardzo często. Dzisiaj mieliśmy tak, dwa kanciaki, a więc Fiaty 125. Mieliśmy jednego polo

0: Meza, no Borewicz, to dla kumatych, no i oczywiście były też w ogóle dwa Mercedesy też stare, z czego jeden puchacz, no było naprawdę smacznie samochodowo.
1: No i właśnie teraz opowiemy wam o jednym maluchu. Moim zdaniem to jest najpiękniejszy maluch, jakiego widziałem w swoim życiu. Totalnie przerobiony, bardzo zmodyfikowany, ale więcej opowie wam jego właściciel.
2: Zmodyfikowany na tyle po prostu, żeby też się odróżniał od innych. Na ten moment, z tego co wiem, to jest pierwszy w Polsce z obniżonym dachem o 8 cm. Na powietrzu, wiadomo, już tam też spotykane. No i na załączonym obrazku tak wyszedł nam.
1: No, wyszedł pięknie, choć podejdziemy sobie tutaj do niego i przeanalizujemy dokładnie całą tę sytuację. Przepiękne fele, przepiękny negatyw z tyłu.
2: Też tam zacząłem się lubować we felgach, już mam chyba z 15 kompletów, tak sobie na zmianę, żeby pokazywać, jakie jeszcze mamy piękne sztuki utrzymane, wiadomo, po remontach, ale no też do zdobycia.
1: Ale ty obciąłeś tu i skróciłeś o 8 cm słupek A, B i C.
2: Wszystkie, tak. Słupki były, dach był cały obcięty, wycięty dołem, górą, no bo to trzeba było wszystko połączyć, podopasowywać. Dach jest wydłużony o 6 cm z długości ze względu na to, że jak obniżaliśmy, to potrzebowaliśmy długości. Trochę tam też wyszło minusem, bo miał być jeszcze poszerzony na boki ze względu na to, że teraz musiałem położyć słupki wszystkie po 3 cm. No i co? No i cała walka z szybami, tak? No bo to też tam domierzane, dopasowywane, wysyłane z powrotem, złe ugięcia, złe docięcia, doszlifowania, także no to też tam można powiedzieć, że prawie rok czasu trwało dorabianie szyb. Dach z Renault Twingo z dachem, wiadomo, tam tutaj mam manualny, na korbkę i kwestii, no docinany, dorabiany, no wszystko można powiedzieć, że własnymi rękoma przez siebie.
1: Zajrzymy do silnika. Czy tutaj też coś było dłubnięte?
2: No nie, silnik jest tam raczej wyczyszczony, złożony na jakichś w miarę możliwych nowych częściach.
1: Ale jak on nisko siedzi?
2: Bardzo nisko. No mamy do podłogi na ten moment z przedniego zawieszenia 2,5 cm.
1: 2,5? To jak ty jeździsz? To pod krawężnik nie można podjechać.
2: No to zaraz pokażę, no bo tu mamy jeszcze też taką ciekawostkę, że mamy tutaj unoszenie do góry.
1: Wow!
2: I teraz do jazdy jest wyższy, także tutaj no można sobie ustawiać wysokości do jazdy różne, wiadomo, na minimum też jestem w stanie do przodu jechać, może nie tyle, żeby skręcać kołami, bo haczą, no bo to wiadomo, to jest dalej maluch, no ale w tym przypadku mówię, no robi furorę.
1: Powiem ci szczerze, że z maluchami funkcjonujemy już od końca czerwca. To jest najpiękniejszy maluch, jakiego w życiu widziałem.
2: A dziękuję bardzo. No tak szczerze, no chciałem stworzyć coś innego, bo zawsze, wiadomo, od dzieciństwa gdzieś ten maluch tam był między nami. To jest mój czwarty. Miałem każdy jeden zmodyfikowany. Jeździłem też na takich rajdach tutaj górskich, lokalnych. To też miałem takie tam rodzynki. No a ten po prostu powstał z taką myślą, że no sam sobie go tak wymyśliłem i...
1: Kawał dobrej roboty.
2: Dziękuję bardzo.
0: No więc do słowniczka zapisujemy. Na powietrzu, czyli Airride.
1: Tak jest. Tego malucha będziecie mogli zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, więc zaglądajcie tam, śledźcie. Już niebawem pojawi się materiał, żebyście mogli zobaczyć, jak to cudo, czyli moim zdaniem najpiękniejszy maluch w Polsce wygląda.
3: Michał Górski i Kuba Marcinowicz opowiadają nam o wielkiej wyprawie maluchów, w której uczestniczą. Kolejne spotkania przed nami, ale... To dopiero jutro. Panowie, miłego odpoczynku i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Dzięki, do usłyszenia.
4: Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście.

0: Za pół godziny będzie 17, jesteśmy na niedzielnych wysokich obrotach. Czas sprawdzić, co dzieje się na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 74, odcinek Opatów-Kielce, miejscowość Skorzeszyce. 101 kilometr, zdarzenie dwóch autosobowych. Niestety 3 osoby ranne, policja kieruje ruchem. Droga krajowa nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim. Korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Sianów Wschód.

0: węzeł Kawno, 157 km. Zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany jeden pas w kierunku Trójmiasta. Wprowadzono przejazd jednym pasem. I jeszcze jeden kłopot. Autostrada 4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i zajrzymy jeszcze w tej godzinie do statystyk a propos zdarzeń drogowych z tego weekendu. No, to może szczegóły za moment. 28 do 17.

0: To Natalia Nykiel i absolutnie wakacyjna piosenka. Moi drodzy, jeździmy bezpiecznie. Zresztą często powtarzamy to hasło bezpiecznej jazdy na naszej antenie, ale jeśli chodzi o statystyki weekend na polskich drogach, to doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło 11 osób. Rannych zostało ponad 130. Aspirant Karol Gruda z Komendy Głównej Policji informuje, że podczas wypadków w okresie wakacji szczególnie często poszkodowanymi są niechronieni użytkownicy drogi.
1: W związku z okresem wakacyjnym obserwujemy wzrost liczby użytkowników dróg, w tym tych niechronionych, takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego. W przypadku kolizji są oni w dużo większym stopniu narażeni na obrażenia niż przykładowo kierujący pojazdami. Apelujemy zatem o ostrożność do wszystkich użytkowników dróg.
0: No właśnie, ostrożność i o przestrzeganie przepisów.
1: Zwracajmy uwagę na innych, przewidujmy ich możliwe zachowania, przestrzegajmy obowiązujących przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku, by utrzymać poziom koncentracji na wysokim poziomie.
0: No i niestety, jeśli chodzi o statystyki i fakty, twarde liczby, to od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób.

Rozwiążmy naszą zagadkę. Korzystasz z tego praktycznie podczas każdej podróży. Pomaga nie tylko tobie, ale także innym uczestnikom ruchu. Nazwa tej rzeczy składa się z dwóch wyrazów. Gdy tego brakuje w określonych okolicznościach, jazda staje się mało komfortowa. Zwróćmy jeszcze uwagę na wasze odpowiedzi. Jedź bezpiecznie, Ewelina. Dobrej pogody, Janusz. Szerokiej drogi, to już było. No, ale całkiem sporo także przyszło odpowiedzi pod hasłem światła mijania. I takie odpowiedzi przysłali Grzesiek i Olgierd z Oktawii, Krzychu, słuchacz z okolic Kutna, Ksawery, Mariusz, a jeśli chodzi o osobę, która była pierwsza, to był to Zbyszek z Volkswagena i to była dobra odpowiedź. No tak, dlatego światło mijania, bo dzisiaj pogoda taka, że gdzieniegdzie pada deszcz, czasami są to opady intensywne i słabo nas widać i Mariusz Dąbrowski o tym mówił, ale ja przypominam i zresztą często o tym mówimy, że należy włączyć światła mijania, nie korzystać z automatu wtedy, kiedy jest ograniczona widzialność. Pamiętajmy o tym. Kwadrans do 17:00.

0: Mam nadzieję, że przyjemnie wam się jedzie, a jeszcze przyjemniej będzie, kiedy będziecie dobrze poinformowani a propos tego, co dzieje się na drogach, gdzie występują utrudnienia. O tym już teraz Mariusz Dąbrowski.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Ale cóż z tego, jeśli dotrze do państwa informacja o tym, co dzieje się na naszych drogach, jeśli jadą państwo na przykład na światłach dziennych, pozbawieni są państwo swoich identyfikatorów świetlnych na swoich plecach, czyli na tyle samochodu. W takich warunkach pogodowych, jakie mamy dzisiaj, bardzo łatwo o kolizję. I o to, że zamiast ktoś wjechać w bariery przydrożne, wjedzie w państwa tył. Dlatego światła mijania, nie światła dzienne. To raz, dwa, dobrze zapięte foteliki, dobrze zapięte nasze

0: pociechy na tylnym siedzeniu i w fotelikach, no i odpowiednia odległość od poprzedzającego nas samochodu. Koniec kłopotów. Na drodze ekspresowej jest 6 na odcinku węzeł Sianów Wschód, węzeł Kawno. 157 km po zderzeniu dwóch autosobowych. Zablokowany był jeden pas w kierunku Trójmiasta. Nie ma już tych utrudnień. Droga krajowa nr 74, Opatów, Kielce, Skorzeszyce, 101 km, zderzenie dwóch autosobowych, 3 osoby ranne. Policja kieruje ruchem. I autostrada A4, korek od węzła Jarosław po węzeł Kostomłoty dla jadących w stronę Wrocławia. A na małopolskim odcinku autostrada A4 kłopoty są na autostradowej obwodnicy Krakowa od węzła Kraków Południe po Wisłę dla jadących w stronę Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Był jeszcze taki młody, miał tyle marzeń.
4: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
2: To była reklama.

0: No i pojawił się. Beyoncé musiała zaśpiewać, żeby się pojawił Kuba Hanak.
1: Dzień dobry.
0: I będziemy wieczór spędzać z Kubą właśnie w audycji na luzie.
1: Tak zwany dobry wieczór. Tak. Albo dzień dobry wieczór jeszcze. O.
0: Co tam?
1: A, kaweczka jest. Przyjechała. A, kawa. Musi być kawa.
0: Mhm. Moja już się kończy, więc to jest bardzo dobry moment, żeby już pójść sobie...
1: To jest tak sklep sydrą.
0: Tak. I oby nie, żeby sobie uzupełnić, a zostawić was w bardzo dobrych rękach, żebyście mogli sobie z dobrą

0: WPR-ka Polskie Radio Kierowców, jest prawie 17. To cóż, przywitam się. Dzień dobry, wieczór, tak standardowo, i zapraszam na luzie. Do 22:00 Kuba Hanak.
1: WPR-ka Polskie Radio Kierowców.
0: O pogodzie słów kilka. Bardzo ciepło w Słubicach, 28 stopni, bardzo chłodno w Zakopanem, tylko 12. Spora różnica temperatur, ale mam dobrą wiadomość. Te temperatury będą coraz częściej gościć w większości naszych miast, te wyższe, więc znowu lato wraca. Ale póki co dzisiaj będzie padać miejscami bardzo intensywnie. To będą takie pojedyncze ulewy, ale będzie można je odczuć, szczególnie odczują je kierowcy. Spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy i to w przeciągu takiej właśnie jednej pojedynczej ulewy, więc będą duże kałuże,

0: Będzie dużo wody na drodze, a zatem będzie bardzo, bardzo ślisko. Przy okazji przypomnę kierowcom, że w czasie deszczu i w czasie takiej szarej pogody jeździmy na światłach mijania, a nie na światłach dziennych. Wielu takich kierowców po drodze dzisiaj widziałem, którzy niestety nie zważali na to, że jest szaro, buro i ich po prostu w tej chmurze wody nie widać. O temperaturze już mówiłem, ale przypomnę, od 18, 20 na wschodzie i nad morzem, 22 w centrum do 28 stopni na zachodzie. Rzeczywiście tak jest. Jest bardzo ciepło w tej chwili przy zachodniej granicy, a dokładnie w Słubicach. W górach będzie trochę chłodniej, 15-19 stopni. Powie słabo i umiarkowanie, ale okresami ten wiatr będzie porywisty, szczególnie w momencie tych chwilowych ulew, a najmocniej powieje na południowym zachodzie, w górach nawet do 85 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty.
2: Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
1: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
1: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
3: To była autopromocja.
0: 2,5 minuty po 17:00 to my też odpalamy na luzie w dobrą stronę. O czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o wyczynach naszych dzieci i odpowiedzialności rodziców w kwestii tego, co na drogach się dzieje. Bądźcie z nami, zostańcie z nami do 22:00. Zapraszam. Przypominam też, że nasza aplikacja działa. Można pisać, można też nagrywać wiadomości tekstowe. Liczę na was, bo temat dzisiaj taki, no mocny, mi się wydaje. Zapraszam.

0: 10 minut po godzinie 17 słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców, a za chwilę posłuchają Państwo tego, co 20 minut pojawia się na naszej antenie, czyli wiadomości drogowych. Dzisiaj tematem zajmuje się Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najświeższe utrudnienie, droga krajowa nr 19, odcinek Siemiatycze, Sarnaki. W miejscowości Kuski na 162 kilometrze zderzenie trzech aut osobowych. Niestety dwie osoby ranne, 19 jest zablokowana. Ruch aut kierowany jest na objazdy drogami lokalnymi. Samochody ciężarowe z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna. 3 godziny utrudnień, moim zdaniem murowane, i to również potwierdzają drogowcy. Kolejne świeże utrudnienie, autostrada A4.

0: Odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 136 km, zderzenie trzech aut osobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się tylko po prawym pasie. Koniec kłopotów na S6 na odcinku węzeł Sianów Wschód, węzeł Kawno na 157 km jezdni w kierunku Trójmiasta. I kłopoty na drodze krajowej nr 74 na odcinku Opatów Kielce z Korzeszczyce. 101 km, zderzenie dwóch aut osobowych, trzy osoby ranne. Policja kieruje ruchem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 11,5 minuty po 17, już za chwilę temat, o którym mówiłem. Jeden z tematów, o których mówiłem, bo dzisiaj powiemy też o tym, jak dobrze usiąść w samochodzie i jakie to ma znaczenie w przypadku wypadku. Zostańcie z nami.

0: do. 15 minut po godzinie 17, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Rozpoczynamy dzisiaj pierwszy temat. Moim i Państwa gościem jest Michał Włodarczak, instruktor techniki jazdy Driving City Bednary. Cześć Michale.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
0: Michale, mamy wakacje, chyba idziemy z wypadkami na rekord. Niestety z ofiarami i śmiertelnymi, i rannymi też chyba idziemy na rekord. Mam takie wrażenie, niestety. Chciałem cię zapytać, jako doświadczonego, bardzo doświadczonego instruktora techniki jazdy, nie tylko w kategorii B, ale też w kategoriach cięższych, C, D, czyli ciężarówki, autobusy. Jak poprawnie usiąść w samochodzie, żeby w razie tej jednej sytuacji, której nie bierzemy pod uwagę, bo my jadąc samochodem uważamy, że nic się nie stanie, bo przecież 20 lat się nic nie stało, to tym razem też się nic

nie stanie. Są wakacje, więc tym bardziej się nic nie stanie. Niestety się dzieje. Jak usiąść w samochodzie, żeby nie wykonała się taka sytuacja jak ta sprzed wczoraj, kiedy 9 młodych chłopaków, 17-latków podróżowało Volkswagenem Passatem, z czego część z nich jechała na dachu.

0: Naprawdę po prostu to przechodzi ludzkie pojęcie, co mogą ludzie wymyśleć w momencie, kiedy jadą samochodem. No ale wróćmy do tego tematu, o który pytałeś, czyli ta pozycja za kierownicą.
1: I to nie tylko kierowcy. Nie tylko kierowcy, bo ta pozycja pasażerów też jest ważna.
0: Dokładnie, tylko wiesz co, no przeraża mnie to, bo bardzo często jak ludzie do nas przyjeżdżają i obserwujemy ich w momencie, kiedy parkują w ogóle pod naszym ośrodkiem doskonalenia techniki jazdy i wjeżdżają w trybie, ja to zawsze mówię, takim półleżącym, gdzie nie widać w ogóle kierowcy za słupka, bo on wręcz leży i prowadzi jedną ręką na tak zwaną pizzę czy na mydełko, no to ja już jestem przerażony, z kim będę miał do czynienia za chwilę gdzieś tam na szkoleniu. Więc no my każde takie szkolenie rozpoczynamy od tego, żeby poprawnie ustawić ten fotel i kierownicę, żeby wyregulować. Poświęcamy temu jakieś 10-15 minut. Najlepiej oczywiście to się omawia w momencie, kiedy my takiego pacjenta mamy za kierownicą, kiedy możemy go dotknąć, kiedy możemy mu pomóc ustawić ten fotel, tą kierownicę. No ale jeżeli miałbym na szybko teraz powiedzieć, jak ją ustawić poprawnie, no to na pewno wysokość, na pewno odległość względem pedałów, względem hamulca, żeby w momencie, kiedy ja kopnę w ten pedał hamulca, bo czasami często się zdarza, że musimy wykonać takie kopnięcie przy hamowaniu awaryjnym, żeby ta noga nie była przeprostowana. Bardzo często ludzie gdzieś tam regulują sobie kierownicę też w taki sposób, że ona jest zbyt mocno schowana, że w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji awaryjnej, my jesteśmy w stanie przeprostować ręce też na kole kierownicy w trakcie takiego właśnie hamowania awaryjnego, co oczywiście skutkuje no głębokimi później urazami. Jeżeli mowa o pasażerach, to wiesz co, no często niestety spotykamy się z tym, że pytam, czy na przykład w momencie, kiedy przewozisz kogoś okazjonalnie, czy każesz temu komuś na tylnej kanapie poprawić sobie zagłówek. Jest to rzecz, myślę, o której my musimy pamiętać, nie tylko w momencie, kiedy kogoś przewozimy, ale często w momencie, kiedy my korzystamy z takich usług, chociażby, nie wiem, Ubera, taksówki, czegokolwiek, wsiadasz na tylną kanapę z zupełnie obcą sobie osobą. No i teraz jedziesz i jesteś zdany na jego umiejętności. Nie wiesz, jak on jedzie, jak on skręca, jak on hamuje, czy on potrafi przewidzieć, czy on w ogóle wie, co się dzieje na drodze, albo dochodzi do zdarzenia, kiedy ktoś wjeżdża w tył takiej taksówki. No i w momencie, kiedy masz niestety ten zagłówek niewyregulowany, bardzo często on jest obniżony w celu po to, żeby była dobra widoczność w lusterku wstecznym, no i dochodzi do uderzenia, gdzie twoje ciało leci do przodu, po czym odbijasz się od kanapy, gdzie nie masz tego zagłówka, no to znowu uraz kręgosłupa niestety. Myślę, że jest od razu, nie?
1: I to przy takich błahych często zdarzeniach, przy drobnych kolizjach już występują takie urazy kręgosłupa szyjnego i wszyscy wychodzą z samochodów w kołnierzach ortopedycznych, a tak naprawdę można byłoby się otrzepać z pyłu po poduszce powietrznej, wyjść i powiedzieć, okej, jesteśmy cali, tylko samochód jest zniszczony. Ale wiesz co, Michale, bo przychodzi mi do głowy też taka sytuacja, kiedy ludzie absolutnie bezmyślnie podróżują nie na swoim miejscu. Myślę nawet o pasażerach przedniej kanapy, przedniej jego fotela, kiedy albo na boku ktoś jedzie, śpi na przykład na rozłożonym fotelu z przodu, gdzieś ten pas jest przepleciony, widać takie obrazki na autostradach, widać takie obrazki, czasami stoisz na skrzyżowaniu gdzieś w jakimś kurorcie wakacyjnym, ktoś dojeżdża z dalekiej trasy i pasażer śpi na przykład na przednim fotelu rozłożonym, przecież ten pas go w ogóle nie trzyma, ta pozycja to jest pierwszy stopień do tego, żeby wkomponować się pod schowek w razie czego.
0: No, mamy w naszym centrum, nie tylko w naszym, ale to myślę, że wszędzie indziej też korzystają z tego w każdej możliwej szkole doskonalenia techniki jazdy, jest tak zwany symulator zderzeniowy, gdzie z niewielkiej jakby odległości spuszczamy fotel i symuluje to zderzenie czołowe. W momencie, kiedy taka osoba dotyka tego, kiedy jedzie w zapiętych pasach i dochodzi rzeczywiście do takiego uderzenia, zdarzenia, to dopiero wtedy zdają sobie sprawę rzeczywiście, jaką pasy robią robotę. No albo kolejnym symulatorem bardzo często wykorzystywanym jest oczywiście symulator dachowania, gdzie my pokazujemy, jak poprawnie dociągnąć fotel, jak poprawnie go zapiąć, dociągnąć, żeby on przylegał nam bezpośrednio do ciała, no i jaką on robotę robi w momencie, w symulatorze oczywiście, podczas takiego dachowania. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak to jest ważna kwestia.
1: No, to przypomnijmy o tym, ile taki pasażer może ważyć przy zderzeniu z 50 km na godzinę, oczywiście niespodziewanym, kiedy coś nagle się wydarzy i my nagle zatrzymujemy samochód z 50 na godzinę na drzewie, na murku, na przepuście betonowym, w jakimś takim środowisku, które nie przyjmuje energii.
0: No średnia waga takiego człowieka, po przeliczeniu oczywiście, no to jest około 4 ton.
1: O właśnie, i to chciałem, żeby państwo usłyszeli od instruktora techniki jazdy, że pasażer waży 4 tony. Jeżeli on ma niezapięte pasy, to raczej szanse są na przeżycie marne.
0: No i teraz wyobraźmy sobie, że taki pasażer siedzi na tylnej kanapie za kierowcą, dochodzi do mocnego uderzenia, a ten pasażer nie jest zapięty w pasy. No to Kuba, sam sobie wyobraź, jakie są tego skutki i konsekwencje. On łamie fotel kierowcy, wypada jak pocisk,

0: tak naprawdę zbijając przednią szybę. Także no to są naprawdę niewyobrażalne gdzieś tam konsekwencje tego. Więc ja no zawsze zwracam na to uwagę i tak jak mówię, jakiekolwiek szkolenie rozpoczynamy, to jest absolutna podstawa podstaw, żeby poprawnie ustawić sobie fotel. My na to poświęcamy trochę czasu, żeby rzeczywiście ci ludzie mieli świadomość, jaką to robi robotę i rzeczywiście po paru chwilach spędzonych po nowemu, że tak powiem, czyli moment, kiedy osoba sobie poprzestawia i wyreguluje po naszemu ten fotel, no to przyznaje nam rację, że rzeczywiście ten centymetr do przodu, trochę kąt nachylenia bardziej gdzieś tam do pionu tego fotela, to wszystko ma wpływ, jeżeli chodzi później o efektywność hamowania, czy też zachowania się w ogóle naszego ciała podczas jakiegokolwiek zdarzenia właśnie na drodze.
1: Nie tylko kierowca, ale też pasażerowie muszą być gotowi niestety na tą jedną chwilę, która może, oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale ona może nastąpić. Więc to może powtórzmy jeszcze raz. Usiądźmy tam, gdzie powinniśmy siedzieć. Zapnijmy te pasy, bo tak jak powiedział przed chwilą Michał, człowiek może ważyć nawet 4 tony przy takim nagłym wyhamowaniu samochodu. I pozycja to nie tylko kierowca. Michał, na co jeszcze zwrócić uwagę pasażerom, żeby podróżować bezpiecznie, bo wydaje mi się,
0: wiesz,
1: że...
0: Wiesz co, no, nawiązałeś, wejdę ci w zdanie, do tych wyjazdów wakacyjnych. Wydaje mi się, że tutaj bardzo często i to dużą zmorą chyba wszystkich jakby podróżujących jest to, mnie to osobiście przeraża, jak jadę i z naprzeciwka widzę, słuchaj, na sąsiedniej drodze białe skarpetki po prawej stronie, czyli pasażer, pasażerka w momencie, kiedy mamy długą trasę, wyjazd wakacyjny w celu odpoczynku, żeby nogi nie spuchły, kładą sobie te osoby niestety gdzieś tam nogę na deskę rozdzielczą. Dochodzi do jakiegoś zdarzenia, hamowania, nawet niegroźnego. I w momencie, kiedy te poduszki powietrzne nam wystrzelą z prawej strony, no to też ludzie niestety nie są świadomi tego, jakie są konsekwencje takiego wystrzału tej poduszki i co może się stać z naszym ciałem w momencie, kiedy taka poduszka strzela. A przypomnijmy, że wystrzał poduszki powietrznej to jest strzał środka pirotechnicznego, który strzela, ta poduszka strzela z prędkością około 300 km na godzinę.
1: Do tego tematu wrócimy.
0: Sekundy.
1: To Michale, do tego tematu wrócimy w takim razie po wpół do, opiszemy dokładnie, jak działa poduszka i jaką krzywdę może nam zrobić, jeżeli źle siedzimy, czy za kierownicą, czy na miejscu pasażera. A państwo, proszę, zostańcie z nami.

0: 29,5 minuty pozostało do godziny 18. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Radia, które powoli popełnia rekordy. Ale o tym będę mówił jeszcze później, bo teraz czas ma na Mariusza Dąbrowskiego i wiadomości drogowe. Spokojnie na drogach, Mariuszu, czy coś się wydarzy?
1: Spokojnie.
0: Spokojnie, czyli zupełnie inaczej niż wczoraj. I za to trzymamy kciuki, żeby tak pozostało.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Nowe utrudnienie. Droga krajowa nr 25. Bydgoszcz-Inowrocław. Złotniki Kujawskie. 175 km. Zderzenie trzech autosobowych. Jedna osoba ranna. Ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 19. Odcinek Siemiatycze-Sarnaki. Miejscowość Kuski. 162 km. Zderzenie trzech autosobowych. Dwie osoby.

0: ranna droga zablokowana. Spokój? Trochę nie bardzo.
1: No nie bardzo, coś się tam wydarza.
0: I to za dużo, bo to są takie zdarzenia ze sporą ilością aut, sporą ilością rannych. Droga na 19 zablokowana, ruch pojazdów kierowany na objazdy trasami lokalnymi. I jeszcze jedno takie świeże utrudnienie, autostrada A4, węzeł Kostomłoty, 136 kilometr, zderzenie trzech aut osobowych, nikt nie ucierpiał, co prawda, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 32 minuty po 17 albo 28 do 18. My trzymamy kciuki, żeby jednak było spokojnie i żeby państwo się naprawdę nigdzie nie spieszyli. Słuchajcie PRK Polskiego Radia Kierowców. Z nami nie musicie się spieszyć. Do 22 jesteśmy z państwem, więc zapraszamy.

0: 24,5 minuty do godziny 18. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców na luzie, w dobrą stronę. Wracamy do rozmowy z Michałem Włodarczakiem, instruktorem techniki jazdy Driving City Bednary. Cześć Michale.
1: Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie wszystkich.
0: Mówimy dzisiaj o pozycji, o pasach, o tym, że jest ten jeden moment, ta jedna chwila, kiedy coś się wydarzy i dokładnie wtedy wszystko musi być dobrze. Napisał do nas słuchacz, w nawiązaniu do niezapiętych pasów i dachowania, wypadek z 4 lipca w okolicy Postolina, gdzie zginęły 4 osoby, które jechały bez zapiętych pasów. Tylko kierowca miał zapięte pasy i skończył w szpitalu. Reszta wypadła z samochodu, pisze nasz słuchacz. No tak to niestety wygląda, Michale, prawda?
1: No wiesz co, jestem przerażony, to będę podkreślał za każdym razem, jak słyszę ludzi, którzy nie zapinają pasy, bo widzieli filmiki w internetach gdzieś, że ktoś miał niezapięte pasy, no i jakoś uszedł życiem, albo ten, kto miał zapięte, miał siniaki na klatce piersiowej.

0: Jestem po prostu przerażony takimi tezami, takimi zachowaniami. Bardzo często jak widzę kierowców, którzy jeżdżą i często muszą wsiadać do samochodów i na chwilę dosłownie wysiada czy wsiada, no to często ten pas jest zapięty po prostu za plecami. Czasami ta chwila, ta sekunda może spowodować to, że te pasy nas uratują. Także ja będę dążył do tego, żeby każdy w każdym miejscu, w każdym mieście te pasy jednak zapinał i w sposób poprawny. To jest bardzo ważna kwestia, dlatego że dużo ludzi zapina te pasy po prostu byle jak. Często mamy jakąś torebkę, jakąś saszetkę, na którą też zapniemy pas, co powoduje, że w momencie, kiedy on będzie nam potrzebny, żeby docisnąć ten pas biodrowy, nasze ciało do fotela, niestety może się nam zsunąć na tej saszetce, nerce, torebce i te parę centymetrów zabraknie, żebyśmy kolanami nie uderzyli w kolumnę kierownicą.
1: Poduszka powietrzna. Na tym skończyliśmy naszą rozmowę w pierwszym wejściu. Bo to, o czym powiedziałeś, czyli ten luz na pasach, który nagle zniknie nam z odcinka lędźwiowego, a pojawi się w odcinku piersiowym i spowoduje, że spotkamy się z wybuchającą poduszką w połowie drogi. To będzie bolesne spotkanie.
0: Bardzo bolesne i wiesz co, no często niestety ta niepoprawna pozycja, od której zaczęliśmy dzisiaj sobie rozmowę, często niestety ludzie trzymają kierownicę, no niepoprawnie, brzydko mówiąc, i trzymają tą rękę na szczycie koła kierownicy. Dochodzi do jakiegokolwiek zdarzenia, nawet niegroźnego, ale jeżeli ten czujnik od poduszki, który ją aktywuje do wystrzału i ta poduszka nam wystrzeli, jeżeli ta ręka jest na szczycie koła kierownicy, to ręka na przykład z bransoletką, zegarkiem na ręku może dodatkowo jeszcze nas uszkodzić na skutek właśnie tego wybuchu.
1: I pół biedy, jeżeli na zegarku mamy jakiś napis taki firmowy, ale jeżeli jest jakaś podróba z jedną literą przekręconą, to wstyd, do końca życia na czole.
0: No właśnie.
1: To oczywiście tak w ramach żartu, żeby państwo wiedzieli. Ja mam prośbę do naszych słuchaczy. Dajcie znać w naszej aplikacji. Piszcie albo nagrajcie wiadomość dla nas, czy z pytaniem do Michała, jeżeli macie jakieś pytania, albo piszcie swoje doświadczenia z takimi sytuacjami. Michał, wspomniałeś jeszcze o tym, że w taksówkach czasami zdarza się nie zapinać pasów, co też jest absurdem moim zdaniem, a jeszcze większym absurdem jest to, że kierowca, który jedzie po pasażera, musi zapiąć pasy, a jedzie z pasażerem i nie musi ich zapiąć.
0: No właśnie, to samo jest na przykład z instruktorami nauki jazdy. Prowadząc takie szkolenie, teoretycznie pasów nie ma obowiązku jakby mieć podczas prowadzenia takiego szkolenia. Ja będąc instruktorem nauki jazdy zawsze, podkreślam, zawsze zapinałem te pasy, bo to jest no nie tylko bezpieczeństwo moje, ale też oczywiście kursanta, który ze mną jechał. Jak już wspomniałem, nasze ciało w momencie zdarzenia waży około 4 ton. Nie chciałbym być dla kogoś z dodatkowym zagrożeniem, jeżeli nawet nie z naszej winy doszłoby oczywiście do jakiegokolwiek zdarzenia na drodze.
1: Ty ważysz około 4 ton, ale mamy wakacje. Jak mamy wakacje, to zabieramy ze sobą jakieś bagaże. Jeżeli my nawet dobrze siedzimy, usiedliśmy w tych miejscach technologicznie przeznaczonych dla pasażera. Zapięliśmy pasy we wzorowy sposób, ustawiliśmy pozycję zagłówki, ale zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, albo wielu ważnych rzeczach, o bagażach, żeby one po pierwsze były w dobrym miejscu, a po drugie były zabezpieczone. Przecież bagaże też będą ważyć więcej niż nam się wydaje.
0: No wiesz co, przysłowiowa damska torebka, ta sama waga, na której my ważymy pasażerów, ludzi, kogokolwiek, na tą wagę bardzo często w ramach trochę pół żartem, pół serio wkładamy właśnie damską torebkę, żeby pokazać, jakim ona też może być zagrożeniem. Nie tylko w samochodzie, ona potrafi ważyć po przeliczeniu oczywiście nawet do 300 kg. A propos tych bagaży, o których wspomniałeś, no bardzo często w tym okresie wakacyjnym widzimy na autostradach, drogach szybkiego ruchu, na mopach, gdziekolwiek auta wyładowane wręcz po dach bagażami, no bo jedziemy na wakacje, na tydzień nad morze i zabieramy ze sobą pół domu praktycznie. Często nie korzystamy z wielu tych rzeczy, no ale wypada je wziąć, no bo może być chłodno, może być ciepło i bierzemy tego naprawdę w opór. Często te rzeczy są niezabezpieczone, z tyłu roleta nie zasunięta, dochodzi do hamowania, te wszystkie bagaże niestety mogą się w tym samochodzie przesunąć, co dodatkowo będzie sporym zagrożeniem. Ja zawsze daję przykład telefonu, z którego bardzo często korzystamy jako z nawigacji, wpinamy go często w uchwyt na podszybiu. Taki telefon w momencie zderzenia przy prędkości, podkreślę, 50 km na godzinę, zderzenie czołowe, ten telefon waży 9 kg. I w momencie, kiedy on się wypnie z takiego uchwytu, no to sam wiesz, co się dzieje w aucie, kiedy on zaczyna latać po całej kabinie. Nie?
1: Nikt z nas chyba nie próbował nigdy uderzyć się 10-kilowym młotkiem w głowę. A jeżeli się próbował, to prawdopodobnie przekonał się o tym tylko raz. Ale przyszła mi do głowy jeszcze jedna ważna rzecz, o której i kierowcy, i pasażerowie, i w ogóle uczestnicy tego wakacyjnego wyjazdu często zapominają. Bagażniki dachowe, zamontowane na dachu, nawet w prawidłowy sposób, obciążone nawet w prawidłowy sposób, mogą być niebezpieczne, jeżeli kierowca przekracza prędkość dozwoloną dla tego typu urządzenia. W każdej instrukcji obsługi, czy świadectwie homologacji takiego urządzenia, a to przeważnie jest jeden dokument, jest napisane, z jaką maksymalną prędkością można się poruszać. A niejednokrotnie było tak, że na autostradzie potrafił mnie wyprzedzić taki samochód 160-170 km.

0: km na godzinę i w takiej przysłowiowej trumnie miał wypakowane jakieś rzeczy na dachu. To też jest bardzo niebezpieczne.
1: Bardzo. To te trumny, potocznie oczywiście nazywane boksy dachowe, to jedna kwestia zagrożenia. Moim zdaniem drugą kwestią zagrożenia są rowery na bagażniku dachowym, które bardzo często niestety też są źle zabezpieczone.
0: Albo rzeczy na tych rowerach, lampki, odblaski.
1: Rzeczy, czy też foteliki dziecięce. Bardzo często ludzie podróżują z rowerem, w którym jest zamontowany fotelik i ten fotelik nie jest dodatkowo w żaden sposób przymocowany, czy też przytwierdzony do właśnie takiego roweru. Sam wiem, bo podróżuję dużo gdzieś tam z rowerami. Ja jestem tak nauczony, że słuchaj, dodatkowo nawet te rowery, mimo to, że one są zabezpieczone w ten sposób taki seryjny, jeżeli chodzi o bagażniki dachowe, związuję sobie i dociskam pasami transportowymi do relingów samochodowych. No dzięki temu mam jakąś tam świadomość i pewność, że to się nic złego z tym nie stanie, no ale też jestem przewrażliwiony i co jakiś czas zatrzymuję się mimo wszystko, poprawiając co chwilę, czy te pasy rzeczywiście dobrze trzymają i są dociągnięte.
0: Czy nie tylko pasy dla nas, ale pasy dla bagażu. Michale, zostało nam dosłownie kilkadziesiąt sekund. Podsumowanie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Na co w trzech żołnierskich zdaniach zwrócić uwagę podczas czy pakowania się, czy jazdy w ogóle samochodem?
1: Poprawnie ustawiona pozycja za kierownicą, odległość, wysokość fotela i dobrze, poprawnie zapięte pasy. Nie tylko kierowcy, ale też i pasażera, który siedzi obok nas, jak i na tylnej kanapie. No i to, o czym wspomnieliśmy, oczywiście kwestia bagaży. Polecam, zachęcam, proszę o to, żeby one były rzeczywiście poprawnie zapakowane, żeby ta przestrzeń bagażowa była jakkolwiek, ale oddzielona i zabezpieczona od przestrzeni pasażerskiej.
0: To ja jeszcze dołożę jeden swój apel. Pamiętajmy o bezpiecznej prędkości i bezpiecznej odległości oraz światłach mijania, które no, często potrafią zdziałać cuda, bo widać nas znacznie, znacznie wcześniej. Michał Włodarczak, instruktor techniki jazdy Driving City Bednary. Michale, bardzo Ci dziękuję.
1: Również dziękuję uprzejmie.
0: I mam nadzieję do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

0: Puszczaj mnie.
1: Prawie 10 minut do godziny 18. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Direx pisze na temat mojej ostatniej rozmowy z Michałem Włodarczakiem, że problem nie polega na przewożeniu różnego rodzaju rzeczy, ale w tym, że większość uważa się za tych, których prawa fizyki nie obowiązują, bo przecież nic im się nie stanie. A później płacz i żałość. Większość z tych delikwentów i tak uważa, że to nie była ich wina, pisze Direx. Direx, dzięki za wiadomość. No, mówiliśmy o tym, że wielu z nas po prostu uważa, że nas problem wypadku nie dotyczy. Ale dotyczy nas coś, co wydarza się w radiu co 20 minut, czyli wiadomości drogowe. Dzisiaj od Mariusza Dąbrowskiego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Kolejne niestety nowe utrudnienie. Droga krajowa numer 28, Gorlice-Jasło, miejscowość Siepietnica. 192 kilometr. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w przepust drogowy. Nikt nie ucierpiał. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Droga krajowa numer 25, Bydgoszczyna-Wrocław, Złotniki Kujawskie, 175 km. Zdarzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Krajowa 19, Siemiatycze-Sarnaki, miejscowość Kuski, 162 km. Zdarzenie trzech autosobowych. Dwie osoby ranne, droga zablokowana, ruch aut kierowany jest na objazdy drogami lokalnymi. Ciężarówki z siemi...

0: Miatycz kierowane są do Drohiczyna. I jeszcze jedno utrudnienie, autostrada A4, odcinek węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 136 km, zderzenie trzech autosobowych, zablokowany lewy pas w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 8 minut do 18, my jedziemy na luzie w dobrą stronę, jedźcie z nami. Nasza aplikacja czynna, można pisać albo nagrywać wiadomości. To piszcie i nagrywajcie. Jedźcie z nami. Do 22 zapraszam.

0: Jest 30 sekund przed godziną 18. Łukasz wysłał do nas wiadomość. Do tego, o czym mówicie, czyli przedmiotów niebezpiecznych, dołożę temat, który przewija się na forach bardzo często. Jest to temat demontażu ścian grodziowych w samochodach z wbitym VAT 1. Coraz więcej niepoważnych osób pyta, a wielu tak jeździ. Dramat. Nie pytają o bezpieczeństwo, tylko o to, czy podczas kontroli ktoś się będzie czepiał i czy samochód przejdzie przegląd. Chłopaki, rozum, to ludzie bez wyobraźni. To jest absolutnie nieodpowiedzialne. Pozdrawia Łukasz. Dołączam się do tego, rzeczywiście, że samochody powinny być tak używane, jak zostały skonstruowane. Chyba że zmieniamy coś w tej konstrukcji i na to zgodę wyraża po pierwsze świadectwo homologacji, po drugie diagnosta, który szczerze i uczciwie zatwierdzi takie zmiany konstrukcyjne pojazdu, a potem te zmiany znajdą się w dowodzie rejestracyjnym. Minęła godzina 18, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Wjeżdżamy w kolejną godzinę na luzie w dobrą stronę. Zapraszam, Kuba Hanak.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Od razu przypominają mi się samochody z kratką. Ciężarowy Seicento na przykład z kratką. To były takie nasze polskie wynalazki. Pogoda. Przejdźmy do pogody, bo w pogodzie się dzieje. 28 stopni ciągle w Słubicach i 12 w Zakopanem. Dwa bieguny. Jeden ciepły, drugi zimny. To wcale nie Suwałki dzisiaj są najchłodniejsze, tylko właśnie nasza stolica Tatr. Nad morzem też chłodniej, bo około 17 stopni. I na południowym wschodzie też chłodniej, 15-16, maksymalnie 17 stopni. I to przewidzieli synoptycy. Mało tego, przewidzieli też opady deszczu, które trapią chyba cały kraj nasz dzisiaj. Najbardziej pada na południu i południowym zachodzie. Tutaj spadnie nawet 10 litrów deszczu na metr kwadratowy, ale bardzo podobna ilość deszczu może spaść podczas tych takich bardzo gwałtownych

0: jednorazowych ulew, które też przemieszczają się szczególnie nad centralną i wschodnią częścią naszego kraju. O temperaturach już mówiłem, w górach będzie chłodniej, to trzeba się przygotować na to. Zresztą wczoraj przedstawiałem prognozę dla Tatr. Ja ją przypomnę za kilkadziesiąt minut. Gdyby Państwo wybierali się w tym tygodniu na wycieczkę w góry, to zerkniemy w pogodę i podpowiem, czy warto, czy nie warto, albo przynajmniej jak się ubrać na taką tatrzańską wyprawę. Najcieplej na zachodzie i to też się sprawdza. Uważajcie na siebie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dwie minutki po 18:00, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę. Już za chwilę będziemy mówić o tym, że jednak jak dzieci coś tam zbroją, to rodzice ponoszą za to odpowiedzialność. Jaką odpowiedzialność? O tym już za chwilę usłyszą Państwo na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: Prawie 10 minut po godzinie 18 i przypominamy, zresztą nasi słuchacze o tym wiedzą, że co 20 minut na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców mówimy o tym, co na drogach, to znaczy mówi dzisiaj Mariusz Dąbrowski, mówi. Ja już nic nie mówię, dlatego że ostatnio jak zapytałem, czy jest spokojnie, to Mariusz powiedział spokojnie, po czym zajrzał w informacje od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i odwołał to spokojnie, więc ja nic nie mówię, tylko proszę go o to, żeby zabrał teraz głos.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Skończyły się kłopoty na autostradzie A4 między węzłem Kostomłota a węzłem Kąty Wrocławskie na 136 kilometrze, gdzie po zdarzeniu trzech aut osobowych zablokowany był lewy pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Ruch możliwy był jednym pasem. Teraz jedzie się w stronę wschodu obydwoma pasami. Droga krajowa nr 28, Gorlice-Jasło, Siepietnica, 192 km. Auto osobowe wypadło z drogi, niestety uderzyło w przepust drogowy. Nikt nie ucierpiał. Wprowadzono ruch wahadłowy. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 74 między Opatowem a Kielcami w Skorzeszycach na 101 km. Tam policja kierowała ruchem, trzy osoby zostały ranne. Teraz droga 74 jest przejezdna bez jakichkolwiek problemów. I droga krajowa nr 25, Bydgoszcz-Inowrocław, Złotniki Kujawskie, 175 km. Zderzenie trzech.

0: Trzech autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Oprócz Mariusza mamy też swoich wiernych słuchaczy, którzy z drogi też dają znać.
3: Witamy, dzień dobry w niedzielę, Wojtek i Diego. Meldujemy się na razie z drogi krajowej numer 46. Mamy jakieś 15 km do węzła Blachownia na autostradzie A1. Będziemy się odzywać po drodze, gdybyśmy zobaczyli coś niepokojącego czy jakieś utrudnienia w ruchu. No i oczywiście zostajemy z Radiem Kierowców, a dzisiejsza audycja dotycząca bezpieczeństwa, no to myślę, że będzie dobra dawka wiedzy dla doświadczonych i niedoświadczonych kierowców. Także ja zostaję z Wami przez najbliższe 600 kilometrów. Pozdrawiamy Wojtek i Diego z Prosida.
2: Bardzo dziękujemy. My też pozdrawiamy ciebie Wojtek i Diego. A ja mam jeszcze specjalną wiadomość dla Mariusza Dąbrowskiego, dlatego cię poprosiłem, żebyś został. Masz pozdrowienia od swojej wielbicielki tutaj, od Natalii.
0: Ukłony dla Natalii.
2: Bardzo dziękujemy, a my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: 18 minut po godzinie 18. Imieniny, godziny trafione. To taki mój challenge cotygodniowy, żeby może trafić w jakieś godziny z rozmową z gościem. I to nie byle jakim. Olga Raczkowska-Klatt, adwokatka, prawniczka. Cześć, Olga.
1: Cześć, dzień dobry państwu.
0: Nie udało mi się jej dzisiaj ściągnąć fizycznie, ale udało mi się namówić, żebyśmy mogli porozmawiać choćby online, za co bardzo ci dziękuję, bo Olga odpoczywa, jest na urlopie, daleko, daleko stąd, nie zdążyłaby po prostu do nas dojechać.
1: Tak, ja również dziękuję za zaproszenie.
0: Olga, temat dzisiaj taki wakacyjny, bo bardzo dużo wypadków zdarza się w wakacje. Wypadki są najczęściej, no najczęściej, w 99% niezamierzone, czyli my nie bierzemy w ogóle pod uwagę, że coś się wydarzy. Działamy tu i teraz, często totalnie rozluźnieni, bo przecież są wakacje.
1: Tak, niestety to widać na drogach.
0: Kilka dni temu 9 17-latków na Kaszubach jechało jednym Volkswagenem Passatem. Byli nietrzeźwi, bez uprawnień, a kilku z nich podróżowało na dachu. Czy coś jeszcze tutaj wymaga komentarza?
1: No bardzo trudno komentuje się takie sprawy. Niestety to nie jest odosobniony przypadek, bo bodajże rok temu była podobna sprawa, kiedy dzieci jechały również w bagażniku i tam też były ofiary śmiertelne. To jest coś strasznego. Po pierwsze, ten 17-latek na pewno nie miał uprawnień na prowadzenie tego konkretnego pojazdu. Nie wsiadł jeszcze w dodatku po alkoholu, wziął tylu znajomych, jechali na dachu, no i bilans jest tragiczny. Została poniesiona śmierć przez uczestników tego rajdu.
0: Nie lubię słowa rajd, bo rajd kojarzy mi się ze sportem i taką uczciwą rywalizacją, no ale już ci wybaczę ten rajd tym razem.
1: Przepraszam.
0: Ale popraw się.
1: Tak, no
0: oczywiście. Oczywiście z żartujemy.
1: Brawurowej jazdy.
0: O właśnie. Państwo oczywiście wiedzą, że dosyć luźne rozmowy z Olgą na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców na luzie. W programie na luzie prowadzimy, bo to przecież program na luzie. Olga, poważna sprawa to jest. Dzieci czasami nie kalkulują tego, co robią. I niezależnie od tego, czy mają 13, 17 lat, to ciągle są dzieci i to ciągle są czyjeś dzieci, nawet jeżeli mają 40 lat. Natomiast odpowiedzialność dzieci do pewnego momentu ponoszą rodzice. Za dzieci ponoszą
1: oczywiście,
0: rodzice.
1: Oczywiście. Pamiętajmy o tym szczególnie w wakacje, ponieważ widzę to również jako użytkowniczka dróg, że jest już niestety ten syndrom taki wakacyjny, czyli dzieciaki biegają, jeżdżą, nieupilnowane. Drodzy rodzice, pamiętajmy o tym, że ponosicie odpowiedzialność. Oczywiście najwyższą odpowiedzialnością jest śmierć waszego dziecka, ale jeżeli nic się nie stanie, możecie ponieść odpowiedzialność za to. I w tym przypadku, również w tym przypadku śmiertelnego wypadku, również rodzice będą podciągnięci do odpowiedzialności. Jak to się stało, że 17-latek prowadził pojazd?
0: To jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna, bo w takich sytuacjach, kiedy 17-latek prowadzi samochód bez uprawnień, nie działa żadne ubezpieczenie. Absolutnie żadne. I teraz każda szkoda, która zostanie wyrządzona przez takiego delikwenta, to jest szkoda rozliczana, no powiedzmy tak,

0: kolokwialnie gotówką.
1: Tak, dokładnie. A poza tym zauważmy też to, że może przysługiwać ofiarom tego wypadku roszczenie o rentę do sprawcy. I nawet gdybyśmy mieli polisę ubezpieczeniową, to renta w to nie wejdzie.
0: Czyli do końca życia pewne zobowiązanie będzie musiał ten człowiek, czy na początku jego rodzica, potem ten człowiek, jak już będzie dorosły.
1: Tak, będzie płacił rentę z uwagi na poniesione, ewentualne poniesione, bo ja oczywiście mówię ewentualnie, tutaj nie zostały jeszcze wydane żadne decyzje, ale mówimy o potencjalnym roszczeniu. Może przysługiwać renta takiej osobie, jeżeli doznała trwałego uszczerbku na zdrowiu. A znając okoliczności tej sprawy, czyli było tyle tych dzieci, pijanych, po lesie, starym samochodem, chociaż nawet gdyby to był najlepszy samochód, to dalej dzieci było za dużo,
0: niczego
1: były
0: to nie
1: pijane.
0: Zmienia, tak.
1: Tak, więc to dalej jest sytuacja bardzo dużego zagrożenia.
0: Dodam, że kilkoro z nich podróżowało na dachu. Na dachu tego samochodu. To jest w ogóle jest niewyobrażalne.
1: Znaczy ktoś... Kuba, oczywiście, wiadomo, każdy z nas był młody. Jak najbardziej i różne szalone pomysły przychodziły nam do głowy. Tylko, że rolą rodziców nie jest tylko i wyłącznie powołać dziecko na świat. Tylko jednak nauczyć i przygotować do życia tego młodego człowieka. A nie jedynie wypuścić w świat i radź sobie stosowanie takiego prawa dżungli, tak? Albo przeżyjesz, albo nie. No żyjemy w społeczeństwie, więc musimy przystosować się do tego, jakie zasady panują. No i nie ma zgody społeczeństwa na to, żeby 17-latek pijany wsiadł do samochodu, zabierał wszystkich znajomych i przeprowadzał taki, chciałam powiedzieć znowu rajd, przepraszam, taki śmiertelną wycieczkę.
0: No tak, to bardzo niebezpieczna wycieczka. Kilka dni temu w okolicach Wieliczki, mojego rodzinnego miasta, wydarzył się też wypadek. Dwóch 15-latków na hulajnodze się przewróciło na prostej drodze. Lądował helikopter LPR-u, ciężko rannego 15-latka zabrano do szpitala w naprawdę poważnym stanie. Takich wypadków codziennie jest mnóstwo. Dalej nie działają ostrzeżenia, dalej nie działają apele. Czy te apele w ogóle trafiają do tych dzieciaków? Jak myślisz?
1: Znaczy tak, widzę zmianę po wprowadzeniu przepisów obowiązkowego noszenia kasku na hulajnodze, ponieważ widzę, że faktycznie te dzieciaki mają te kaski. Więc chociaż tyle, że ich główki, które są najważniejszym organem w ich młodych ciałach, są chronione.
0: To teraz powiem ci tylko, tak, że jeden z tych chłopców, którzy się przewrócili na tej hulajnodze, niestety nie miał kasku. Był pasażerem zabranym przez kierowcę, który miał kask, tylko uwaga, ten kask wisiał na kierownicy, on nie był założony.
1: No tak, tak, tak, tak, tak, tak. To prawda niestety. Tylko, że właśnie chciałam powiedzieć, że jednym to jest dostosowanie się do przepisów, czyli obawa przed ewentualną sankcją w postaci mandatu, a drugim to jest jednak dalej ta świadomość tego, co się może stać. Ponieważ ta hulajnoga jeździ bardzo szybko, ma małe koła, które po wpadnięciu w drobną nawet dziurę może się przewrócić i uderzymy głową. Albo właśnie, jak weźmiemy kogoś jako pasażera, co też jest dla mnie niedopuszczalne, zdarzenie drogowe, czyli na tych hulajnogach rozpędzonych, wjeżdżanie na przejścia dla pieszych, też non-stop wiadomości są pełne takich wypadków. Że dzieciaki, chociaż nie tylko dzieciaki, no ale tutaj skupmy się na razie na dzieciakach, wjeżdżają z ogromną prędkością na przejścia dla pieszych. Kierowca nie ma możliwości zatrzymania się w miejscu, nawet jeżeli głową będzie chodzić o 360 stopni w prędkości światła, może go nie zauważyć najzwyczajniej w świecie. Więc musimy uczulać nasze dzieci, że nie są same i nawet jeżeli dookoła trafiają się sami rozsądni użytkownicy dróg i przestrzegający przepisów, to mogą najzwyczajniej w świecie nie zauważyć tego dziecka, który wjeżdża z bardzo dużą prędkością zza rogu, w kasku jeszcze, pod którym zwykle ma słuchawki. No uważajmy, ale uświadamiajmy dzieci, rozmawiajmy na ten temat.
0: Do tematu wrócimy za kilkanaście minut. Zostańcie Państwo z nami. Nasza aplikacja Czeka, można pisać. Można też nagrywać wiadomości głosowe. Czekamy na nie. Temat jest ważny, albo nawet bardzo ważny, więc zostańcie z nami. Let's get it started in here.

0: 30 minut po 18 i prawie 30 minut do 19. Mariusz Dąbrowski już w studiu. Przed chwilą go nawigowałem dwa razy w prawo z reżyserki do studia. Trafił bez żadnego problemu. Mariusz nie potrzebuje nawigacji. Mariusz potrzebuje czasu. I teraz ten czas dostanie.
1: Spokoju.
0: Bo to jego czas. Co 20 minut dzisiaj będzie państwu mówiło o tym, co na drogach.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A1. Kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Trójmiasta. Na A4 od parkingu autostradowego Kłaj aż po Zakrzów ruch spowolniony w kierunku Krakowa. Wielokilometrowy odcinek A4 w spowolnieniu. Autostrada A6 od dzielnicy Szczecina pod Juchy po węzeł Klucz. Utrudnienia dla jadących w stronę granicy zachodniej. Wcześniej spowolnienie ruchu na obu jezdniach między węzłem Kijewo a starym węzłem Rzęśnica. Spory ruch, a co za tym idzie sporo kłopotów na 7 krajowej, na odcinku Czosnów-Kiełpin. Ten odcinek, przypominam, jest w przebudowie, a więc sporo zmian, węższe pasy jezdni, pasy ruchu, inne limity prędkości. Proszę mieć to na uwadze. No i korek od wyjazdu z Łomianek po Warszawę. Krajowa 19, odcinek Siemiatycze-Sarnaki, miejscowość Kuski, 162 km. Zderzenie 3 autosobowych, 2 osoby ranne, droga zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd trasami lokalnymi. Ciężarówki z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

32 minuty po 18. Zabierzcie głos w naszej dyskusji. Już za chwilę wracamy do rozmowy z Olgą Rzeczkowską-Klatt na temat naszej odpowiedzialności za błędy naszych dzieci. Bądźcie z nami.

0: 24 minuty do godziny 19. Tuperka, Polskie Radio Kierowców. Na luzie, w dobrą stronę jedziemy, choć temat bardzo poważny. Temat omawiamy z Olgą Rzeczkowską-Klatt, adwokat, prawniczką, ekspertką prawa, bardzo często goszczoną u nas w studiu. Dzisiaj na wyjeździe, ale i tak jest z nami. Cześć, Olga.
1: Dzień dobry.
0: Urlop. Jak spędza się urlop? Tak jeszcze odejdziemy od tematu.
1: Oczywiście urlop spędza się aktywnie, wiadomo. Jestem Polką z krwi i kości, więc dzisiaj pieliłam ogródek.
0: Czyli aktywnie, dokładnie tak jak mówiła. Ale wracamy do naszego tematu. Olga, bardzo często jest tak, że dzieci popełniają błędy rodziców. Nam, rodzicom, się wydaje, że przecież dziecko pomyśli, zanim coś zrobi. A ja dam prosty przykład. Przykład przejścia dla pieszych i dziecka do 10 lat, które przez to przejście może przejechać jako jeszcze pieszy, może jechać po chodniczku jako pieszy, oczywiście z opiekunem, tatą lub mamą, babcią, nieważne. Natomiast

0: jeżeli kończy 10 lat, to już nagle nie może. To już nagle nie może jechać po chodniku, to już nagle nie może przejechać przez przejście dla pieszych na tym rowerku, tylko musi rower przeprowadzić. Moim zdaniem w 10 urodziny kompletnie nic się nie zmienia. Jeżeli dziecko przyzwyczajimy do tego, że ono sobie będzie przejeżdżać, czyli przyzwyczajimy je do byle jakości, ja to nazwę wprost, to ono tę byle jakość będzie prezentowało już zawsze. Albo przez długi czas jeszcze.
1: Ja się w pełni zgadzam i szczególnie w 10 urodziny myślę, że jako jeden z toastów, tych takich przysłowiowych toastów, nie jest mowa o tym, dziecko od dzisiaj, jak będziesz przejeżdżała na rowerze przez przejście dla pieszych, musisz z niego zejść. No umówmy się, wiadomo, że nikt tak nie mówi i jestem pewna, że ten temat nie jest poruszany i tu się w 100% z tobą zgadzam. Dziecko uczy się przez przykład, więc jeżeli rodzic zatrzymuje się za każdym razem, jak przechodzi przez pasy i tłumaczy też dziecku, dlaczego to robi, że rozglądamy się, dlaczego rozglądamy się w taki, a nie inny sposób, po co to robimy, to wtedy będzie tego nauczone. I nieważne, czy będzie miało 9,5 roku, czy 10 lat i jeden dzień, będzie wiedziało, aha, mama, tata mi mówiło, dobrze, zbliżam się do przejścia dla pieszych, to jest bardzo niebezpieczny manewr na drodze, więc muszę się zatrzymać, muszę się rozejrzeć. Więc uczmy dziecko, ponieważ później ten Jasiu, który nie był nauczony i któremu nie wzniesiono tego toastu w 10 urodziny, staje się Janem. I ten Jan wchodzi dokładnie z tymi samymi zasadami, z tymi samymi nawykami pod koła nadjeżdżającego samochodu, bo nie zwraca uwagi na to, gdzie jest i co robi.
0: Tak właśnie to wygląda niestety. Dzieci uczą się od rodziców. Dokładnie tak samo jest pod szkołami, kiedy mama czy tata wypuszcza dziecko na zakazie zatrzymywania się i postoju, kiedy spiesząc się do szkoły przekracza dozwoloną prędkość albo przejeżdża na czerwonym świetle. No przecież to dzieciom zostaje w głowach. Ale wróćmy do odpowiedzialności rodziców za czyny dzieciaków. To też się zdarza, że dziecko zupełnie przypadkiem zahaczy komuś o samochód, urwie komuś lusterko, albo wpadnie gdzieś na ogrodzenie i tak dalej, i tak dalej. Te szkody muszą pokryć rodzice.
1: Tak, oczywiście. Jesteśmy odpowiedzialni za nasze dziecko w zakresie wychowania, ale również strat, które spowodujesz, szkód, które spowoduje, więc musimy o tym pamiętać. I tak jak wielokrotnie na antenie rozmawialiśmy o kwestii ubezpieczenia, również warto by było rozważyć takie ubezpieczenie rodzinne. I nawet tuż przed wejściem sprawdzałam stawki takiego ubezpieczenia, to jest nawet kilkanaście złotych. Więc możemy za kilkanaście złotych ubezpieczyć się u ubezpieczyciela, dobrego ubezpieczyciela, któremu opowiemy, od czego chcemy się ubezpieczyć, czyli właśnie tych potencjalnych szkód. I jesteśmy zabezpieczeni za te kilkanaście złotych, ponieważ bardzo często w kontekście ubezpieczeń słyszę, a bo to jest za drogie, a po co, a nikomu się nie stało. No dobrze, tylko to ubezpieczenie się kupuje na tą jedną sytuację, kiedy się stało. I zwykle jak już się stało, to są bardzo wysokie stawki.
0: Dzisiaj za urwane lusterko możemy wypłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych, a takie ubezpieczenie OC opiewa na kwotę gdzieś 20 do 30 tysięcy złotych. Sam posiadam takie ubezpieczenie i dostaję go za złotówkę do ubezpieczenia jednego z samochodów.
1: Oczywiście, warto zapoznać się z ofertą naszego ubezpieczyciela właśnie w kontekście samochodów. Bardzo często również przy kredytach jest oferowane dodatkowe ubezpieczenie, więc warto zapytać, czy na przykład taka forma ubezpieczenia jest również dostępna i wtedy za kilka złotych możemy zdjąć z siebie ten problem, zdjąć z siebie tę odpowiedzialność, tą hipotetyczną odpowiedzialność, ale jednak zauważmy to, że samochodów jest coraz więcej, więc nawet manewrowanie między samochodami dla nas dorosłych czasem może się coś stać. Nie chodzi mi tutaj o złą wolę, tylko o przypadek najzwyczajniej w świecie. Dokładnie. I po co się denerwować, skoro mamy to ubezpieczenie i ono pokryje te szkody? My się nie denerwujemy, ofiara, czyli no ten właściciel uszkodzonego pojazdu również się nie denerwuje, ponieważ dostaje pieniądze i sprawa jest bardzo szybko załatwiana i wracamy do normalnego biegu naszego życia.
0: To jeszcze zostawmy na chwilę pieniądze, wróćmy do nerwów, bo wszelkiego rodzaju sprawy sporne, sprawy sądowe właśnie dotyczące odpowiedzialności za błędy naszych dzieci są bardzo wyczerpujące psychicznie.
1: Oczywiście. Poza tym zauważmy, że Przy takich wypadkach bardzo często wchodzi nie tylko i wyłącznie sąd rodzinny,

0: ale również sąd karny. Te sprawy toczą się lata. Będzie badana cała nasza rodzina. Brzydko mówiąc, będzie nam zaglądane do lodówki i do szafek z bielizną. Będziemy kontrolowani. Każda nasza, nie wiem, jakaś potyczka, wyjdzie nagle, że sąsiadka z trzeciego piętra to słyszała, jak kiedyś była awantura, albo kiedyś słyszała, jak mąż wynosił worki ze śmieciami i tam brzdąkały butelki, więc na pewno tutaj jest też kwestia alkoholu. Takie postępowania nie należą do przyjemnych. Ja takie prowadzę, no to jest mój zawód, ale tutaj Państwa chciałabym powiedzieć Państwu, że to jest bardzo nieprzyjemne postępowanie. Mało tego, ono nie będzie trwało przez miesiąc, to będzie trwało latami. Więc też Państwa taka możliwość zapomnienia o pewnym zdarzeniu przesuwa się, ponieważ ciągnie się za Wami sytuacja przez kilkanaście lat. A to jest tylko moment, to jest tylko i wyłącznie chwila i wiadomo, że każdy z nas, to jest naturalny mechanizm ludzki, chce jak najszybciej zapomnieć o tej sprawie i wrócić do swojej codzienności, ale my nie zapomnimy, ponieważ to będzie się toczyło latami, to odpowiedzialność, też ten ostracyzm społeczny, no szczególnie za takie zdarzenia powszechnie nieakceptowalne. Pamiętajmy o tym i uczulajmy nasze dzieci, rozmawiajmy o tym z dzieciakami, szczególnie właśnie w tym momencie wakacji, gdzie no wiemy o tym, że raczej dorośli nie są w stanie sobie pozwolić na dwa miesiące, czy w przypadku maturzystów 4 miesiące wolnego, więc nie jesteśmy zwykle w stanie poświęcić dzieciom aż tyle czasu, więc rozmawiajmy z dziećmi, uczulajmy ich na to, co się dzieje dookoła i jakie mogą być tego konsekwencje.
1: Ja sobie pozwolę podsumować. Tak, może tak na koniec. Dobrze, oprócz tego, tak, że...
0: Nie straszmy, a uświadamiajmy. O.
1: I dajmy dobry przykład. Dajmy dzieciom dobry przykład. Pokazujmy dobre zwyczaje właśnie przykładami. Moim Państwa gościem była Olga Ryczkowska-Klat. Olga, bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie.
1: I zapraszam oczywiście do PRK Polskiego Radia Kierowców. A my zostajemy dalej. Jedziemy na luzie w dobrą stronę. Już za 6 minut wiadomości drogowe.

0: minut pozostało do godziny 19. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Mariusz Dąbrowski już na swoim stanowisku do mówienia o tym, co na drogach. Ciekawy jestem, co się dzieje, ale nic nie mówię, żebym znowu czegoś nie wygadał.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 81, odcinek Żory - Skoczów, miejscowość Pawłowice, 46 km. Auto osobowe wjechało do rowu, nikt nie ucierpiał, zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Żor. Ruch odbywa się lewym pasem. Droga krajowa nr 61, między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim, korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Droga krajowa nr 28, Gorlice - Jasło, Siepietnica. 192 km. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w przepust drogowy, ruch wahadłowy. Droga krajowa nr 25, Bydgoszczyno-Wrocław, Złotniki Kujawskie. 175 km. Zderzenie trzech autosobowych. Jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 19, odcinek Siemiatycze, Sarnaki, miejscowość Kuski. 162 km. Zderzenie trzech autosobowych, dwie osoby ranne, droga jest zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy trasami lokalnymi, a ciężarówki z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8 minut do godziny 19. Mariusz powróci za 19 minut dokładnie do naszego studia, a my mamy specjalne pozdrowienia.
3: Cześć, Radio PRK. Nie wiem, czy jest jakaś audycja z konkursem, czy nie, ale...

0: chciałem pozdrowić słuchaczy radia, was, redakcjo. Wraz z żoną właśnie zostawiliśmy dzieci u teściowej i wracamy z Mazur na Pomorze do Rumi. Pozdrawiam, Patryk i Kamila z Koroli.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. My też pozdrawiamy. Nie malujcie czegoś w drodze powrotnej, bo ta euforia, że dzieci u rodziców, u teściów zostały, to może spowodować jakieś takie mega rozluźnienie. Także życzymy wam szerokiej drogi. Bądźcie z nami. Słuchajcie PLK Polskiego Radia Kierowców, a my wracamy już za chwilę.

0: Minęła 19, tu PRK Polskie Radio Kierowców. Barbara napisała na temat tego, o czym rozmawialiśmy, o dzieciach i odpowiedzialności. Problem jest też w tym, że dzieci nie biorą odpowiedzialności za swoje czyny. Dzieci na każdym kroku są pilnowane przez dorosłych. To dorośli za nich rozwiązują problemy. Dzieci są przyzwyczajone, że dorośli właśnie, a szczególnie rodzice, zawsze ich wybronią, że wszystko rozejdzie się po kościach. No tutaj wchodzimy już w mocną psychologię. Myślę, że ten temat poruszymy na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Ale teraz czas na pogodę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotnie popada deszcz. Na południu prognozowane są opady lokalnie nawet do 10 litrów na metr kwadratowy. Podobnie intensywnie może popadać w tych pojedynczych komórkach deszczowych, tych ulewach, które przechodzą w tej chwili przez cały kraj. I punktowo rzeczywiście w bardzo krótkim czasie może spaść do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna od 18-20 stopni miejscami na wschodzie oraz na wybrzeżu, około 22 w centrum do 28 stopni na zachodzie naszego kraju. Uwaga, bo w górach będzie od 15 do 17 stopni. Powie słabo i umiarkowanie, ale okresami mocniej. Nad morzem jeszcze ten wiatr będzie mocno odczuwalny. Chyba wszyscy widzieliśmy, co wydarzyło się na wybrzeżu, na Mierzei Wiślanej. Niestety tam dalej jeszcze wieje wiatr. Wiatr powieje też mocniej w górach, a szczególnie w Sudetach, nawet do 85 km na godzinę. Więc jeżeli Państwo wybierają się w góry na wycieczkę, to należy wziąć pod uwagę to, że może mocniej powiać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 2 minuty po godzinie 19:00. To jak czas na pozdrowienia, no to pozdrawiajcie.
2: Dzień dobry. Pani Natalia pozdrawiała pana Mariusza, a ja chciałem pozdrowić całą redakcję, wszystkich redaktorów, którzy prowadzą w tej chwili audycję, i specjalne pozdrowienia dla redaktorów, którzy jadą z wielką wyprawą maluchów. A pozdrowienia przekazuje Norbert w imieniu załogi 32, czyli Norbert, Paweł, Kostek i Termi z tego odcinka francuskiego, że tak powiem, wielkiej wyprawy maluchów. Przejechaliśmy z całą wyprawą od Wrocławia do plaży Omaha. Pozdrawiamy. Najlepsze w eterze radio.
1: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia i za tę ocenę naszej pracy. Ogromnie doceniamy to, że państwo są zadowoleni z tego, jak w eterze brzmi PRK Polskie Radio Kierowców. Pozdrowienia dla Kuby i dla Michała oczywiście przekażemy. A teraz 3 minuty po godzinie 19:00. My do 22:00 jesteśmy z państwem na luzie w dobrą stronę. Aplikacja czynna, można pisać, nagrywać, przekazywać pozdrowienia, pisać. Wszystko, eter należy do was.

Nie ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: deszcz. 10,5 minuty po godzinie 19. Sporo tego deszczu dzisiaj, o czym w pogodzie co godzinę przypominamy. Ale Tomek do nas napisał w sprawie ubezpieczenia OC, a propos tego tematu o dzieciakach. No właśnie, za 65 polskich nowych złotych dodatkowo przy ubezpieczeniu mieszkania na dwóch dorosłych mam 250 tysięcy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na rok. No chyba się opłaca i zdecydowanie polecamy z tego typu ofert korzystać. Polecamy też posłuchać Wiadomości Drogowych. Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Droga krajowa nr 81, Żory Skoczów, Pawłowice, 46 km autoosobowe wjechało do rowu, blokując prawy pas w kierunku Żor. Droga krajowa nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim. Korek dla jadących w stronę Legionowa i Warszawy. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 28 na odcinku Gorlice-Jasłow-Siepietnicy na 192 kilometrze, gdzie auto osobowe wypadło z drogi i uderzyło w przepust drogowy. Krajowa trasa nr 25, Bydgoszczyno-Wrocław, Złotniki Kujawskie, 175 km, zderzenie trzech autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. Krajowa 19, odcinek Siemiatycze-Sarnak.

0: Taki miejscowość Kuski, 162 km. Zderzenie trzech autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Ruch kierowany jest na objazd trasami lokalnymi, a ciężarówki z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 12,5 minuty po 19. Bądźcie ostrożni jadąc. Pamiętajcie, światła mijania to dobry pomysł, tym bardziej, że już za chwilę będzie robiło się szaro, potem ciemno, a nie wszystkie samochody w systemie automatycznych świateł w odpowiednim momencie te światła włączą, szczególnie jeżeli na przykład zacznie padać. Pamiętajcie o tym.

0: 19,5 minuty po godzinie 19. Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców na luzie w dobrą stronę. Do 22 jesteśmy z Państwem. Niestety idziemy chyba na rekord wypadków i niestety rekord osób, które zginą na polskich drogach w trakcie wakacji, bo tylko w ten weekend na polskich drogach doszło do ponad 120 wypadków, w których zginęło aż 11 osób, a rannych zostało ponad 130 osób. Arkadiusz Augustyniak.
1: Podczas wakacji znacznie częściej można spotkać niechronionych użytkowników dróg, mówi Karol Gruda z Komendy Głównej Policji.
2: Takich jak piesi, rowerzyści, motocykliści, użytkownicy hulajnóg czy innych urządzeń transportu osobistego.
1: I to właśnie oni są najbardziej narażeni na obrażenia podczas wypadków. Dlatego policja apeluje o ostrożność za kierownicą i przestrzeganie przepisów.
2: Zwłaszcza ograniczeń prędkości. Zmienna pogoda nie ułatwia życia kierującym. Niedawno mieliśmy upały, obecnie często pada deszcz, a nawierzchnia bywa śliska. Podczas dłuższych tras pamiętajmy o robieniu przerw, o odpoczynku.
1: Od początku wakacji w wypadkach na polskich drogach zginęło 68 osób. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Będziemy o tym przypominać, będziemy o tym mówić i będziemy Państwu dawać znać, czy ta statystyka się zmieniła, czy nie, choć mamy nadzieję, że nie zmieni się już bardziej. Ale niestety do kolejnego tragicznego wypadku doszło w gminie Szczerców w powiecie bełchatowskim. Zginął 13-latek. Dwie inne osoby są ranne. Do wypadku doszło w Chabilicach na drodze wojewódzkiej numer 483. Samochód osobowy zjechał z drogi i dachował. Autem podróżowała trzyosobowa rodzina, nastolatek i jego rodzice, mówi aspirant Marta Bajor z bełchatowskiej policji.
3: 43-letni kierujący na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo. 13-letni chłopiec niestety poniósł śmierć na miejscu. 38-letnia pasażerka i kierujący zostali przetransportowani do szpitala.
0: Kierowca był trzeźwy, na miejscu pracowały służby pod nadzorem prokuratora. To my tylko przypomnimy prędkość, odległość i zdrowy rozsądek. I pamiętajcie też o tym, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli o dobrej pozycji za kierownicą, o dobrej pozycji pasażerów i o tym, żeby każdy z Państwa miał zapięte pasy, niezależnie od tego, czy jedziecie kilometr, czy 1000 kilometrów. 22 godziny po 19, my jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę do 22.

0: 19.30 na zegarze PRK Polskiego Radia Kierowców. Plastek napisał w aplikacji, że auto osobowe pali się na prawym pasie A4 na 93 km w stronę Zgorzelca. Pamiętajcie, A4, 93 km w stronę Zgorzelca. Mariusz Dąbrowski już w studiu będzie opowiadał o tym, co na drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To ja dorzucę do tego jeszcze jedno zdarzenie z autostrady A4, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Krapkowice. Miejscowość Odrowąż, 250 km, auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana jest jezdnia w kierunku Katowic, a także jezdnia w kierunku Wrocławia. Autostrada A2, odcinek węzeł Łowicz, węzeł Skierniewice, Dzierzgów, 397 km. Zdarzenie autoosobowego z dostawczym, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Spory ruch i sporo kłopotów na Krajowej 7 na odcinku Czosnów-Kiełpin. Przypominam, trasę jest w przebudowie. No i są utrudnienia między wyjazdem z Łomianek a Warszawą. Krajowa 19, odcinek Siemiatycze-Sarnaki, miejscowość Kuski, 162 km. Zdarzenie trzech autosobowych, dwie osoby ranne, droga zablokowana. Ruch kierowany jest na objazdy trasami lokalnymi. Ciężarówki z Siemiatycz kierowane są do Drohiczyna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na luzie w dobrą stronę. Tak nazywa się ta audycja. Do 22 jesteśmy z Państwem. Nasza aplikacja czynna. Można pisać, można nagrywać wiadomości. A póki co 32 minuty po 19. Jedziemy dalej. Do 22.

0: 21 minut do godziny 20 i tu PRK Polskie Radio Kierowców. Na luzie w dobrą stronę jedziemy. Róża pisze, a czym bąbelki potrzebują pomocy 24 godziny na dobę? Jakby dziecko 15-16 lat powinno chyba wiedzieć, żeby brać odpowiedzialność za swoje czyny i wiedzieć, żeby nie wjeżdżać pod auta. Tak w ogóle test korek koło Katowic. Cóż za sprytne połączenie dwóch ważnych informacji. Róża tu zastosowała. Bardzo ci dziękujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Ostrzegam o korku koło Katowic. Jeszcze gdybyśmy wiedzieli, gdzie ten korek dokładnie jest, to byłoby łatwiej przekazać te informacje słuchaczom. Ale zmieniamy temat i wracamy do tematu wakacyjnego, tatrzańskiego trochę, bo na Kasprowym Wierchu świętowano dziś 120-lecie otwarcia Orlej Perci. Przy górnej stacji kolejki linowej uroczyście złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą księdza Walentego Gadowskiego, twórcę najtrudniejszego szlaku turystycznego w Polsce. Wytyczanie takiej trasy było w tamtych czasach ogromnym wyzwaniem. Wielu wątpiło, że to się uda, mówi legenda tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego, ratownik senior pan Franciszek Łukaszczyk.
1: Naprawdę to było wielkie przedsięwzięcie w Tatrach zrobić Lomper na tamte czasy. Widzimy dzisiaj, przyleci dron i wszystko przyniesie, helikopter zwróci. Wtedy wszystko trzeba było przynieść. Wykuć skalę w granicie, majzlem dziury, roztopić ołów, wtopić go. To, ale żeby go roztopić, to nie było puszka benzyny czy gaz, tylko trzeba było palić ogień, przynieść drzewo.
0: Wcale tak łatwo nie było. W uroczystościach uczestniczyły delegacje ratowników Topru, przewodników tatrzańskich lokalnych władz i przedstawicieli PTTK. Orla Perć ma około 4,5 km długości i prowadzi granią od przełęczy Zawrat do przełęczy Krzyżne. To najtrudniejszy oznakowany szlak turystyczny w polskich Tatrach. Jego wytyczanie rozpoczęło się w 1903 roku, a zakończono nie 2 lata później. Pozostajemy w temacie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pewnie niektórzy z Państwa będą oburzeni, inni chętnie przejadą się wozem konnym do Morskiego Oka. 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka właśnie, orzekła Komisja Lekarzy Weterynarii. Badania koni pracujących na trasie z Palenicy Białczańskiej do Włosienicy są prowadzone co rok przez specjalną komisję tuż przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego. Obejmują one ocenę kliniczną, ortopedyczną i kardiologiczną zwierząt. Co stwierdzili weterynarze i czy wszystkie konie zostały dopuszczone do pracy? O tym Elżbieta Raczyńska z Polskiego Radia Kraków.
2: Jak zapewnia Piotr Szpotański, lekarz, który badał konie, zwierzęta pracujące na trasie do Morskiego Oka są w bardzo dobrej kondycji. Eksperci podkreślają, że konie pracują w bezpiecznych granicach wysiłku tlenowego, bez narażenia na uszkodzenie mięśni. Według lekarzy coroczne badania nie potwierdzają przeciążeń układu ruchu zwierząt. Komisja zwróciła jednak uwagę na nadwagę u niektórych zwierząt, co być może jest efektem nadmiernego żywienia w okresie zimowym. Jedynie 2 konie definitywnie nie zostały dopuszczone do pracy z uwagi na kulawizny. Natomiast 1 koń ma przejść kolejne badania i być może zostanie dopuszczony do pracy. Ela Raczyńska, Radio Kraków.
0: My jednak polecamy przejść się na nogach dla zdrowotności, ale jeszcze o pogodzie 2 słowa, bo na Kasprowym Wierchu plus 8. Poniedziałek, wtorek, środa będzie padać, będzie cieplej, bo około 15 stopni, więc jeżeli Państwo wybierają się,

na ten najstarszy szlak w Polsce, to zdecydowanie polecamy ciepło się ubrać i wziąć ciuchy przeciwdeszczowe, bo naprawdę pogoda nie będzie łaskawa. Nad Morskim Okiem poniedziałek 12 stopni, wtorek do 15, w środę do 16 i też popada deszcz. Na Polanie Chochołowskiej 14, 17 i 16 do środy. Wszędzie będzie deszcz. Zatem trzeba się ubrać odpowiednio, najlepiej na cebulkę i tak, żeby nas deszcz nie przemoczył. 17 do 20, jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.

0: Tyle lada ten numer ciągle cieszy. 10 minut do godziny 20. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Mamy wiadomość od Pawła, w zasadzie pytanie. Stoimy na 246 kilometrze na autostradzie A4 w stronę Katowic. Czy można prosić o podpowiedź, co się dzieje? Tym bardziej, że autostrada stoi w obie strony, czyli chyba coś poważnego musiało się wydarzyć. Paweł pyta, Paweł pisze, dziękujemy. Już za chwilę Mariusz Dąbrowski w wiadomościach drogowych odpowie na to pytanie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Sytuacja na autostradzie A4 w rejonie węzłów Opole Południe, Krapkowice, gmatwa się. W rejonie miejscowości Odrowąż na 250 km auto osobowe uderzyło w bariery pasa rozdziału. Nikt nie ucierpiał, ale zablokowana została jezdnia w kierunku Katowic oraz Wrocławia. Z drugiej strony węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe, Krapkowice, 251 km. Zderzenie czterech aut osobowych, jezdnia w kierunku Wrocławia została zablokowana. No i sytuacja jest taka, że od Gogolina aż po Dąbrówkę Górną jeden wielki korek na obu jezdniach autostrady A4. Również są kłopoty na A4 w rejonie Legnicy i tu też od Legnickiego Pola po Smokowice, po węzeł Legnica są problemy. Więc proszę mieć to na uwadze, podróżując autostradą A4, choć dziś tego nie polecam. Skończyły się kłopoty na Krajowej 19 między Siemiatyczami a Sarnakami w miejscowości Kuski na 162 kilometrze i po kłopotach jest na drodze Krajowej nr 25 na odcinku Bydgoszczyno-Wrocław w Złotniku Kujawskim. Ale droga krajowa nr 81 Żory-Skoczów, Pawłowice, 46 kilometr, auto osobowe w rowie, zablokowany prawy pas w kierunku Żor.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale jeśli państwo myślą, że to jedyne utrudnienie w okolicach Katowic czy w rejonie śląskim, to niestety nie. Korek jest tuż obok lotniska Pyrzowice na A1 w stronę Śląska od strony Częstochowy. Dlaczego? No dlatego, że chyba wreszcie wzięto się za

te garby, które na kilkunastu kilometrach dręczyły kierowców. Uważajmy tak czy inaczej, czy jest korek, czy nie ma, bo tamten rejon A1 jest bardzo, bardzo niebezpieczny. 7 minut pozostało do godziny 20. Zostańcie z nami na luzie w dobrą stronę do 22.

Całodobowe wsparcie drogowe. PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła godzina 20. Słuchają Państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Tak się zastanawiałem, czy teraz zapraszać, czy za chwilę. To nie, to teraz zapraszam na pogodę, a za chwilę zaproszę do dalszej części programu. O!
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Tak zrobimy. 27 stopni prawie w Słubicach i tylko 12,5 w Zakopanem. Podobne temperatury jak godzinę temu. Troszeczkę może chłodniej na wybrzeżu, 16-17 stopni, na południowym wschodzie od 15 do 17, 18 stopni w Lublinie. Najcieplej jest w województwach zachodnich i południowo-zachodnich, tam wszędzie powyżej 20 stopni Celsjusza na mapach. Co czeka nas w nocy? Zachmurzenie umiarkowane i duże. Jedynie tylko w centrum i na południu okresami się mocniej przejaśni. Miejscami przelotną pady deszczu, na północnym wschodzie intensywniejsze. Tam też możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów w tej części kraju to nawet 15 litrów na metr kwadratowy. Na południu lokalne mgły będą ograniczać widzialność do 300 metrów, zatem uważajcie. Temperatura od 10-13 stopni na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich do 14-17 stopni na pozostałym obszarze. Nad morzem będzie około 18 stopni, więc bardzo, bardzo ciepło. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, ale uwaga, bo w zasięgu tych burz, które mogą się pojawić na północnym wschodzie, będzie wiało mocniej, a w górach, w Sudetach, w szczytowych partiach nawet do 70 km na godzinę, więc nocne wycieczki raczej odradzamy w Sudetach, żeby was nie zwiało.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My tu do 22, wy mam nadzieję również przynajmniej do 22 z nami zostaniecie, bo dokładnie do 22 na luzie w dobrą stronę, dzisiaj niedziela, 12 dzień lipca, 2,5 minuty po 20, to co, jedziemy razem? Jedźmy.

0: To jest ten czas, kiedy po 20 minutach kolejne wiadomości drogowe się szykują, ale wy też dajecie znać, że na 197 kilometrze w stronę Wrocławia na S8 bus wyleciał za barierki. Jest przejezdna droga, ale na miejscu policja, straż, tak donosi Aneta z Mercedesa. To zdarzenie miało miejsce w okolicach pomiędzy Pabianicami a Łaskiem. Tutaj uważajcie, przypominamy, 197 km na S8, bus wyleciał poza barierki. Mamy też aktualizację za czwórki z 246 km. Ruszamy w stronę Katowic, niestety kierunek na Wrocław dalej stoi. Paweł pisze, a już teraz Mariusz Dąbrowski i szczegóły z dróg.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4 już nie pod Opolem, nie Krapkowice, tylko pod Legnicą. Odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole. Na 93 kilometrze pożar auta osobowego, zablokowany jeden pas w kierunku Zgorzelca. Ruch tylko lewym pasem. S8, odcinek węzeł Łask, węzeł Zduńska Wola Wschód. To o tym chyba teraz mówiłeś, cytując jedną z naszych słuchaczek. Miejscowość Sięganów, 197 km, autodostawcze uderzyło w bariery drogowe. Dwie osoby ranne, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się lewym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 81, Żory Skoczów w Pawłowicach na 46 kilometrze, ale droga nr 28 Wadowice, Słucha Beskidzka, Gorzeń Górny. Auto osobowe wypadło z drogi, uderzyło w drzewo, jedna osoba ranna, droga zablokowana. Droga krajowa nr 24, odcinek Skwierzyna, Krzeszyce. Na samym początku trasy zdarzenie dwóch aut osobowych, droga zablokowana. I A4, wracamy do tego odcinka, Opole Południe, węzeł Krapkowice. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia i dwa pasy ruchu w kierunku Katowic. Ruch w kierunku Katowic odbywa się jedynie pasem awaryjnym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Wydarzenie historyczne.

0: Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: To była reklama.

Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. 21,5 minuty po godzinie 20. Wypadki zdarzają się nie tylko na drogach publicznych, ale zdarzają się też na torach podczas zawodów, rajdów i innych wyścigów. Taki wypadek niestety zdarzył się też wczoraj. Filip Steinmeier i Adrian Rus zginęli w wypadku, do którego doszło w sobotę podczas rundy Alpe Adria International Motorcycle Championship na torze w czeskim Brnie. Do wypadku doszło podczas startu wyścigu klasy Superbike. Według wstępnych ustaleń czeskiej policji motocykl 33-letniego Filipa Steinmeiera najprawdopodobniej uległ awarii, przez co ten nie był w stanie ruszyć ze swojego miejsca startowego. W jego motocykl uderzył jadący z tyłu 44-letni Adrian Rus. Służby medyczne natychmiast przystąpiły do akcji ratunkowej. Niestety życie obu zawodników nie udało się uratować. Filip Steinmeier poniósł śmierć na miejscu, a Adrian Rus został w stanie krytycznym, przetransportowany do szpitala, gdzie później również niestety zmarł. Przypomnijmy, Filip Steinmeier był doświadczonym austriackim zawodnikiem, dobrze znanym również polskim kibicom. Ścigał się w Alpe Adria, niemieckich mistrzostwach IDM oraz mistrzostwach świata FIM Endurance. W 2019 roku dołączył do Wójcik Racing Teamu i wraz z Markiem Szkopkiem oraz Kamilem Krzemieniem zajął drugie miejsce w klasie Superstock podczas rundy na torze Oschlesben. Przepraszam, niemiecka nazwa. Nie jestem tutaj mistrzem. Zdobywając polskiej ekipie jej pierwsze podium w Mistrzostwach Świata. Do zespołu powrócił wyjątkowo na start w ubiegłym rocznym Bold Door. Największy sukces w karierze odniósł w sezonie 2022, gdy zdobył Puchar Świata FIM Endurance w klasie Superstock. Adrian Rus natomiast był znany jako Sinner. Miał na koncie starty w klasie Superbike w Mistrzostwach

Mistrzostwach Rumunii serii BMW Road Racing oraz Alpe Adria. W 2020 roku został wicemistrzem kraju. Poza torem prowadził motocyklowy kanał internetowy i był muzykiem zespołu rockowego 97 Richter. Dokładne okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane przez czeską policję. Organizatorzy oraz przedstawiciele federacji przekazali kondolencje rodzinom, bliskim i zespołom obu zawodników. My także łączymy się w bólu z rodzinami, przyjaciółmi oraz wszystkimi, których dotknęła śmierć Filipa Sztenmajera i Adriana Rusa. No niestety takie rzeczy w sporcie motorowym się zdarzają. Zdarzały i pewnie będą się zdarzać. Ci, którzy startują, wiedzą, z czym to się je, wiedzą, z czym to się wiąże i znają ryzyko. Pomimo to chęć wzięcia udziału w takich zawodach wygrywa. No i niestety takie sytuacje mogą i będą się wydarzać. Oby było ich jak najmniej i dokładnie tak jak z wypadkami na polskich drogach. Oby tych też było jak najmniej.

0: 30 minut do godziny 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Czas na wiadomości drogowe. W drogę zabiera dzisiaj Państwa Mariusz Dąbrowski.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A4, węzeł Krapkowice, węzeł Opole Południe. Wracamy do tego miejsca. 251 km. Tam doszło do zdarzenia 4 autosobowych. Nikt nie ucierpiał. Jezdnia w kierunku Wrocławia pierwotnie została zablokowana. Zablokowany teraz jest prawy pas ruchu i pas awaryjny, a ruch aut możliwy jest lewym pasem. Koniec kłopotów na drodze krajowej nr 24 między Skwierzyną a Krzeszycami. Na początku trasy doszło do zdarzenia 2 aut osobowych, a droga była zablokowana. Teraz drogą nr 24 jedzie się już bez jakichkolwiek problemów. Raz jeszcze A4. Odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole, 93 km, pożar auta osobowego, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Zgorzelca. S8, odcinek węzeł Łask, węzeł Zduńska Wola Wschód, miejscowość Sięganów. 197 km, auto dostawcze uderzyło w drogowe bariery ochronne. 2 osoby ranne, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Piszecie też o utrudnieniach na A2 pomiędzy Łowiczem a Skierniewicami. To jest 397 km. Tutaj zderzył się samochód osobowy z dostawczym. Nikomu nic się nie stało, ale blokują lewy pas ruchu w stronę Warszawy. I tam rzeczywiście lekki korek nadal występuje. Bardzo dziękujemy za te informacje. Zerkam jeszcze na mapę. No, tego korka jest tak ze 2-2,5 km w stronę Warszawy. To przed zjazdem na Skierniewice na Krajową 70. 28 minut do godziny 21. Jedziemy dalej. Na luzie w dobrą stronę.

0: 21 minut do godziny 21. Duperka, Polskie Radio Kierowców. Było o wypadkach, było o samochodach, było o pasach. To teraz trochę o piłce nożnej, bo nie wierzę, żeby jakaś część z was, drodzy słuchacze, nie interesowała się tym, co na boiskach Mistrzostw Świata się dzieje. Pewnie wiecie już, że Szwajcaria odpadła z piłkarskich Mistrzostw Świata. Helweci po dogrywce przegrali z broniącymi tytułu Argentyńczykami 1-3. Pod Alpami trochę łez i żalu jest, ale gra w ćwierćfinale mundialu jest zapisywana w Szwajcarii jako olbrzymi sukces.
1: Miasta zniosły miejscowo i chwilowo ciszę nocną, pozwalając kibicom na pełne emocje mimo początku meczu o 3:00 czasu szwajcarskiego. Dlatego ulice tętniły gorączką sobotniej i sportowej nocy. Dogrywka oglądana była już w porannym słonecznym świetle. Zanim jednak do niej doszło, Argentyna planowo otworzyła szybko wynik główką McAllistera po zagraniu Leo Messiego. Południowoamerykańscy gracze kontrolowali mecz, ale po zmianie stron stracili dotychczasową kontrolę, a w efekcie bramkę. Ricardo Rodriguez pięknie obsłużył Dana Ndoye. Po tej ripoście Szwajcarzy poczuli, że są w stanie zrobić coś więcej. Jak pisze Neue Zürcher Zeitung, gdyby wszystko zagrało, awans był do osiągnięcia. Jednak Helweci chcieli dać za dużo, przynajmniej Brel Embolo. Najpierw brutalnie sfaulował rywala, a potem symulował, że sam został poturbowany. W tej drugiej sytuacji VAR pokazał słabe aktorstwo Szwajcara, który po drugiej żółtej kartce zobaczył czerwień i ze łzami w oczach opuścił boisko. Gazeta Blick opisuje, jak mocno wspiera go obecnie rodzina i koledzy z drużyny. W dogrywce brak jednego zawodnika przyłożył się na brak sił Europejczyków, a Julian Alvarez zdobył być może bramkę mistrzostw, trafiając w środek szwajcarskich serc, jak opisał to portal 20 minut. Pod Alpami śledzone jeszcze były próby wyrównania, ale chociaż Lionela Messiego udawało się zatrzymać, to Lautaro Martinez na koniec wyśrubował wynik, dając Argentynie półfinał z Anglią. Telewizja SRF wskazuje na wątpliwe decyzje sędziego, ale nie podważa, że sportowo Szwajcarii trochę tego dnia zabrakło do rywala, który chciałby obronić tytuł Mistrzów Świata. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Czekaliśmy na niespodziankę. Niestety niespodzianki nie było. W drugim meczu Anglia wygrała w Miami z Norwegią 2-1 po dogrywce w ćwierćfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Dla zwycięzców oba gole strzelił Jude Bellingham w 45 minucie. De facto w 47, bo to była druga doliczona w pierwszej połowie i w 93. A dla pokonanych Andreas Schildrup w 36. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel jest pod wrażeniem gry Anglików.
2: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Norwegowie dopłynęli do brzegu. Ta wspaniała historia Norwegów na boisku i dookoła boiska, bo kibice pozostaną w pamięci wszystkich oglądających te mistrzostwa na zawsze. Piłkarze, którzy byli czarnym koniem turnieju, dopłynęli do brzegu, bo po prostu mieli mniej szczęścia aniżeli Anglicy. Norwegowie nawet nie grali źle. Mieli swoje sytuacje, mieli swoją poprzeczkę, mieli swoje sytuacje bramkowe, ale w tym dniu akurat słabszy dzień na mistrzostwach miał ich lider, czyli Haaland. Był mało widoczny, słabo się ruszał, nie wyglądał dobrze fizycznie, a w jednym momencie można powiedzieć nawet, że zabrał zwycięstwo Norwegom, bo po jego faulu nie uznano bramki dla Norwegów. Akurat w tym meczu stał się takim negatywnym bohaterem tej drużyny, chociaż wiadomo, że bez niego ta drużyna tak wysoko by nie zaszła. Dlatego no, trzeba chwalić Norwegów za to, że zaszli tak wysoko, ale na Anglików to nie wystarczyło. Swój dzień z kolei na mistrzostwach miał Jude Bellingham. Dwie bramki w tak trudnym meczu. To rzeczywiście wydarzenie znakomite, jeśli chodzi o tego piłkarza. Długo czekał na taki dzień, żeby właśnie zdobyć dwie bramki i dać zwycięstwo Anglikom.
0: Osobiście kibicowałem Norwegom. W półfinale 15 lipca 3 razy A. Po pierwsze, finał jest w Atlancie i zagra Anglia z Argentyną, a dzień wcześniej w Dallas Francja spotka się z Hiszpanią. Finał natomiast za tydzień 19 lipca w Nowym Jorku. To jestem ciekaw.

jak obstawiacie te wyniki. Nasza aplikacja czeka, możecie napisać, jak obstawiacie wynik meczu AA, czyli Anglii z Argentyną, i meczu FH, czyli Francji z Hiszpanią. Dajcie znać koniecznie.

0: Minutka pozostała do wiadomości drogowych. Odezwaliście się w aplikacji a propos futbolu. Antek z Gryfina pisze co do meczu AA. 1-2 dla Argentyny, ale znowu po dogrywce, lecz mecz FH. Dokładnie tak, tak je nazwałem. Dzięki, Antek. 1-2 dla Hiszpanów. To nie jedyna wiadomość na temat meczów Mistrzostw Świata. Jako, że Anglia to moja druga ojczyzna, oczywiście Anglia. Złoją tyłki Argentynie 3-1. Jeden gol Jude, 2 gole Harry, a dla Argentyny 1 gol Martinez. Pozdrawia Lukas. Jest jeszcze jedna wiadomość. Wydaje mi się, że Argentyna wygra 3-2 albo 2-1. Wydaje mi się, że Francja wygra w karnych. Tak pisze Róża. Bardzo wam dziękujemy za te wiadomości futbolowe. I jeszcze mam wiadomość od Wojtka i Diego. Potwierdzamy informację, że jest korek na A1C na 83 kilometrze spowodowany dojazdem do prac, które tutaj są prowadzone od jakiegoś czasu. Także nie było żadnego wypadku, ale jest korek właśnie związany z pracami drogowymi. I też tutaj będzie zwężenie za chwileczkę. Też pisze Wojtek z Diego. Marcin Dąbrowski też dobrze brzmi, ale Mariusz Dąbrowski jest w studiu. Pewnie będzie mówił o tym, co na drogach. Minę ma nieciekawą, więc pewnie złe wiadomości też się pojawią.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Nowe kłopoty, droga ekspresowa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia, 328 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Gdyni. S17, odcinek węzeł Ostrów, węzeł Otwock, na 14 km, zderzenie dwóch autosobowych, nikt nie ucierpiał, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Autostrada A2, odcinek Węzełowicz, węzeł Skierniewice, Dzierzgów, 397 km, zderzenie autoosobowego z dostawczym, zablokowany lewy pas w kierunku Warszawy. Spore kłopoty na autostradzie A4 między węzłem Opole Południa, węzłem Krapkowice, zarówno w stronę Katowic, jak i w stronę Wrocławia, 250 i 251 km. Ogromne problemy z tym, aby przedostać się w którąś ze stron. Autostrada A4 raz jeszcze od parkingu autostradowego Kłaj aż po Zakrzów. Spowolniony ruch w kierunku Krakowa.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 8:21, kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami, bo burze się pojawiły na północnym wschodzie, zgodnie zresztą z przewidywaniami synoptyków.

0: too short. Już prawie godzina 21. Zapraszam Państwa zatem na ostatnią godzinę na luzie w dobrą stronę. Kuba Hanak, dobry wieczór.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Mówiłem o tym, że zaczęło grzmieć, rzeczywiście zaczęło grzmieć na północnym wschodzie. Przed chwilą kontrolowałem radar pogodowy i rzeczywiście te burze pojawiły się dokładnie w północno-wschodniej części naszego kraju. Wchodzą od obwodu królewieckiego, więc lada moment dotrą nawet do Olsztyna. A wraz z tymi burzami intensywne opady deszczu, nawet do 15 litrów na metr kwadratowy podczas takiej ulewy może spaść, o czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pisząc de facto, że takie intensywne nawalne opady mogą się zdarzyć dzisiejszej nocy właśnie w tej części kraju. Instytut ostrzega też przed mgłami, które mogą ograniczać widzialność do 300 metrów. One pojawią się głównie w południowej części Polski. Mówią też o tym, że będzie ciepło i to najcieplej będzie nad morzem, bo tam może być w nocy nawet 18 stopni. Na pozostałym obszarze będzie chłodniej, od 10 do 13 na południowym wschodzie, 14-17 w centrum, no i nad morzem najcieplej. Powieje słabo i umiarkowanie, ale znowu każdy kij ma dwa końce, a proca ma trzy, czyli podczas tych nawalnych opadów i burz w północno-wschodniej części kraju może mocniej powiać, a dla kontrastu powieje też mocniej w szczytowych partiach Sudetów, tam nawet do 70 km na godzinę. Bądźcie ostrożni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja. Polskie Radio Kierowców i Wielka Wyprawa Maluchów razem już po raz czwarty. Ruszyliśmy w trasę do Normandii, a potem po Polsce. Wy oczywiście jedziecie z nami.
3: Słuchajcie codziennych relacji z podróży od rana do wieczora na antenie, ale też w mediach społecznościowych Polskiego Radia Kierowców.
2: No to odpalamy i jedziemy przed siebie.
3: A śladem maluchów podążają Kuba Marcinowicz i Michał Górski.
4: To była autopromocja.
0: Panowie już jutro na pewno w poranku się pojawią. Będą mówić o tym, gdzie są, co robią, a są na Podkarpaciu, tak tylko podpowiadam. Ania natomiast jest w Tarnowie i pisze do nas, że ogląda mundial i kibicuje Francji. Obstawia wynik 3-2 dla nich w meczu z Hiszpanią, a co do meczu AA, typuje 1-2 dla Argentyny. Ania pisze i pozdrawia, to my też pozdrawiamy. Jakie państwo mają pomysły na wyniki tych dwóch mundialowych półfinałów? Dajcie znać, 2,5 minuty po 21, a my do 22 jesteśmy z Państwem. One, two.

0: jest.
1: 9 minut po godzinie 21. Może tak przesylabizujemy dzisiejszy koniec naszej audycji. Mariuszu, co ty na to? Żeby tak cieszmy się z małych rzeczy, bo...
2: Jest parę artystek i paru artystów, którzy śpiewają, sylabizując, dajmy im
1: spokój. Ja się po prostu tak śmieję trochę, ale program jest na luzie, więc na luzie trzeba do tego podejść.
2: Ja znam artystę, który każdą płytę, którą wydała, chyba ma ich już tam 4-5, tylko i wyłącznie...
1: To na pewno musiał być jakiś raper.
2: Nie.
1: A to niespodzianka.
2: Sylabista.
1: Niespodzianką natomiast nie jest to, że Mariusz Dąbrowski już w studiu, a co za tym idzie, czas na wiadomości drogowe, dajcie głośniej.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Koniec kłopotów na autostradzie A2 na odcinku Węzełowicz, węzeł Skierniewice w Dzierżgowie na 397 km. Nie ma już także utrudnień na autostradzie A4 na 251 km między węzłem Krapkowica a węzłem Opole Południe. Wciąż natomiast są problemy na czwórce na odcinku Opole Południe, węzeł Krapkowice w Odrowążu na 251 km. Sporo problemów na jezdni w kierunku Katowic. A czwórka jeszcze raz, od Kłaja aż po Zakrzów, ruch spowolniony. S6, odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsko-Wczarnia, 328 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Gdyni. S8, odcinek węzeł Łask, węzeł Zduńska Wola Wschód, Sięganów, 197 km, autodostawcze uderzyło w drogowe bariery ochronne, dwie osoby ranne, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia, Krajowa 12, obwodnica Żar, 348 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, wprowadzono ruch w obu kierunkach jednym pasem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Prawie 12 minut po godzinie 21. Miałem nie mówić, ale powiem. Miała być zagadka, ale nie będzie zagadki. Będzie czas dla was w aplikacji, żeby złożyć Mariuszowi Dąbrowskiemu życzenia, bo dzisiaj Mariusz ma urodziny. Więc zamiast zagadki będzie miejsce w aplikacji na urodzinowe życzenia dla Mariusza Dąbrowskiego. Taka niespodzianka.
2: Ależ pan wyskoczy.
1: Taka niespodzianka będzie.
2: Akurat jak zjedliśmy wszystkie, że tak powiem, ciacha, to pan wyskoczy.
1: No i oczywiście, że zjedliśmy ciacha, bo żeby się nie dzielić też, no jak to tak, panie Mariuszu, za to o tej porze ciacha to już niezdrowo. Czas jest dla was. W naszej aplikacji można śmiało Mariuszowi życzenia złożyć. 12:30 po 9, a my jedziemy dalej do 22:00 na luzie w dobrą stronę.

Prawie 21 minut po godzinie 21. Tu PRK, Polskie Radio Kierowców. Niestety ceny paliw w przyszłym tygodniu mogą pójść w górę. Eksperci prognozują, że na pylonach stacji paliw częściej będą pojawiać się siódemki z przodu. To nie są dobre wiadomości dla nas, dla kierowców. Według analityków Petrol w przyszłym tygodniu litr benzyny 95 może kosztować od 6,78 do 6,92. W przypadku oleju napędowego przewidywany przedział wynosi od 6,94 do 7,09 zł za litr. Najstabilniejsza pozostaje sytuacja na rynku autogazu, którego cena ma utrzymać się pomiędzy 3,16 zł a 3,23 zł za litr. Jak podkreślają eksperci, prognozy na tydzień pomiędzy 13 a 19 lipca wskazują na możliwość pewnych zwyżek cen detalicznych, jednocześnie zaznaczając, że mimo napiętej sytuacji międzynarodowej nie należy spodziewać się gwałtownych podwyżek na stacjach. Choć ceny paliw w hurcie rosły przez cały tydzień, kierowcy nadal odczuwali skutki wcześniejszych spadków. Średnia cena benzyny 95 obniżyła się o grosz i wynosi obecnie około 6,78 złotych za litr. Jeszcze większą zmianę zanotował olej napędowy, który potaniał o 5 groszy do średnio 6,93 zł za litr. Najmocniej staniało LPG. Po obniżce o 9 groszy kosztuje przeciętnie 3,20 zł. Analitycy wskazują, że to efekt wcześniejszych spadków cen paliwa na rynku hurtowym. Niestety na Bliskim Wschodzie znowu się dzieje i ta eskalacja konfliktu i napięcia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem zapowiadają wzrost cen ropy na rynkach światowych. Analitycy zwracają uwagę, że ostatnie wydarzenia pokazały, jak kruche okazało się wstępne porozumienie pokojowe, wynegocjowane nie tak łatwo przez Waszyngton i Teheran. Wznowienie wzajemnych ataków w rejonie Zatoki Perskiej szybko przełożyło się na notowania surowców. Cena ropy Brent jeszcze w ubiegły piątek nieznacznie przekraczała 72 dolary za baryłkę. W środę wzrosła powyżej 80 dolarów, osiągając lipcowe maksimum na poziomie 80 dolarów 59 centów. Przed weekendem notowania częściowo oddały wcześniejsze wzrosty i spadły w okolice 75 dolarów za baryłkę. Pod koniec tygodnia ceny ropy nieco spadły po pojawieniu się nadziei na deeskalację napięć między USA i Iranem. Rynek nadal pozostaje jednak bardzo wrażliwy na wydarzenia w tym rejonie. Eksperci podkreślają, że inwestorzy wciąż obawiają się ewentualnych zakłóceń transportu przez cieśninę Ormus, jeden z najważniejszych szlaków transportowych dla światowego handlu ropą. Eksperci zwracają również uwagę, że dla kierowców problemem nie jest wyłącznie droższa ropa. Rekordowo wysokie pozostają także marże z przerobu surowca. Wskaźnik obrazujący ich poziom przekroczył w tym tygodniu 64 dolary, podczas gdy jeszcze w pierwszym kwartale tego roku utrzymywał się poniżej 30 dolarów. Nie są to dobre wiadomości i chyba do tych cen, wysokich cen na stacjach benzynowych po prostu musimy się przyzwyczaić.

0: co zrobić. Po prostu, jeżeli trzeba nalać paliwa, no to trzeba go nalać. 24 minuty po godzinie 21. My jedziemy dalej na luzie w dobrą stronę.
1: Oh boy.

0: Jest prawie 21:30, mamy niedzielę, 12 lipca 2026 roku, urodziny Mariusza Dąbrowskiego i teraz uwaga, przed serwisem będzie trochę i po serwisie też będzie trochę. Gratulerer med dagen po norwesku, wszystkiego najlepszego życzy rodzina z Norwegii obecnie na polskich drogach, to jedne życzenia. Natalia życzy ci zdrowia, wytrwałości i uśmiechu. Z okazji urodzin, panie Mariuszu, składamy serdeczne życzenia zdrowia i pięknych chwil w życiu, sukcesów również w PRK, naszym wspaniałym radiu. Składają stali słuchacze Małgorzata i Rafał. To tyle przed serwisem.
1: Teraz nasi słuchacze są jak zwykle przemili, proszę mi wierzyć. Kuba nie uzgadniał tego ze mną.
0: Oczywiście, że nie.
1: Zrobił mi takiego psikusa, aczkolwiek jest on miły w swoich konsekwencjach. Bardzo, bardzo państwu dziękuję.
0: Nie, to nie koniec. Reszta po serwisie, teraz serwis. Mariusz Dąbrowski, dajcie głośniej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 81, odcinek Żory, Skoczów, Pawłowice, 46 km. Auto osobowe wjechało do rowu, zablokowany jest prawy pas w kierunku Żor. Droga nr 61 między Zegrzem Południowym a Rondem Wieliszewskim, jeszcze sporo kłopotów dla wracających do Legionowa i do Warszawy. Trasa S17, odcinek Ostrów-Otwock, 15 km, nie ma już utrudnień na jezdni w kierunku Warszawy, ale Krajowa 12, obwodnica Żar, 348 km, zderzenie dwóch autosobowych, jedna osoba ranna, ruch wahadłowy. S8, odcinek Węzeł Łask, węzeł Zduńska Wola, Sięganów, 197 km, do autodostawcze uderzyło w bariery ochronne, dwie osoby ranne, zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia. S6, węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsko-Wczarnia, 328 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Gdyni.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to ciąg dalszy. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I znowu będzie po norwesku. Gratulerer med dagen to po norwesku. Happy birthday to po angielsku. I 100 lat to po polsku. Ale żeby jeszcze ci umilić, to jeszcze po węgiersku jest boldog suletyszne pot.
1: Pięknie.
0: Także w wielu językach otrzymałeś dzisiaj życzenia, Mariuszu. To ja jeszcze
1: bardzo
0: się
1: dziękuję,
0: dołożę i powtórzę zdrowia i wytrwałości z nami tutaj w PRK Polskim Radiu Kierowców i uśmiechu tego, który towarzyszy ci bardzo, bardzo często.
1: Dziękuję.
0: 32 minuty po 21. My jedziemy do 22 na luzie w dobrą stronę. Jedźcie z nami.

0: 22 minuty do godziny 22. Tu PRK Polskie Radio Kierowców. Ja wiem, że Kult napisał ten utwór, miał na myśli inny gaz na ulicach, ale niestety ten gaz wciskany na drogach jest przyczyną wypadków i mieliśmy nadzieję, że dzisiaj nic złego się już nie wydarzy, ale niestety 6 osób zostało rannych po zderzeniu 2 samochodów. Do zdarzenia doszło w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. To taki skrót pomiędzy Żegociną a Nowym Sączem. Droga prowadząca wzdłuż rzeki, kręta dosyć i niebezpieczna. Dokładnie jest to taka lokalna droga, tak ją można nazwać, powiatowa, w tej chwili jest nieprzejezdna. Kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej przekazał, że ranni po zderzeniu samochodów trafili do szpitala.
1: Pojazdami podróżowało łącznie 8 osób, w tym 3 nastolatków. W wyniku zdarzenia

0: dnia 6 osób odniosło obrażenia i zostało przetransportowanych do szpitala. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu pojazdów.
1: W Małopolsce doszło również do innego wypadku w miejscowości Krośnica, gdzie samochód wjechał w drzewo. To droga wojewódzka numer 969 i też była nieprzejezdna. W miejscowości Krośnica w powiecie nowotarskim tam właśnie doszło do wypadku. Samochód uderzył w drzewo i zginęła jedna osoba. Kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej poinformował, że strażacy podjęli czynności ratownicze.
2: Wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon 76-letniego mężczyzny. Droga wojewódzka numer 969 jest całkowicie zablokowana.
1: Kapitan Hubert Ciepły dodał, że okoliczności wypadku wyjaśni policja. A ja mam do Państwa ogromną prośbę. Jedźcie ostrożnie, gdzieniegdzie naprawdę ta pogoda jest nieciekawa. Pada deszcz i jest bardzo, bardzo ślisko. Już za moment zapadnie całkowity zmrok i naprawdę jazda wcale nie będzie łatwa, a na południu Polski, przypominam, mogą dojść jeszcze mgły, które będą ograniczać widzialność do 300 metrów. O tym informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pozostało 19,5 minuty do 22. Jeszcze chwilę jesteśmy z Państwem na luzie i jedziemy w dobrą stronę.

0: 10 minut do godziny 22. Tu Perka, Polskie Radio Kierowców. Wiadomość od naszego słuchacza, że przy zjeździe z S17 na S2 coś się zadziało, karetka i policja. Spojrzałem na chwilę na mapę i tam kilka minut temu rzeczywiście był korek. W tej chwili jest tylko lekkie spowolnienie i rzeczywiście oznaczenie tego, że coś tam się wydarzyło. Być może Mariusz wie więcej. Mariusz Dąbrowski i ostatnie dzisiaj wydanie drogowych wiadomości. Dajcie głośniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada 1, kłopoty między Grupą a Warlubiem dla jadących w stronę Gdańska i kłopoty są również od rejonu Lisewa po Tużno dla jadących w stronę Torunia. Koniec kłopotów na A4 na 250 i 251 kilometrze na obu jezdniach między węzłem Opole Południa a węzłem Krapkowice. S6, odcinek węzeł Gdańsk, lotnisko węzeł Gdańsk-Owczarnia, 328 km, zderzenie dwóch autosobowych, zablokowany prawy pas w kierunku Gdyni. S8, odcinek węzeł Łask, węzeł Zduńska Wola Wschód, Sięganów, 197 km, auto dostawcze uderzyło w drogowe bariery ochronne. I mam tu jeszcze... Mówił o tym Kuba, 6 osób rannych po zderzeniu dwóch aut. Do zderzenia doszło w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim. Lokalna droga prowadząca do wsi jest nieprzejezdna. Jeszcze inny wypadek w Małopolsce. Miejscowość Krośnica to droga wojewódzka 969. Auto wjechało w drzewo. Zginął 76-letni mężczyzna. Ostrożności.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ja się przyłączam, ja się podłączam do tych życzeń i dla Mariusza, i od Mariusza dla Państwa. Ostrożności, spokojności na drogach. Bardzo dziękujemy Wam za obecność dzisiaj. Zapraszamy, ja zapraszam za tydzień na Luzie w dobrą stronę, zapraszam też jutro na Luzie, bo też wyjątkowo będę jutro prowadził pasmo od 18 do 22. No cóż, bardzo dziękuję Mariuszowi, życzę mu jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję Pawłowi Chodynie, który zrealizował dzisiejszą audycję. A ja Państwa zapraszam i na jutro, i na przyszłą niedzielę. Spokojnej, dobrej nocy, szerokiej drogi.

0: Zamówiłem już taryfę, żeby jechać znowu gdzieś na imprezę. Chciałbym ZTN. Biorę ten inhalator, nagle dziwnym dźwiękiem do mnie śpiewa Messenger. Boris pyta, czy depresja, myślę, nie no stary, przestań, już lecę. Zmierzam w ten eter, wjeżdżam w to miejsce, gdzie wybrzeża fermenta tech, branża wkręcona w techno. Ty palisz zmęczona mentol, rekin kobiety na węgorz łowi tu, a druga wędka to bankroll. Ale nagle znikasz mi w parach dymu, w mojej głowie twoja twarz, tak jak lata temu. Na mojej mapie zmarszczki, ale mnie to nie martwi, bo kiedy byłem gładki, to nie miałem celu. Wokół parkietu jak ta baluga, mam astmę, czy możesz mi zabrać szluga? Zanim zasnę, to dzwonię i sprawa głupia, bo w słuchawce czerwonej odbiera ta baba tuka. Abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent,
0: abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent,
0: abonent jest czasowo niedostępny.
1: Abonent, abonent, abonent,
0: abonent jest czasowo niedostępny.
1: Chyba nauczyła się nie odbierać w weekend.
0: Dziwny komunikat, kiedy dzwoni moje serce.

czasowo niedostępny. Chyba nauczyła się nie odbierać w weekend.

Stewardesa słyszy tę rozmowę, mówi o trybie samolotowym i się przeokropnie gniewa. Także pogadamy potem. Nie mamy czasu na głupoty, mam 28 lat, a potomnych ciągle na mym horyzoncie nie ma. Ale nie gadajmy o tym. Jak telefon z lat 90. trzęsę się na myśl o kontakcie z tobą, czuję już twój dotyk nie ma. Tylko ty mnie umiesz włączyć.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Codzienny poradnik zmotoryzowanych.